destruction. Who knows? 'Cause time is slipping away.

0: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienie na 101,9 i 95,2 FM.
1: One United Nation. I say every little thing I own.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Delegacja z USA w Polsce. Ważą się losy stałej bazy wojskowej. Kierowcy zapłacą więcej. Ropa przebiła $100 za baryłkę. Zaczęły się Mistrzostwa Europy Siatkarzy. Gra idzie też o Igrzyska Olimpijskie. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. To mają być kluczowe dni w relacjach polsko-amerykańskich. Tak mówi wiceminister obrony Magdalena Sobkowiak-Czarnecka. A chodzi o stałe bazy amerykańskie w Polsce. Od wczoraj wysocy rangą amerykańscy urzędnicy sprawdzają, gdzie mogłaby powstać baza.
2: Oczywiście dzisiaj w grę wchodzi Polska Zachodnia. I to jest też jasny warunek ze strony amerykańskiej, który my oczywiście rozumiemy.
1: Mówi wiceminister Sobkowiak-Czarnecka. Najczęściej wymieniane są okolice Poznania i Wrocławia. Tymczasem polskie samoloty F-16 patrolowały niebo nad Morzem Czarnym, wzięły udział w misji wraz z samolotami z Francji i Belgii. Według oficjalnych komunikatów misja NATO miała pokazać obecność sojuszników w regionie. Samolot prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego omal nie został trafiony dronem. Takie informacje podał premier Norwegii. Do zdarzenia miało dojść na lotnisku w Mołdawii, skąd prezydent Ukrainy poleciał do Oslo na wczorajszy pogrzeb króla Haralda. Ceny paliw na stacjach biją rekordy, dotyczy to głównie diesla, ale drożeje też 95 i gaz. Największym problemem jest transportowanie ropy do różnych części świata, mówi analityk rynku paliw dr Jakub Bogucki.
3: Ropy na świecie cały czas nie brakuje, ona jest w różnych miejscach, z których można ją względnie bezpiecznie dostarczyć. Natomiast żadne z tych miejsc nie jest miejscem, z którego można ją dostarczyć szybko i tanio.
1: Wczoraj cena baryłki ropy po raz pierwszy od lipca przekroczyła $100. To efekt eskalacji konfliktu na Bliskim Wschodzie. Wracamy do sprawy pacjenta z zawałem serca, który nie mógł dostać się do szpitala, bo drzwi były zamknięte i nikt nie reagował na dzwonek. NFZ ukarał finansowo szpital karą 30 tysięcy złotych. Dwaj pracownicy szpitala zostali zwolnieni dyscyplinarnie. Dyrekcja zgłosiła też sprawę do prokuratury. Pacjent przeżył, wezwał pod szpital karetkę, która zabrała go do innej placówki. Rok szkolny już ruszył, ale ZUS przypomina, nadal można składać wnioski o wyprawkę szkolną elektronicznie za pomocą aplikacji mZUS. Pierwsze pieniądze do rodziców trafią już we wrześniu, mówi Małgorzata Korba z biura prasowego ZUS-u.
4: Świadczenie wynosi 300 zł rocznie, przysługuje na każdego ucznia szkoły do ukończenia 20 lat, a w przypadku uczniów z niepełnosprawnością nawet nieco dłużej, do 24 lat.
1: Wnioski można składać do końca listopada. Ruszyły siatkarskie Mistrzostwa Europy. Reprezentacja Polski należy do grona głównych kandydatów do złota, a obrona tytułu da także przepustkę na Igrzyska Olimpijskie. Biało-czerwoni swój pierwszy mecz zagrają dziś z Portugalią, a potem zmierzą się także z Ukrainą i Izraelem. Może i jesteśmy faworytem, ale nie zawieszajmy jeszcze medali na szyjach, mówi były libero naszej kadry Krzysztof Ignaczak.
5: Sport to jest tylko sport. Może się zdarzyć, że przegramy spotkanie 3-2 w jakimś po prostu, nie wiem, dziwnym meczu, który danego dnia będzie w wykonaniu polskiej reprezentacji słabszy. Tego nie zakładamy, ale taki scenariusz też należy przyjąć, bo niejednokrotnie sport pokazywał nam i uczył nas tej pokory, takiego zjawiska, że faktycznie nie do końca faworyci czasami wygrywają.
1: Rywalami Polaków w Sofii będą także Ukraina i Izrael.
6: Dzień dobry wszystkim radiosłuchaczom. Minęła godzina 6:00. To czas na poranny program Trend Radia. Łukasz Michtal, witam serdecznie w programie Trendy Start. A zacznę od pogody, bo dzisiaj zdecydowanie chłodniej. 22 stopnie Celsjusza maksymalnie mają wskazać regionalne termometry. Do tego wiatr do 35 km na godzinę w porywach z południowego zachodu. Ciśnienie 1015 hektopaskali. Termika zapowiada się ciepła i sucha, a biometr obojętny. Jutro w piątek jeszcze chłodniej, temperatury 18 stopni Celsjusza w dzień, no i też gdzieniegdzie zacznie nam padać.
7: Trendy Start w Trendy Radio.

0: Dzień dobry raz jeszcze wszystkim radiosłuchaczom. Tak, moi mili, początek programu Trendy Start to też i kartka z kalendarza. Dzisiaj już czwartek, 10 dzień września, 253 dzień roku rozpoczęty. Imieniny świętują dzisiaj Sebastian, Mikołaj, Piotr, Izabela, Antoni, Monika, no i także Franciszek. Dzisiaj dzień piłkarza, a także Światowy Dzień Zapobiegania Samobójstwom. Jeśli chodzi o długość dnia, to dzień potrwa nam 13 godzin i 1 minutę. Ten czwartek ma być krótszy od najdłuższego dnia w roku o 3 godziny i 45 minut.
1: Trendy radio. Wybijamy trendy brzmienie wszechczasów dla Ciebie. W jaśle.

0: To jest program Trendy Start, a w tym programie czas na kalendarium historyczne, co działo się 10 września w kraju. 1395 rok, na zamku w Sandomierzu król Władysław II Jagiełło zawarł traktat sojuszniczy z książętami pomorskimi i Świętoborem, a także Bogusławem VIII. W 1526 Sejm Mazowiecki złożył przysięgę na wierność królowi polskiemu, oficjalnie potwierdzając inkorporację Mazowsza do korony. W 1933 roku Jerzy Lipiński wygrał trzeci Tour de Pologne. 1946 rok, napad UPA na Łodzinę, Chłomcze i Witryłów. W 1999 roku Sejm RP uchwalił kodeks karny skarbowy.
1: Trendy Radio, twoja fala dobrej energii.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio. Region.
1: W niedzielę policjanci jarosławskiej drogówki interweniowali w Sobiecinie, gdzie na drodze wojewódzkiej doszło do zdarzenia drogowego z udziałem kombajnu i samochodu osobowego. Ze wstępnych ustaleń wynika, że kierujący kombajnem 47-letni mieszkaniec gminy Przeworsk nie zachował bezpiecznej odległości od poprzedzającego go pojazdu, w wyniku czego doszło do jego uszkodzenia. Policjanci sprawdzili stan trzeźwości kierującego kombajnem. Wynik badania wykazał 3,22 promila alkoholu w organizmie. Podczas kontroli okazało się także, że 47-latek nie posiada uprawnień do kierowania pojazdami mechanicznymi. Mężczyzna został zatrzymany i trafił do policyjnej izby zatrzymań. 47-latek odpowie za kierowanie pojazdem w stanie nietrzeźwości. Spółka Wodociągi Dębickie razem z miastem Dębica realizują kampanię informacyjną dla dzieci i młodzieży ze szkół z terenu miasta Dębicy, dotyczącą znaczenia wody oraz zalet picia wody prosto z kranu. Działania te mają na celu podniesienie świadomości ekologicznej uczniów, zachęcenie do picia wody z kranu dostępnej w szkole każdego dnia, a jednocześnie zmniejszenie zużycia plastiku. Dębicka woda z kranu spełnia surowe wymagania jakościowe przepisów polskich i europejskich. Jest dostępna w domu, szkole i pracy. Jest tania, 1,5 litra dębickiej kraniczanki kosztuje 1 grosz. Jest ekologiczna. Projekt pod nazwą Pijmy wodę poidełka dla szkół jest możliwy do realizacji dzięki dofinansowaniu, jakie miasto otrzymało z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie. W ramach projektu w 2 dębickich szkołach podstawowych zostaną zamontowane poidełka wody sieciowej wraz z przeprowadzeniem akcji edukacyjnej dla uczniów. Łączna wartość dofinansowania to 7200 zł. Policja apeluje do rodziców i opiekunów prawnych, by zwracali szczególną uwagę na to, w jaki sposób ich dzieci korzystają z hulajnóg elektrycznych. Mówi starszy aspirant Joanna Baranowska, rzecznik prasowy Komendy Powiatowej Policji w Brzozowie.
2: Warto upewnić się, że młody użytkownik zna przepisy, posiada wymagane uprawnienia i porusza się pojazdem spełniającym normy techniczne. Hulajnoga elektryczna to pojazd, którego użytkowanie wiąże się z odpowiedzialnością. Zabrania się dopuszczania dziecka w wieku do 13 lat do kierowania hulajnogą elektryczną lub urządzeniem transportu osobistego na drodze.
1: Wyjątek stanowi kierowanie w strefie zamieszkania, ale wyłącznie pod opieką osoby dorosłej. Podczas najbliższego weekendu na terenie Fundacji Klikowska Ostoja Polskich Koni przy ulicy Klikowskiej w Tarnowie będzie miała miejsce 12. Małopolska Parada Konna. Pierwszy dzień wydarzenia przeznaczony będzie na 17. Wojewódzki Czempionat Hodowlany Koni Rasy Śląskiej. Uroczyste otwarcie Małopolskiej Parady Konnej zaplanowano na niedzielę na godzinę 12. Poprzedzi je odprawiona o godzinie 10. polowa msza święta. Podczas parady ogłoszone zostaną wyniki czempionatu. Nastąpi wręczenie nagród oraz dekoracja wyróżnionych koni. Zobaczyć będzie można pokazy zaprzęgów tradycyjnych i regionalnych oraz koni arabskich, a także pokaz specjalny. W trakcie wydarzenia zwiedzić będzie można powozownię, wziąć udział w pokazie kowalstwa na żywo, zobaczyć jak wyglądała wiejska zagroda czy husaria z bitwy pod Wiedniem oraz skorzystać od godziny 13 do 15 z przejażdżek konnych. Wstęp na Małopolską Paradę Konną jest wolny.

To Trend Radio i program Trendy Start. Przed nami wydarzenia na świecie z kalendarium historycznego. 10 września 1561 roku stoczono czwartą bitwę na równinie Kawanakajima w Japonii. W 1831 roku Fryderyk Chopin przybył do Paryża. 10 września 1919 roku podpisano traktat pokojowy między państwami Ententy a Austrią. 10 września 1944 roku wojska alianckie wyzwoliły Luksemburg. W roku 1967 mieszkańcy Gibraltaru opowiedzieli się w referendum za pozostaniem nadal częścią Wielkiej Brytanii.

Najwyższa pora nasze historyczne wspomnienie uzupełnić także o historię muzyki. 1945 rok, 10 września urodził się José Feliciano, gitarzysta, autor tekstów i kompozytor. W 1950 urodził się Joe Perry, współzałożyciel i gitarzysta zespołu Aerosmith. W 1956 urodził się Johnny Fingers, współzałożyciel, pianista i wokalista zespołu The Boomtown Rats. W 1984 urodził się Matthew Followill, gitarzysta i klawiszowiec grupy Kings of Leon. W 1991 roku, 10 września, ukazał się 19 studyjny album Diana Ross, zatytułowany The Force Behind the Power.

0: ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Będzie zaostrzenie przepisów po wczorajszej tragedii na torach. Kolejne ofiary w Ukrainie. Putin chce zawrzeć umowę, zapewnia tymczasem prezydent USA. Stopy procentowe bez zmian, ale to może się wkrótce zmienić. Marcin Krzemiński. Wjazd na czerwonym świetle na przejazd kolejowy, utrata prawa jazdy na 3 miesiące. Takie zmiany zapowiada minister infrastruktury. Projekt przepisów ma być gotowy na najbliższe posiedzenie rządu. Zdecydowane działania rządu to efekt wczorajszej katastrofy w Sokolnikach Suchych, gdzie ciężarówka zderzyła się z pociągiem. Na razie nie wiadomo, dlaczego kierowca nie zatrzymał się przed przejazdem, mówi Anna Guść z prokuratury w Radomiu.
2: Ta ciężarówka zostanie przekazana do badań technicznych. Ustalimy, czy możliwe jest to, że mogły tam jakieś wady techniczne być, jakieś niesprawne elementy.
1: Późnym wieczorem prokuratorzy zakończyli czynności na miejscu katastrofy. W wypadku zginęła jedna osoba, a 4 są w stanie ciężkim. 2 osoby zginęły, a co najmniej 20 zostało rannych wieczorem w ataku dronowym na parkingu przy centrum handlowym w ukraińskich Sumach. Jak twierdzą władze wojskowe, to był cyniczny atak na ludzi, którzy robili zakupy w drodze z pracy. Minionej nocy Rosjanie atakowali też Charków, Chmielnicki i Krzywy Róg. Zdaniem Donalda Trumpa, Władimir Putin jednak chce zawrzeć układ. Amerykański prezydent zdradził szczegóły swojej telefonicznej rozmowy z rosyjskim dyktatorem. Odbyliśmy świetną rozmowę, on chce zawrzeć umowę, a jeśli Zełenski chciałby zawrzeć umowę, to byłoby bardzo miło. Pytany o to, co stoi na przeszkodzie zawarcia pokoju, Trump odparł, że przeszkodą są 2 osoby, które się nienawidzą. Dodał jednak, że zna się na zawieraniu układów i wie, że Putin i Zełenski mają dość wojny. Dobre i złe wieści dla kredytobiorców. Stopy procentowe bez zmian zdecydowała wczoraj Rada Polityki Pieniężnej, ale są pierwsze sygnały, że taki stan rzeczy może się długo nie utrzymać za sprawą rosnącej inflacji.
3: Rynek kontraktów terminowych na stopę procentową widzi to zupełnie inaczej i tam widać na horyzoncie właśnie podwyżki stóp procentowych i to właściwie aż 2 podwyżki, czyli w sumie o przynajmniej 0,5 punktu procentowego. Gdyby taka prognoza się sprawdziła, no to przy takim przeciętnym kredycie, czyli na 500 tysięcy złotych na 30 lat, mielibyśmy wzrost raty o niecałe 200 złotych.
1: Wyjaśnia Jarosław Sadowski z Rankomat.pl. Stopa referencyjna NBP wynosi obecnie 3,75%. Tyle o złotówkowych zobowiązaniach. Tymczasem Unijny Trybunał Sprawiedliwości ma dziś wydać wyrok w polskiej sprawie dotyczącej kredytu hipotecznego indeksowanego do franka szwajcarskiego. Trybunał odpowie między innymi na pytania dotyczące rozliczeń między konsumentem a bankiem po uznaniu umowy za nieważną oraz prawa konsumenta do odsetek za opóźnienie. Więzienie w Bytomiu przypomina lochy w neogotyckim zamku, ale już niedługo, bo zbliża się gruntowny remont. 19-wieczny budynek zostanie zmodernizowany, mówi dyrektor aresztu Adam Nawrocki.
4: To mamy 3 obszary takie podstawowe, czyli poprawa warunków pełnienia służby przez funkcjonariuszy i pracowników, poprawa warunków bytowych osadzonych, no i ogólna poprawa infrastruktury.
1: Remont ruszy w pełni dopiero w przyszłym roku, ma potrwać 2 lata.
0: Sportowe w Trendy Radio.
5: Michał Waszkiewicz, dzień dobry, zapraszam na informacje sportowe. Efektowny start faworytów Ligi Mistrzów. FC Barcelona gładko pokonała Feyenoord Rotterdam 5-1, a Paris Saint-Germain rozbiło Slovan Bratysława 6-1. Hat-tricka dla obrońców tytułu strzelił były gracz Barsy Ferran Torres. Powiedziałbym, że to był idealny debiut, no ale nie osiągnęliśmy do końca wymarzonego wyniku, bo jednak straciliśmy gola. Oczywiście moje gole to dobry sygnał pokazujący, że dobrze się tu odnajduję. Staram się obecnie dawać się z siebie wszystko, a to ważne, bo gramy co chwilę. Większość z nas nie miała okresu przygotowawczego, więc jeszcze nie prezentujemy naszego aktualnego poziomu.
6: Jest to siendo nuestra pretemporada?
5: W pozostałych meczach Liverpool pokonał Atletico Madryt 2-1, Napoli przegrało z Arsenalem 0-1, Sporting Lizbona wygrał z Galatasaray Stambuł 3-1, a VfB Stuttgart pokonało Viking Stavanger 3-1. Starcie Roberta Lewandowskiego z Leo Messi na remis, ale to Polak wpisał się na listę strzelców, a Argentyńczyk zakończył mecz z asystą. Chicago Fire zremisowało z Interem Miami 1-1. Lewandowski ma już na koncie 6 goli w MLS. Znamy komplet półfinalistów US Open. Bardzo zacięte były wczorajsze ćwierćfinały kobiecego turnieju. Jelena Rybakina pokonała Chinkę Qinwen Zheng 3-6, 6-1, 6-4. Dzięki temu Kazaszka od poniedziałku będzie nową liderką rankingu. O finał zagra z Amerykanką Coco Gauff, która w drugim secie obroniła dwie piłki meczowe i pokonała Mirę Andrijewą 2-6, 7-6, 6-2. W męskim turnieju gładko swoje mecze wygrali Aleksander Zwieriew i Karen Hachanow. Obronić tytuł i wywalczyć awans na Igrzyska Olimpijskie to cel naszych siatkarzy na Mistrzostwach Europy, które rozpoczęły się wczoraj w Sofii. Współgospodarze Bułgarzy pokonali Macedonię Północną 3-0, a Łotwa wygrała z Rumunią 3-1. Polacy turniej rozpoczną dziś od meczu z Portugalią. To grupa B. Grupa A będzie grać w Mediolanie, gdzie odbędą się także półfinały i finał. Grupa C w fińskim Tampere, a grupa D w rumuńskiej Cluj-Napoce. I jeszcze piłka ręczna, bo ruszył nowy sezon Ligi Mistrzów w zupełnie nowym formacie, czyli z 24 drużynami podzielonymi na 6 grup. Oba mecze polskich drużyn były bardzo zacięte. Industria Kielce pokonała u siebie szwajcarski zespół HC Kreins Luzern 30-29, a Wisła Płock przegrała na wyjeździe z Nantes 25-26.
7: Dobrej pogody życzy sponsor Forest Gorlice, producent wieszaków i akcesoriów kuchennych.
8: Czwartek w regionie przywitał nas zachmurzeniem umiarkowanym, a na termometrach w ciągu najbliższych godzin w Krośnie, Gorlicach, Nowym Sączu, Krakowie, Rzeszowie czy Sanoku od 18 do 22 stopni Celsjusza w dzień. W nocy temperatury spadną do 15 kresek. Ciepła i sucha termika na dzisiaj. Zapowiada się ciśnienie 1015 hektopaskali, a jeśli chodzi o wiatr, ten z południowego zachodu rozpędzi się momentami w porywach 30 km na godzinę.
7: Dobrej pogody życzy sponsor Forest Gorlice, producent wieszaków i akcesoriów kuchennych.
9: Reklama.
10: Szukasz pomysłu na przyszłość? Chcesz zawodu, który da Ci moc? Szkoła Policjalna Żak Wiaśle przygotuje Cię krok po kroku. Oferujemy m.in. technik archiwista, opiekunka środowiskowa, masażysta, terapeuta zajęciowy, opiekun medyczny oraz kursy doszkalające. Dodatkowo darmowa legitymacja, status ucznia, a do 26 roku życia korzystniejsze warunki pracy. Szkoła Policjalna Żak. Jasło, ulica Floriańska 17. Z nami sukces jest realny. Zapraszamy!
11: Są dni, które warto powtarzać, tak jak Allegro Days. Teraz trójpak męskich koszulek polo marki 4F, różne rozmiary, tylko 93 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 149,99. Allegro Days do 14 września.
12: Przyszłe pary młode. Ten weekend będzie naprawdę wyjątkowy. Bo to weekend obrączek w salonach Rubicello. Wybierzcie symbole waszej miłości i rozpocznijcie wspólne na zawsze. Wyjątkowe kolekcje i niepowtarzalne wzory. Profesjonalne doradztwo i pomoc w wyborze obrączek. Weekend obrączek w Rubicello to aż 15% rabatu na wszystkie modele. Rubicello zaprasza do swoich salonów we Wstrzyżowie, Kolbuszowej, Brzostku, Zakliczynie, Robczycach, Pilśnie i Tuchowie.
9: Reklama.
7: Trendy Start w Trendy Radio.

To już pora na kolejną godzinę wypełnioną muzyką, którą serwujemy wam w ten czwartkowy poranek. Dzisiaj 10 dzień września, 253 dzień roku, a w programie Trendy Start do godziny 11 można miło spędzić czas, nawet jeśli już jesteście w pracy. No i właśnie do tych porannych obowiązków również dorzucamy wam najlepsze przeboje. Łukasz Michtal, Poranna Zmiana. Pozdrawiamy i gramy.

0: Reklama. Szukasz ogrodzenia, które zachwyci designem i przetrwa próbę czasu? Zapomnij o rdzy i ciągłym malowaniu. Wybierz nowoczesne ogrodzenia aluminiowe. Bramy, balkony, słupki pocztowe i carporty firmy Guardi OBA. Bez nieestetycznych spawów. Skręcane i malowane proszkowo. Wybierz dowolny kolor z całej palety Real lub perfekcyjną imitację drewna. Tworzymy na Twój wymiar zgodnie z najnowszymi trendami architektury. Certyfikat CE to gwarancja bezawaryjności na dekady. Ponadczasowy styl, wysoka jakość i aż 20 lat gwarancji na powierzchnię lakierniczą. Wejdź na stronę guardi.pl i skontaktuj się z nami już dziś. Telefon 665 600 450.
1: Polska pokochała Chery Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. W mieście jeździsz tanio i cicho. W trasie masz pełną swobodę, bez ograniczeń zasięgu. Teraz modele Tiggo odbierzesz z wysokim rabatem i ubezpieczeniem za złotówkę. Nie czekaj, sprawdź w salonach Chery.
2: Zapraszamy do Krosna. Chery Globcars. Krosno, ulica Podkarpacka 32.
3: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
4: W moich sklepach Groszek, ABC i Eurosklep jak co tydzień mamy dla Was super okazje. Teraz z aplikacją Moje Sklepy. Mleko łaciate przy zakupie dwóch, trzecie za grosz. I ptasie mleczko Wedel. Wybrane rodzaje za jedyne 15,99. Oferta trwa od 10 do 12 września w wybranych sklepach Groszek, ABC i Eurosklep. Lista sklepów, limity i więcej mega okazji w aplikacji Moje Sklepy. Wybieram Moje Sklepy, Groszek, ABC i Eurosklep.
5: Masz potężny apetyt? Wpadaj po nasze potężne burgery wołowe. Masz ochotę na coś ekstra? Łap pulled pork. To mistrzowska szarpanina wieprzowa, która dosłownie rozpływa się w maślanej briożce. Do tego złociste krążki cebulowe i frytki belgijskie z sosem. Mało? Podejmij wyzwanie i spróbuj naszych Buffalo Hot Chicken Wings. Oryginalne pikantne skrzydełka serwujemy z chrupiącym selerem i kremowym sosem blue cheese. Zabierasz ze sobą maluchy? Mamy to. Dla najmłodszych smakoszy przygotowaliśmy specjalne menu dziecięce. Łagodne, chrupiące i uwielbiane przez dzieciaki porcje, które znikają z talerza w mgnieniu oka. Wpadaj, jeśli porządny głód, to twoja codzienność. Burger u Chrzana. Jasło, ulica Koralewskiego 3. Zapraszamy.
6: Uwaga, prowadzimy również dowóz na terenie Jasła i okolic.
0: Reklama. Słuchasz Trend Radia.

Zerkam sobie po raz kolejny w stronę kalendarza. Mamy czwartek, 10 dzień września. Przypomnę, to 253 dzień roku. Życzenia z okazji imienin wysyłamy dzisiaj m.in. do Sebastiana, Mikołaja, Piotra, Izabeli, Antoniego, Moniki i Franciszka. Dzisiaj Światowy Dzień Zapobiegania Samobójstwom oraz Dzień Piłkarza. 13 godzin i 1 minutę potrwa nam dzień dzisiaj, bowiem słońce wstało o 6.02, a zajdzie o 19.03. Miłego dnia życzymy wszystkim tym, którzy od rana witają ten czwartek w towarzystwie Trend Radia.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio. Region.
1: We wtorek dyżurny przeworskiej komendy otrzymał zgłoszenie, że na autostradzie A4 w miejscowości Mirocin doszło do zdarzenia drogowego z udziałem dwóch pojazdów. Policjanci na miejscu ustalili, że kierujący samochodem marki Iveco 39-letni mieszkaniec powiatu jarosławskiego nie zachował należytej ostrożności i odległości od pojazdu poprzedzającego marki Volvo wraz z cysterną, kierowanym przez 46-letniego obywatela Ukrainy, w wyniku czego najechał na jego tył. W trakcie wykonywanych czynności okazało się, że kierowca Iveco był pijany. Policyjny alkomat wskazał w jego organizmie blisko 2,5 promila alkoholu. Na szczęście w zdarzeniu nikt nie doznał poważnych obrażeń. Nietrzeźwy 38-letni mieszkaniec powiatu jarosławskiego stracił prawo jazdy, a za swoje zachowanie odpowie teraz przed sądem. Zakończyły się prace związane z modernizacją instalacji elektrycznej w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Bobowej. Inwestycja stanowiąca pierwszy etap prac objęła parter oraz piętra budynku. W ramach zadania między innymi przebudowano instalacje, wymieniono przewody i tablice rozdzielcze oraz wykonano nowe oświetlenie, instalacje awaryjno-ewakuacyjne, gniazda, instalację komputerową i monitoring. Inwestycja przyczyniła się do poprawy bezpieczeństwa oraz funkcjonalności szkolnej infrastruktury. Wartość zadania wyniosła 339 tysięcy złotych.
2: Twoje informacje lokalne w Trendy Radio.
1: Matczyna emerytura, czyli rodzicielskie świadczenie uzupełniające, zwane również świadczeniem Mama 4+, jest przyznawana przez ZUS lub KRUS kobiecie, która urodziła i wychowała lub wychowała co najmniej czworo dzieci, ukończyła 60 lat, nie ma niezbędnych środków utrzymania oraz spełnia pozostałe wymagane warunki. W szczególnych przypadkach o świadczenie może ubiegać się również mężczyzna. Świadczenie przysługuje w wysokości najniższej emerytury. Jeżeli jednak osoba zainteresowana pobiera już emeryturę lub rentę z ZUS, KRUS albo innego organu rentowego w kwocie niższej od najniższej emerytury, rodzicielskie świadczenie uzupełniające stanowi dopłatę do wysokości najniższej emerytury, mówi Wojciech Dyląg, regionalny rzecznik prasowy ZUS w województwie podkarpackim.
3: Oznacza to, że jego wysokość odpowiada różnicy między kwotą najniższej emerytury a wysokością pobieranej emerytury lub renty. Na przykład, jeśli emerytura wynosi 1000 zł brutto, rodzicielskie świadczenie uzupełniające będzie wynosić 978 zł 49 groszy. Rodzicielskie świadczenie uzupełniające podlega corocznej waloryzacji.
1: ZUS lub KRUS przyzna świadczenie matce, która ukończyła 60 lat, urodziła i wychowała lub wychowała co najmniej czworo dzieci i nie posiada dochodu zapewniającego niezbędne środki utrzymania, a także ojcu, który ukończył 65 lat i wychował co najmniej czworo dzieci, w przypadku kiedy matka dzieci nie żyje, porzuciła dzieci lub długotrwale zaprzestała ich wychowywania, oraz jeśli nie posiada on dochodu zapewniającego niezbędne środki utrzymania. W niedzielę w Park Strzelecki w Tarnowie stanie się miejscem wyjątkowego spotkania z naturą, muzyką i lokalnymi smakami. W sąsiedztwie Pałacyku Strzeleckiego odbędzie się Noc Motyli. Wydarzenie łączące rodzinne atrakcje z kameralną atmosferą późnego lata rozpocznie się o godzinie 16. Jednym z głównych punktów programu będzie muzyka na żywo. Nie zabraknie lokalnych smaków. Będzie to okazja, by poznać lokalne produkty, spróbować ich i dowiedzieć się więcej o ich powstawaniu. Organizatorzy pomyśleli także o najmłodszych. Na dzieci czekać będzie malowanie twarzy, dzięki któremu będą mogły zamienić się w kolorowe motyle, zwierzęta lub bajkowe postacie. Parkowa przestrzeń zostanie natomiast ozdobiona dekoracjami inspirowanymi motylami. Szlak obejmuje różnorodne ogrody ozdobne, użytkowe, edukacyjne i terapeutyczne, zachęcając do odkrywania przyrody, historii i mniej znanych miejsc Małopolski.
0: Reklama. Kierowcy z Sanoka i okolic, poznajcie Transprzęt. Okręgowa stacja kontroli pojazdów i myjnia w jednym miejscu. Badania techniczne, motocykli, samochodów osobowych oraz wszystkich pozostałych pojazdów, a także profesjonalne usługi mycia, w tym myjnia portalowa TIR. Transprzęt. Zabłocce 30A. Sprawdzony adres dla każdego kierowcy.

0: AGD. Tylko teraz w Neonet kup duże AGD Samsung i wybierz, jak oszczędzasz. Drugi produkt 45% taniej, trzeci 65% taniej albo piąty za złotówkę. Im więcej wybierasz, tym więcej oszczędzasz. Kupuj w Neonet.
1: Sąsiedzie, śliwkowy sezon w MPM trwa w najlepsze. Wszystkie odmiany polskich śliwek kupisz teraz w świetnej cenie. Tylko 3,50 zł za kilogram. Tak, do ciasta, na kompot, do przetworów albo po prostu do podjadania. Polskie śliwki w MPM. Teraz tylko 3,50 za kilogram. MPM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki 5 zł. Reklama.
2: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienie na 101,9 i 95,2 FM.

0: czwartek razem z programem Trendy Start. Tak, dla was już od rana gra Trendy Radio na 101.9.95.2 FM. A teraz czas przyglądnąć drogom Podkarpacia i Małopolski. Świeżutkie informacje z dróg regionu ma do przekazania Michał Sienicki.
1: Ekspresem po drogach twojego regionu.
2: Czwartkowy poranek wita nas chłodniejszą i miejscami deszczową pogodą, więc włączamy nasze silniki i wycieraczki i wyjeżdżamy na drogi naszego regionu. Najpierw jedziemy przez ulicę Sanoka, troszkę wolniej przed rondem Beksińskiego, na skrzyżowaniu ulicy Mickiewicza i Bony. Nogę z gazu możemy ściągnąć na Lipińskiego, Kościuszki i ulicy Jagiellońskiej. W okolicy duże utrudnienia w Grabownicy Starzyńskiej, remont skrzyżowania, ruch kierowany światłami. W Krośnie szczególnie uważajmy na ulicy Jana Pawła, gdzie trwają prace drogowe na kierunku wyjazdowym z Krosna. Nogę z gazu ściągniemy również na ulicach Legionów, Niepodległości, Korczyńskiej, ulicy Grodzkiej, odrobinę wolniej na ulicy Bieszczadzkiej, w stronę centrum. Jasło zwalnia w obrębie ulic Kazimierza Wielkiego, Kościuszki, Szajnochy, Mickiewicza oraz 17 stycznia na pasie w stronę Ronda Solidarności. Nogę z gazu ściągamy na Metzgera, 3 Maja i ulicy Piłsudskiego. Obecnie w Gorlicach robi się tłoczniej na ulicy Kościuszki. Zwalniamy też na ulicy Parkowej przed skrzyżowaniem oraz na wjeździe od strony Biecza.
3: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienie wszechczasów dla ciebie w Jaśle.

0: Reklama. Uwaga, właściciele Chevroletów, Cruze lub Orlando. Jedna strona grzeje, druga chłodzi. Specjalizujemy się w naprawie ogrzewania. Oferujemy szybką i skuteczną naprawę z dojazdem do klienta lub w warsztacie w Gorlicach. Naprawa z gwarancją. Zadzwoń 668 840 969. Powtarzam, 668 840 969.
1: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś winogrona jasne bezpestkowe luzem. Cena przed obniżką 14,99. Teraz 7,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus tylko 6,99 za kilogram. I nektarynki luzem, cena przed obniżką 12,99. Teraz z kuponem Lidl Plus 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl, to się opłaca.
3: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
4: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w Devitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. Devitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. Devitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
5: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
0: Reklama.
6: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienie na 101,9 i 95,2 FM.

Dziesiąty dzień września. Ja zaglądając sobie już po raz kolejny do kalendarza, wiem, że dzisiaj dzień piłkarza. Jeden dzień w 1972 roku zmienił oblicze naszego polskiego futbolu, bo przecież 10 września reprezentacja Polski wygrała finał olimpijski w Monachium. Tamta data stała się podstawą nieoficjalnego, lecz trwałego dnia piłkarza. Co roku wraca jako przypomnienie o złocie, które polskie środowisko sportowe wciąż nosi w pamięci. No i tak patrząc na wyczyny tego kolejnego pokolenia piłkarzy, no chyba jednak musimy póki co cieszyć się tylko i wyłącznie tym osiągnięciem sprzed lat.

0: ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Żółty alarm w Ukrainie, SMS-owe alerty w Polsce, Rosjanie znów atakują. Kolejowi maszyniści nie wykluczają protestu, to po tragedii na Mazowszu. Warszawskie ZOO ma nowych, małych mieszkańców, a w drodze kolejni. Marcin Krzemiński. Władze Ukrainy ogłosiły żółty alarm ostrzegający przed atakami rosyjskich dronów w północno-zachodnich obwodach kraju, w tym bezpośrednio przy granicy z Polską. A w Polsce SMS-owy alert rozesłało Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. Trafił do osób przebywających na terenie części województw lubelskiego i podkarpackiego. RCB podkreśla, że sytuacja jest monitorowana i apeluje o śledzenie komunikatów i że w przestrzeni powietrznej kraju operują polskie myśliwce. Tymczasem do 5 wzrosła liczba ofiar ataków wojsk rosyjskich na obwód Sumski. Rannych jest ponad 20. Agresor uderzył m.in. wczoraj wieczorem w centrum handlowe, gdy ludzie robili zakupy. To 1660 dzień wojny Rosji przeciwko Ukrainie. Kolejowi maszyniści nie wykluczają protestu. To po wczorajszym wypadku w Sokolnikach Suchych, gdzie ciężarówka wjechała na tory i uderzyła w pociąg Intercity.
2: Na nadzwyczajnym posiedzeniu Rada Krajowa Związku Maszynistów podjęła uchwałę zawierającą apel do pracowników, ażeby skorzystali z zapisów kodeksu pracy, który mówi o tym, że jeżeli ich praca zagraża zdrowiu i życiu, mają prawo odmówić tej pracy bądź spowodować, ażeby ta praca nie była niebezpieczna.
1: Wyjaśnia Leszek Miętek, prezydent Związku Zawodowego Maszynistów Kolejowych w Polsce. Ich decyzję powinniśmy poznać za godzinę. Ewentualny protest może oznaczać spore opóźnienia pociągów. Przypomnę, że wczoraj w miejscowości Sokolniki Suche na Mazowszu ciężarówka uderzyła w pociąg Intercity relacji Szczecin-Lublin. Nie żyje jedna osoba spośród czterech najciężej rannych. Chodzi o pasażerkę składu Intercity. To nie pierwszy śmiertelny wypadek w tym miejscu, mówią mieszkańcy.
3: Jest to kopalnia piachu. Tiry jeżdżą z taką prędkością. Czasem widzę, że on tylko spojrzy lewo, prawo i od razu sunie, żeby prędkości nie zgubił, żeby się nie musiał rozpędzać.
4: Przejazd bez rogatek jest. Co prawda są światła.
5: Podejrzewam, że oślepiło go słońce.
1: Rząd zapowiada pilne zmiany. Utratę prawa jazdy na 3 miesiące za wjazd na przejazd kolejowy na czerwonym świetle. Nowymi przepisami ministrowie mają się zająć na najbliższym posiedzeniu rządu. 10 zł za litr diesla to scenariusz radykalny, ale możliwy, przyznają analitycy rynku paliw. Chyba że konflikt na Bliskim Wschodzie zostałby rozwiązany, ale tego na horyzoncie na razie nie widać. Na razie więc scenariusz na kolejne dni na stacjach paliw to kilkugroszowe podwyżki.
6: Z każdym dniem na stacji zapewne wyższe ceny.
1: Mówi Jakub Bogucki z ePetrol.pl. Wczoraj benzyna 95 kosztowała średnio 7 zł 89 groszy za litr. Na diesel 8 zł 75. Baby boom w stadzie kangurów rudych w warszawskim zoo. Na wybiegu pojawiło się nowe pokolenie maluchów, a w torbach kolejnych samic rosną już następni przyszli mieszkańcy kangurzego stada. Kangur rudy jest największym z obecnie żyjących torbaczy. Długość jego ciała wynosi od 75 cm do 1,40 m. Żywi się wyłącznie roślinami.

0: Info sportowe w Trendy Radio.
1: Michał Waszkiewicz, zapraszam na informacje sportowe. Jelena Rybakina, nowym numerem 1 światowego tenisa kazaszka, oficjalnie zostanie liderką w poniedziałek, ale już wiadomo, że wyprzedzi Arynę Sabalenkę, bo pokonała w trzech setach Qin Wenzheng i awansowała do półfinału US Open. To oczywiście wiele znaczy, ale mówiłam to już wielokrotnie. Takie rzeczy pewnie docenia się i myśli o nich jeszcze bardziej dopiero wtedy, gdy zakończy się karierę. To miłe, że będzie można kiedyś powiedzieć: okej, wygrałam te turnieje, byłam numerem jeden, to niesamowite. Ale teraz chcę przede wszystkim wygrywać tytuły. Wciąż jestem w turnieju, więc moje wszystkie myśli skupiają się po prostu na kolejnym meczu. Ten kolejny mecz to półfinał US Open. Rywalką Rybakiny będzie Amerykanka Coco Gauff, która w drugim secie obroniła dwie piłki meczowe i pokonała Mirę Andrijewą. W drugim półfinale Sabalenka zagra z Jessiką Pegulą. Ruszyły siatkarskie mistrzostwa Europy. W pierwszym meczu w Sofii Bułgaria wygrała z Macedonią Północną 3-0. To grupa B, w której wystąpią również Polacy. Obrońcy tytułu zaczną turniej dziś od meczu z Portugalią. Wiadomo, o co gramy, mówi były libero naszej kadry Krzysztof Ignaczak.
2: No na pewno jedziemy w roli faworyta i do takiego, można powiedzieć, murowanego od długiego czasu nasza reprezentacja nie schodzi poniżej pewnego poziomu i zdążyli nas przyzwyczaić do tego, że są to zazwyczaj mecze finałowe, że są to mecze o złoty medal i taką chyba narrację musimy przyjąć, że jadą zdecydowanie bronić tytułu mistrza Europy. To zespół na tyle mocny, że jest w stanie no dzisiaj rywalizować z każdym i pokonać każdego.
1: Polacy w Sofii zagrają kolejno z Portugalią, Izraelem, Macedonią Północną, Ukrainą i Bułgarią. Pozostałe grupy będą rywalizować w rumuńskiej Cluj-Napoce, fińskim Tampere i w Mediolanie, gdzie zostanie rozegrana faza finałowa. Faworyci na razie nie zawodzą. We wczorajszych meczach piłkarskiej Ligi Mistrzów FC Barcelona wygrała z Feyenoordem Rotterdam 5-1, PSG pokonało Slovan Bratysława 6-1, Arsenal wygrał na wyjeździe z Napoli 1-0, a Liverpool pokonał Atletico Madryt 2-1. Matthew Brennan po raz piąty najszybszy w tegorocznym wyścigu Vuelta Espania. Brytyjski kolarz tym razem wygrał 17 etap z metą w Sewilli. Liderem jest wciąż Hiszpan Enric Mas.
3: Dobrej pogody życzy sponsor Forest Gorlice, producent wieszaków i akcesoriów kuchennych.
4: Czwartek w regionie z zachmurzeniem umiarkowanym. Jeśli chodzi o temperaturę, w ciągu najbliższych godzin termometry powinny wskazać nam do 22 stopni Celsjusza. W nocy temperatury spadną do 15 stopni. Jeśli chodzi o wiatr z południowego zachodu, dzisiaj nam powiewa do 30 km na godzinę. Ciśnienie 1015 hektopaskali. Wilgotność powietrza przekracza 60%. No i biometr, który jest obojętny. W dniu jutrzejszym jeszcze termometry pokażą nam niższe temperatury, 18 stopni Celsjusza w dzień, a noc zapowiada się w okolicach 6 kresek. Do tego jutro może też popadać.
3: Dobrej pogody życzy sponsor Forest Gorlice, producent wieszaków i akcesoriów kuchennych.
5: Reklama. Przyszłe pary młode, ten weekend będzie naprawdę wyjątkowy. Bo to weekend obrączek w salonach Rubicello. Wybierzcie symbole waszej miłości i rozpocznijcie wspólne na zawsze. Wyjątkowe kolekcje i niepowtarzalne wzory. Profesjonalne doradztwo i pomoc w wyborze obrączek. Weekend obrączek w Rubicello to aż 15% rabatu na wszystkie modele. Rubicello zaprasza do swoich salonów we Wstrzyżowie, Kolbuszowej, Brzostku, Zakliczynie, Robczycach, Pilśnie i Tuchowie.
6: Hurtownia materiałów budowlanych Raźbud oferuje sprzedaż hurtową oraz detaliczną materiałów budowlanych, kostki, kruszyw oraz stali. Uwaga! Mega ceny na systemy elewacyjne firmy Klejp. Najniższe ceny w ciągu ostatnich 30 dni. Tynk elewacyjny, silikonowy, wiadro 25 kg, 168 zł 90 groszy. U nas kupisz również pokrycia dachowe, płyta cementowa Eurofala, idealna na budynki gospodarczo-przemysłowe. Tylko 24 zł 89 zł za metr kwadratowy. Przyjdź, zapytaj, dorazimy, wycenimy, to nic nie kosztuje. Super cena na pelet oraz polski węgiel i ekogroszek. Cena od 1250 zł. Przy zamówieniu minimum 1 tony. Dostawa gratis. U nas kupisz i zakujesz węże hydrauliczne oraz pneumatyczne do maszyn budowlanych oraz rolniczych. Jesteśmy autoryzowanym dystrybutorem firmy Pneumat. Zapraszamy do naszych punktów w Jodłowej oraz w Kleciach naprzeciwko szkoły rolniczej.
5: Reklama.
3: Trendy start w Trendy Radio.
4: Witam po godzinie 8, to czwartek, 10 dzień września. Wszystkim radiosłuchaczom kłaniamy się po raz kolejny i zapraszamy już do słuchania trzeciej godziny programu Trendy Start. Jak zwykle u nas muzyka, wiadomości z regionu, no i przede wszystkim też wasze zdanie, o które zawsze pytamy i sprawdzamy właśnie też, co kryje się w regionie. Za wszystkie nadesłane informacje, czy to w formie waszych wiadomości na naszego radiowego messengera, czy też w formie maili, dziękujemy serdecznie. A muzyka, która rozbrzmiewa na 101.9.95.2 FM, to też niejednokrotnie wasz wybór. Zatem gramy kolejną godzinkę z waszą ulubioną muzą. Łukasz Bichtal, kłaniam się.

0: Reklama. Jesienne zmiany, świetne efekty. Z Pricomarché zrealizujesz swoje projekty. Do 19 września polecamy. Wełnę Roxlab Plus 50 mm, jedynie 12,99 za metr kwadratowy. Oraz wrzos farbowany tylko 4,79 przy zakupie 5 sztuk. Sprawdź więcej super okazji na Bricomarché.pl. Bricomarché. Nasze ceny rządzą.
1: Zaprasza Bricomarché Jasło, Go Park Przemysłowa i Bricomarché Dębica w Galerii Raj.
2: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Od czwartku. Wszystkie kawy, drugi tańszy produkt z kuponem Lidl Plus, aż 60% taniej. A od piątku. Karkówka wieprzowa rzeźnik. Cena przed obniżką 18,49. Teraz z kuponem Lidl Plus tylko 9,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl. To się opłaca.
4: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
5: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w Devitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. Devitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. Devitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
6: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie. Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
7: W moich sklepach Groszek, ABC i Eurosklep jak co tydzień mamy dla Was super okazje. Teraz z aplikacją Moje Sklepy. Mleko łaciate przy zakupie dwóch, trzecie za grosz. I ptasie mleczko Wedel. Wybrane rodzaje za jedyne 15,99. Oferta trwa od 10 do 12 września w wybranych sklepach Groszek, ABC i Eurosklep. Lista sklepów, limity i więcej mega okazji w aplikacji Moje Sklepy. Wybieram Moje Sklepy, Groszek, ABC i Eurosklep.
0: Reklama.
8: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienie na 101,9 i 95,2 FM.
9: To Trendy Start w Trendy Radio, a w tym programie właśnie można wysłuchać rozmowy dnia. Kolejne ciekawe tematy tegoż tygodnia poruszamy właśnie na antenie.
0: Rozmowa dnia w Trendy Radio.
10: Dziś przed naszym mikrofonem gościmy pana Grzegorza Nieradkę, burmistrza gminy Iwonicz-Zdrój. Dzień dobry.
11: Dzień dobry państwu.
10: Funkcjonuje karta mieszkańca gminy Iwonicz-Zdrój. Jakie ona daje korzyści dla posiadaczy?
11: Tak, karta mieszkańca gminy Iwonicz-Zdrój to jest taki nowy projekt realizowany właśnie przez nas. Ona się kojarzy mieszkańcom przede wszystkim z bezpłatnymi parkingami i bardzo wiele osób właśnie jakby z tego powodu przede wszystkim decyduje się na wyrobienie karty mieszkańca. Już kilkaset takich kart wydaliśmy. To oprócz tego, że nasi mieszkańcy mogą przy posiadaniu właśnie karty mieszkańca korzystać przez 4 godziny bezpłatnie z parkingów na terenie Iwonicza-Zdroju, no to oczywiście ten katalog chcemy stale poszerzać, powiększać, tak żeby też dążyć do tych uprawnień, które już wcześniej wprowadziliśmy w ramach karty seniora gminy Iwonicz-Zdrój, bo tutaj rzeczywiście ten katalog dla seniorów jest bardzo obszerny. Oprócz tego, że nasi seniorzy mogą z posiadaniem właśnie karty seniora nieodpłatnie korzystać z parkingu bez żadnego limitu, czyli powiedzmy to nawet całodobowo. Nie muszą też numeru rejestracyjnego wpisywać do parkometru. No, wyszliśmy naprzeciw właśnie oczekiwaniom tych naszych najstarszych mieszkańców, to jeszcze dodatkowo mogą korzystać z bezpłatnej komunikacji na terenie gminy Iwonicz-Zdrój, czyli wszystkie, powiedzmy, busy, autobusy, które realizują swoje linie na terenie całej gminy Iwonicz-Zdrój, są całkowicie bezpłatne właśnie dla naszych seniorów. My oczywiście tym firmom rekompensujemy te wydatki właśnie po to, żeby nasi, ci najstarsi mieszkańcy mogli z tego korzystać. Także również zniżki oczywiście na basen z kartą mieszkańca i z kartą seniora można uzyskać atrakcyjne zniżki, żeby mogli z tej rekreacji korzystać też po prostu taniej, ale mamy też podpisane porozumienia i wydaliśmy specjalne certyfikaty do wszystkich firm działających na terenie gminy Iwonicz-Zdrój, które zdecydowały się wziąć udział w naszym programie Karta Mieszkańca i Karta Seniora, gdzie dla mieszkańców są przewidziane na przykład 10% zniżki na wszystkie zabiegi realizowane w sanatoriach na terenie gminy Iwonicz-Zdrój, zniżki w restauracjach, na obiad, na lody, no takie różne działania, które pozytywnie też wpływają na no taki rozwój społeczny, żeby po prostu rodziny, czy mieszkańcy, czy seniorzy mogli wyjść na spacer, czy po prostu spędzić czas poza domem. Też oczywiście cała gama realizowanych przez nas usług przez Centrum Kultury i Czytelnictwa w Iwonicz-Zdrój oraz Centrum Sportu i Turystyki również przewiduje tutaj albo darmowe wejścia na koncerty, albo właśnie preferencyjne zniżki na koncerty.
12: Jakie są potrzeby gminy w zakresie infrastruktury sportowej?
11: No, potrzeby oczywiście są ogromne. To myślę, że każda gmina boryka się z tego rodzaju problemami. Tylko u nas niestety było wiele lat takiej stagnacji, jeżeli chodzi o rozwój infrastruktury sportowej. Teraz rzeczywiście z pełną parą ruszyliśmy i podjęliśmy te działania, więc rzeczywiście sporo w tym obszarze na terenie gminy Iwonicz-Zdrój się dzieje. Dokonaliśmy uroczystego otwarcia kompleksu boisk sportowych Orlik po remoncie. To zadanie było realizowane również dofinansowania z Ministerstwa Sportu i Turystyki. Wartość całego zadania to kwota ponad 500 000 zł, z tego 279 tysięcy złotych otrzymaliśmy dofinansowania, czyli mniej więcej pół na pół było to finansowanie. Też dzięki tym środkom mogliśmy zmodernizować boisko wielofunkcyjne, czyli powstała nowa nawierzchnia właśnie na boisku do siatkówki, do tenisa, do koszykówki. Zmodernizowaliśmy też, wyremontowaliśmy budynek, no, gdzie po prostu też i przeciekały okna dachowe, więc zostały one wymienione, też zostało odświeżone i odmalowane wnętrze budynku, szatni, wyremontowane toalety. Całość obiektu uzyskała nowe ogrodzenie oraz nowe oświetlenie energooszczędne LED-owe, więc to też wpłynie pozytywnie na rachunki gminy. Przygotowaliśmy, też złożyliśmy wniosek o dofinansowanie na tak zwany drugi etap Orlika i w ramach tego drugiego etapu przewidujemy wymianę z kolei na boisku do piłki nożnej. Chcemy zrobić nową nawierzchnię sztuczną na tym boisku i też rozbudować ten Orlik o taki aktywny plac zabaw. Czyli powstanie między innymi też boisko do piłki siatkowej, powstaną też specjalne stanowiska do właśnie aktywnego wypoczynku i do gier takich, powiedzmy, też rodzinnych, więc to będzie rozbudowa Orlika. Drugi taki duży temat na terenie stadionu LKS Iwonka Iwonicz, tam wybudowaliśmy krytą trybunę, to było też takie wielkie marzenie. Tak, i dla zarządu klubu, ale przede wszystkim dla kibiców, żeby można było w taki sposób też komfortowo kibicować, czyli te miejsca właśnie dla kibiców uzyskały też eleganckie zadaszenie. Na stadionie zostało też wykonane oświetlenie, więc już w tej chwili nasza drużyna może ćwiczyć, trenować również w okresie takim już kiedy po zmierzchu, tak? Czyli jest stadion oświetlony i też nowe miejsca dla zawodników rezerwowych, bo tutaj też warto się może pochwalić, skorzystać z tego, że jestem na antenie. Nasza drużyna LKS Iwonka Iwonicz uzyskała awans do klasy okręgowej, więc też tak naprawdę po 15 latach wróciliśmy do okręgówki, więc też i wymogi rosną tak naprawdę, jeżeli chodzi o takie wymogi typowo, powiedzmy, formalne i infrastrukturalne, stąd właśnie te nowe również obiekty dla zawodników rezerwowych, czyli dla drużyny gospodarzy i dla drużyny gości. Oprócz tych wszystkich działań mamy też przygotowaną pełną dokumentację projektową na taką bardziej kompleksową modernizację naszego stadionu. Wniosek złożyliśmy również do ministerstwa. W ramach tego zadania chcemy również między innymi wybudować tory lekkoatletyczne, po to, żeby też szczególnie korzystając z bliskiej odległości naszej szkoły podstawowej w Iwoniczu, żeby dzieci mogły również tam po prostu w sposób aktywny uprawiać sport, czy po prostu nauczyciele realizować lekcje wychowania fizycznego. No i kolejne dwa obiekty, czyli stadiony LKS Lubatowa i LKS Lubatówka. Tutaj też pewne działania realizujemy. W Lubatowej wykonaliśmy odwodnienie stadionu i wykonaliśmy tak naprawdę przesunięcie płyty boiska. To było też istotne, ponieważ chcieliśmy wybudować nową drogę dojazdową. No i to, co tak naprawdę najważniejsze, mamy uregulowaną taką sytuację prawną tego stadionu, bo też podpisaliśmy porozumienie z parafią, bo właścicielem działki była parafia w Lubatowej. Przez wiele lat ten stadion też nie można było inwestować. No w tej chwili dzięki na mocy tego porozumienia wieloletniego możemy pewne inwestycje realizować. Między innymi też powstało nowe ogrodzenie tego stadionu, co też oczywiście wpływa na bezpieczeństwo korzystających z tego obiektu sportowego. No i w Lubatówce tutaj też takie prace są realizowane. No przede wszystkim też musieliśmy uporządkować kilka takich spraw związanych z oświetleniem stadionu. Teraz przygotowujemy też dokumentację projektową po to, żeby ten stadion profesjonalnie oświetlić, ale też takie prozaiczne rzeczy, jak choćby odbiór ścieków, czyli musieliśmy wybudować zbiornik bezodpływowy. No i oczywiście realizować tutaj odbiory też ścieków właśnie po to, żeby było i bezpiecznie dla środowiska i komfortowo dla użytkowników.
10: Czyli tylko grać i wygrywać.
11: Tak jest.
10: Na koniec o inwestycjach, które prawdopodobnie, które na pewno każdy chciałby, żeby się nigdy nie przydawały, czyli program ochrony ludności i obrony cywilnej. Czy gmina korzystała z takiego programu i na co zostały przeznaczone środki?
11: Tak, oczywiście. No to jest bardzo ważny program, ponieważ w tej dziedzinie właśnie ochrony ludności i obrony cywilnej zaniedbania sięgają, no ja tak zawsze podkreślam, czasów zimnej wojny, bo tak naprawdę od gdzieś tam końca lat 80. w tym obszarze, na terenie całej Polski, żeby było jasne, po prostu nic się nie wydarzyło i chyba też tak jak Fukuyama pisał o końcu historii, wszyscy uwierzyliśmy w to, że już historia się skończyła, że już nic gorszego po II wojnie światowej się nie wydarzy. No i przyszło takie, powiedzmy, otrzeźwienie w roku 2022, kiedy wybuchła wojna na Ukrainie i okazało się, że jednak taka zwykła, konwencjonalna, bardzo brutalna wojna, która kosztuje życie setki tysięcy ludzi, wróciła w granice Europy, co jest oczywiście wielką tragedią i upadkiem ludzkości. No ale na to niestety wpływu nie mamy, ale musimy być na te nowe wyzwania po prostu przygotowani i z tego względu oczywiście rząd uruchomił program ochrony ludności i obrony cywilnej. Jest to program na inwestycje. My skorzystaliśmy z tego dofinansowania i zdecydowaliśmy się na wybudowanie dużego magazynu obrony cywilnej, ponieważ takich przestrzeni magazynowych na terenie gminy Iwonicz-Zdrój nie mamy. Znaczy mamy swój magazyn obrony cywilnej pod ośrodkiem zdrowia w Iwoniczu, ale to jest powiedzmy takie miejsce na przetrwanie, a nie na przechowywanie dużej ilości sprzętu. Ten magazyn powstaje w Iwoniczu. Wartość inwestycji to ponad 3,5 miliona złotych, a dofinansowanie właśnie z tego programu to kwota ponad 2 miliony 700 tysięcy złotych, czyli około 80% dofinansowania tu inwestycje otrzymaliśmy. Nawet niedawno też byłem z panią skarbnik podpisać aneks do umowy, ponieważ po przetargu mieliśmy pewne oszczędności, tak żeby te środki wojewoda mogła przeznaczyć też do innych jeszcze gmin, no, które też mają potrzeby swoje inwestycyjne. Więc budujemy magazyn obrony cywilnej, ale również w ramach tego programu dokonaliśmy jeszcze w roku ubiegłym dużych zakupów. Przede wszystkim kupiliśmy koparko-ładowarkę. To jest też maszyna, urządzenie, które służy przede wszystkim w sytuacjach kryzysowych. Przydała nam się w listopadzie, kiedy mieliśmy taką, można powiedzieć, tej tragedię zimową, tak, kiedy przez trzy dni sypało non-stop i tak naprawdę ta koparka musiała gdzieś tam przekopywać tunele, żeby też umożliwić gdzieś tam drożność dróg i tak dalej. To było takie działanie właśnie w trybie kryzysowym, no ale też w razie czy to powodzi, czy jakiekolwiek innego zagrożenia, to właśnie ten sprzęt po to ma służyć. Kupiliśmy też dwa kłady. Jeden przekazaliśmy do jednostki OSP w Iwoniczu-Zdroju, drugi planujemy przekazać do jednostki OSP w Lubatówce. No przy okazji też jednostka obchodzi stulecie swojego istnienia.
10: Czyli prezent.
11: Więc no tak można powiedzieć, że prezent, ale oczywiście jest to ważne, no, z punktu widzenia mobilności, tak? Tutaj A z kolei teraz wojewoda ogłosiła również program taki zakupowy, również w ramach tego programu ochrony ludności, obrony cywilnej. Tutaj mamy do dyspozycji kwotę około 400 tysięcy złotych. Kupujemy mały traktorek, kupujemy również beczki na wodę pitną, takie łącznie z przyczepką, że można było też mobilnie i szybko tą wodę pitną doprowadzić, no bo wiemy dobrze, że dzisiaj problem z wodą jest i on w zasadzie jest wszędzie. My mamy dwie miejscowości, które nie posiadają wodociągów, czyli połowa gmin jest niezwodociągowana, ale realizujemy w tej chwili dokumentację, mamy przygotowaną koncepcję, robimy dokumentację projektową po to, żeby właśnie w Lubatowej, w Lubatówce również wodociąg powstał, co na pewno też pozytywnie wpłynie na poprawę takiego bezpieczeństwa bytowego naszych mieszkańców, ale w tej chwili musimy się też przygotować na takie sytuacje kryzysowe. Także skutecznie pozyskujemy te środki w ramach ochrony ludności, obrony cywilnej. Też przygotowywaliśmy takie zestawienie najważniejszych inwestycji na okres najbliższych 5 lat i tutaj chcielibyśmy wybudować taki dwufunkcyjny obiekt, czyli byłby to parking podziemny na terenie Iwonicza-Zdroju. Wiadomo, że też te problemy z parkowaniem mamy dosyć duże ze względu na też takie trudności terenowe. Iwonicz położony jest w wąskiej dolinie i tak naprawdę jest też uzdrowiskiem, więc my też nie możemy w sposób dowolny tych parkingów budować. Ograniczenie jest do 50 miejsc parkingowych. Dlatego chcemy taki obiekt wybudować właśnie na terenie Iwonicza-Zdroju, który oczywiście będzie wybudowany w takiej technologii, aby w razie zagrożenia służyć jako miejsce tymczasowego schronienia dla naszych mieszkańców. No też mamy obowiązek schronić odpowiednią liczbę ludzi właśnie w razie zagrożenia. Dlatego też między innymi taką inwestycję planujemy. No i w tej chwili też w miejscowości Lubatowa rozbudowujemy budynek remizy OSP, to znaczy przygotowujemy dokumentację projektową związaną z rozbudową. Ta dokumentacja projektowa będzie gotowa jeszcze w tym roku, więc jeżeli zostanie uruchomiony ten 5-letni program, na pewno będziemy składać wniosek właśnie o rozbudowę remizy OSP, również o magazyn obrony cywilnej w Lubatowej.
12: W gminie Iwonicz-Zdrój dużo się dzieje, dużo inwestycji. Myślę, że dotknęliśmy tych najważniejszych. Ja dziękuję za rozmowę.
11: Bardzo dziękuję, panie redaktorze, i pozdrawiam wszystkich słuchaczy.
13: Rozmowa dnia w Trendy Radio.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio. Region.
1: We wtorek dyżurny mieleckiej jednostki został powiadomiony o wypadku drogowym, do jakiego doszło w miejscowości Czciana. Z ustaleń policji wynika, że kierujący samochodem dostawczym marki Volkswagen 34-letni mieszkaniec powiatu mieleckiego z nieustalonych na chwilę obecną przyczyn uderzył w lustro drogowe, a następnie podczas wykonywania manewru wyprzedzania potrącił jadącego w tym samym kierunku rowerzystę. W wyniku potrącenia 69-letni rowerzysta wpadł do przydrożnego rowu. Kierujący Volkswagenem doprowadził również do zderzenia z pojazdem osobowym marki Subaru. Ranny rowerzysta został przetransportowany do szpitala. Niestety mężczyzna zmarł. Kierujący pojazdem dostawczym był trzeźwy. Policjanci wyjaśniają okoliczności tego zdarzenia.
2: To dzieje się blisko ciebie.
1: W ubiegły weekend na terenie Jasła doszło do kradzieży paliwa z baków samochodu ciężarowego. Złodzieje po przecięciu siatki ogrodzeniowej weszli na teren ogrodzonej posesji. Ich łupem padło 1300 litrów oleju napędowego. Od początku tego roku policja odnotowała 5 przypadków kradzieży paliwa z pojazdów ciężarowych, budowlanych i rolniczych. Schemat kradzieży jest często taki sam. Sprawcy w nocy przedostają się na teren, gdzie pozostawione są samochody, koparki czy ciągniki, a następnie przez wyłamanie zamka zabezpieczającego bak paliwa dokonują kradzieży. Dlatego policja apeluje do właścicieli firm budowlanych i transportowych o odpowiednie zabezpieczenie swoich pojazdów, placów i parkingów. Wyjątkowe czeskie szkło zagościło w Krośnie. W sali wystaw czasowych Centrum Dziedzictwa Szkła w Krośnie można oglądać wystawę Pacinek Glas – Wyjątkowe szkło w wyjątkowym miejscu. Jiří Pacinek to obecnie jeden z najbardziej rozpoznawalnych i cenionych na świecie czeskich artystów szklarzy oraz mistrzów dmuchania szkła. Mówi Hanna Wajda-Lawera, starszy kustosz w Centrum Dziedzictwa Szkła w Krośnie.
3: W Polsce po raz pierwszy będzie pokazane szkło jednej z najsłynniejszych i najbardziej popularnych pracowni szkła na świecie, czyli Pacinek Glas. To Czesi, którzy pracują od wielu lat i których szkło pokazywane jest w najlepszych miejscach na całym świecie, a w Polsce nigdy jeszcze nie było prezentowane i my właśnie w Centrum Dziedzictwa Szkła pokażemy dzieła, pracę Jiřího Pacinka i jego syna, czyli Jiřího Pacinka juniora, więc będziecie mieć Państwo okazję zderzyć się ze szkłem troszkę innym, a mimo wszystko podobnym. Musicie przyjść, musicie zobaczyć.
1: Wystawę można oglądać do 13 września. To będzie piknik w retro stylu. Organizatorzy zachęcają, by zabrać ze sobą koc, kosz piknikowy i pojawić się w sobotę w Parku Sanguszków przy siedzibie Słonecznego Wzgórza w Tarnowie. Impreza rozpocznie się o godzinie 12. W programie imprezy przygotowano konkurs kulinarny Tarnowski Sernik roku 2026, wystawę Zeszyty Smaku, przepisy, które łączą pokolenia. Będzie też okazja poznać Tarnów od kuchni, czyli spotkać się z Pawłem Piszczkiem, autorem książki Tradycyjne smaki Tarnowa w nowej odsłonie. Piknik odbywać się będzie na kocach, dlatego pomysłodawcy wydarzenia zachęcają, by zabrać do Parku Sanguszków kosze piknikowe. Wstęp jest wolny.
0: Reklama. Uwaga, właściciele Chevroletów, Cruze lub Orlando. Jedna strona grzeje, druga chłodzi? Specjalizujemy się w naprawie ogrzewania. Oferujemy szybką i skuteczną naprawę z dojazdem do klienta lub w warsztacie w Gorlicach. Naprawa z gwarancją. Zadzwoń 668 840 969. Powtarzam, 668 840 969.
4: Kawka z ciasteczkiem za 35,99?
5: Uhuhu, kawka się ceni.
4: Na szczęście kuchnia Wikinga ceni ciebie. Za 35,99 masz pyszne śniadanie, obiad i kolację z dowozem do domu pod same drzwi. Zamów dietę Start za 35,99 na kuchniawikinga.pl. Dieta Start od kuchni Wikinga.
6: Polecam. Cezary Pazura.
7: Chrupiące bułki z zakwasem o każdej porze dnia. To się opłaca. Już teraz w Lidlu. Bułka z musztardą francuską. Cena przed obniżką 2,49. Teraz tylko 1,24 zł przy zakupie dwóch sztuk.
8: Lidl. To się opłaca.
0: Reklama.
2: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienie na 101,9 i 95,2 FM.

Trendy Start w Trend Radio. Muzyczny poranek przeplatany też cennymi informacjami z regionu, a wśród tych regionalnych wieści kryją się także newsy dla kierowców. Gdzie dzisiaj trzeba uzbroić się w cierpliwość?

0: Piłsudskiego, Mickiewicza, mniejsze spowolnienia na ulicy Lwowskiej i 3 maja. W Krośnie bądźmy bardziej ostrożni na ulicy Jana Pawła w kierunku Jasła, gdzie trwają prace drogowe. Bardziej w centrum nogę z gazu ściągamy na ulicach Podwale, Tkackiej, Czajkowskiego, na Legionów i ulicy Korczyńskiej. Utrudnienia występują również na ulicy Grodzkiej. W Sanoku wolniej na rondzie przed odgałęzieniem na obwodnicę. Poza tym bardziej uważajmy na ulicach Lipińskiego, Jagiellońskiej, Kościuszki, Rymanowskiej i ulicy Dmowskiego.
1: Z nami bezpiecznie do celu.

0: Reklama. Sąsiedzie, kapusta prosto od rolnika w MPM jest teraz w świetnej cenie. Tylko do środy kupisz ją po 1,50 zł za kilogram. Tak, świeża, konkretna kapusta na surówkę, gołąbki albo do obiadu. W MPM teraz tylko 1,50 zł za kilo. Prosto od rolnika. MPM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki 3 zł.
1: Polska pokochała Chery Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. W mieście jeździsz tanio i cicho. W trasie masz pełną swobodę, bez ograniczeń zasięgu. Teraz modele Tiggo odbierzesz z wysokim rabatem i ubezpieczeniem za złotówkę. Nie czekaj, sprawdź w salonach Chery.
2: Zapraszamy do Krosna. Chery Globcars. Krosno, ulica Podkarpacka 32.
3: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie.

0: rośnie i mocne kości. Devitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
1: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w Devitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. Devitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. Devitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
2: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
3: Reklama.
4: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienie na 101,9 i 95,2 FM.

jeszcze raz dzień dobry wszystkim, którzy może dopiero przed momentem włączyli radio, odbiorniki. Jest czwartek, 10 dzień września, a u nas od samego rana grają tylko najlepsze hity. Za oknem powoli czuć już wrzesień, ale obiecuję, że na tej częstotliwości temperatura dzisiaj nie spadnie. Zatem gramy kolejne gorące hity, a na zegarze zbliża się już godzina 9, więc nim wiadomości, to jeszcze La Cintura, Alvaro Soler i obiecane gorące przeboje.

0: ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Utrudnienia i hipotezy. Wrócimy do kolejowej katastrofy na Mazowszu. Potem wyrok dla księdza oskarżonego o czyny pedofilskie. Coraz więcej cudzoziemców pracuje w Polsce. Marcin Krzemiński. Służby kolejowe będą dziś podnosić pociąg z miejsca katastrofy w Sokolnikach Suchych na Mazowszu, co nie będzie zapewne łatwe, zważywszy na deszczową aurę. Samo naprawienie torów i trakcji może potrwać kilka dni. Radomska prokuratura wyjaśnia, dlaczego kierowca ciężarówki uderzył w bok pociągu na oznakowanym przejeździe. W wypadku zginęła jedna osoba, a cztery są w stanie ciężkim.
2: W oparciu o dane tu zabezpieczone z urządzeń funkcjonujących przy tym przejeździe, sygnalizacja świetlna działała w momencie zdarzenia.
1: Mówi rzeczniczka prokuratury okręgowej w Radomiu Aneta Guść. Całkowicie zablokowane jest przejście graniczne ze Słowacją w Chyżnem. Ciężarówka najechała tam na bramownicę systemu ETOL i przewróciła się w poprzek jezdni. Ranna została jedna osoba. Utrudnienia mogą potrwać jeszcze około 2 godzin. Samochody osobowe mogą przekroczyć granicę ze Słowacją alternatywną trasą przez drogę wojewódzką 962 w miejscowości Lipnica Wielka Winiarczykówka. Kolejne SMS-y od Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. Tym razem przebywający na Lubelszczyźnie i Podkarpaciu otrzymali informację o zakończeniu ataku rosyjskiego na terenie Ukrainy i co się z tym wiąże brakiem zagrożenia na terytorium Polski. Tymczasem z samej Ukrainy napływają kolejne niepokojące doniesienia. 4 osoby nie żyją, 19 zostało rannych. To bilans z ostatniej doby rosyjskich ataków na portowe miasto Mikołajów. Agresor użył dronów i kierowanych bomb lotniczych oraz rakiet. Celem była infrastruktura portowa i przemysłowa, ale także obiekty cywilne. Ksiądz Jacek K. z diecezji sosnowieckiej skazany na 14 lat więzienia za czyny pedofilskie oraz posiadanie pornografii dziecięcej. Taki wyrok zapadł wczoraj w sądzie w Sosnowcu. Mężczyzna nie może też zbliżać się do pokrzywdzonych oraz ma zapłacić im zadośćuczynienie, informuje prokurator Bartosz Kilian.
3: Ponadto oskarżony ma dożywotnie zakazy przebywania w miejscach gromadzenia się małoletnich, pracy z małoletnimi i wchodzenia z nimi w styczność właściwie w jakikolwiek sposób.
1: Proces rozpoczął się w lutym tego roku. Ze względu na dobro pokrzywdzonych i charakter zarzutów, wszystkie rozprawy odbywały się przy wyłączeniu jawności. Ta sprawa to jeden z istotnych wątków śledztwa w sprawie przestępstw seksualnych popełnianych przez duchownych diecezji sosnowieckiej. Coraz więcej cudzoziemców pracuje w Polsce. Jest ich prawie 1 200 000. To 8% więcej niż przed rokiem. Największa grupa to Ukraińcy, których jest ponad 780 tysięcy, mówi Krzysztof Jedlak z Głównego Urzędu Statystycznego.
4: Na drugim miejscu są Białorusini, pracuje ich prawie 108 tysięcy, a na kolejnych miejscach obywatele Indii 22 tysiące, Gruzji i Kolumbii po 20 tysięcy.
1: Ponad 60% pracujących w Polsce obcokrajowców to mężczyźni.

0: Info sportowe w Trendy Radio.
1: Michał Waszkiewicz, zapraszam na informacje sportowe. Polscy siatkarze rozpoczną dziś walkę o obronę tytułu Mistrza Europy. Są głównymi faworytami tego turnieju, mówi były libero naszej kadry Krzysztof Ignaczak.
2: Trener ma do dyspozycji chyba obecnie najmocniejszą drużynę, którą może wystawić. No i jedziemy pewnie po to, żeby bronić tytuł. Wszyscy jak jeden powtarzają i chyba są świadomi tego, że to jest drużyna, która jedzie właśnie po złoty medal.
1: Głównym rywalem Polaków do złota będą Mistrzowie Świata, Włosi.
2: Drużyna, która ma bardzo młody skład, jak na te sukcesy, które mają, to są jeszcze młodzi zawodnicy, bardzo dobrze wyszkoleni technicznie, mają świetnego trenera, świetnego taktyka, który potrafi z nimi no, po prostu dochodzić do tych finałowych spotkań. I na pewno można powiedzieć, że to będzie bardzo groźny zespół w finale, tym bardziej, że grają u siebie.
1: Polacy turniej rozpoczną dziś od meczu z Portugalią, początek o 15. Jelena Rybakina pokonała w trzech setach Qin Wenzheng, a Kokogov również w trzech setach ograła Mirę Andrijewą. To oznacza, że Kazaszka i Amerykanka zagrają w nocy o finał US Open. W drugim półfinale Aryna Sabalenka zmierzy się z Jessicą Pegulą. Niezależnie od najważniejszych rozstrzygnięć w Nowym Jorku, od poniedziałku Rybakina będzie nową liderką światowego rankingu. A do półfinału męskiego turnieju awansowali Aleksander Zwieriew i Karen Khachanov. Niemiec w trzech setach gładko ograł Holendra Botika van de Zandschulpa, a Rosjanin Belga Aleksandra Bloksa, który skreczował w trzecim secie. Gwiazdy przyciągnęły tłumy. Rekordowe 63 tysiące kibiców obejrzało starcie Chicago Fire z Interem Miami. Mecz zakończył się remisem 1-1. Robert Lewandowski strzelił dla Fire gola, Leo Messi zaliczył w barwach Interu asystę. Karol Bilecki, jeden z najwybitniejszych polskich szczypiornistów, został prezesem Iskry Kielce, 21-krotnych mistrzów Polski w piłce ręcznej. Drużyna, która występuje oczywiście pod nazwą Industria, właśnie rozpoczęła nowy sezon w Lidze Mistrzów od meczu z HC Kriens Lucerny ze Szwajcarii i wygrała 30-29, mówi trener Krzysztof Lijewski.
3: Przed meczem na pewno wziąłbym już ciemno, plus jeden. Ja przestrzegałem i was, i swoich zawodników, że mecz będzie bardzo trudny.
1: Od porażki występ w Lidze Mistrzów rozpoczęła natomiast Wisła Płock. Przegrała na wyjeździe z Nantes 25-26.
4: Dobrej pogody życzy sponsor Forest Gorlice, producent wieszaków i akcesoriów kuchennych.
5: Czwartek przynosi nam zachmurzenie umiarkowane na niebie, a temperatury, które zobaczymy na termometrach z Krosna, Gorlic, Nowego Sącza, Krakowa, Rzeszowa, w ciągu dnia mają to być temperatury na poziomie 22 stopni Celsjusza maksymalnie. Nocą temperatury spadną do 15 kresek. Wiatr południowo-zachodni w porywach 25-30 km na godzinę. Ciśnienie 1015 hektopaskali, no i do tego biometr, który jest obojętny.
4: Dobrej pogody życzy sponsor Forest Gorlice, producent wieszaków i akcesoriów kuchennych.
6: Reklama. Sąsiedzie, śliwkowy sezon w MPM trwa w najlepsze. Wszystkie odmiany polskich śliwek kupisz teraz w świetnej cenie. Tylko 3,50 zł za kilogram. Tak, do ciasta, na kompot, do przetworów albo po prostu do podjadania. Polskie śliwki w MPM. Teraz tylko 3,50 za kilogram. MPM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki 5 zł.
7: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
8: Uszkodzona szyba? W Autoglas to nie problem. Zaufało nam już 500 000 klientów. Nie musisz jechać do ASO, by zachować gwarancję. Działamy zgodnie z wymogami producenta, a nawet lepiej. Zadzwoń 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
7: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
9: Wpadaj do Lidla. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Termorobot MC Smart z Wi-Fi 1200 W Silvercrest. Teraz z kuponem Lidl Plus aż 900 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni 1599 zł. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
10: Lidl. To się opłaca.
11: Castorama.
12: Teoria
11: i praktyka.
12: W teorii dobry plan wystarczy,
11: a w praktyce najlepiej zrealizować go teraz. Przyjedź do Castoramy, kup czego potrzebujesz i odbierz aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na cały asortyment. Akcja trwa do 14 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
6: Reklama.
5: Trendy Radio. Tym razem już po 9 na zegarze, więc kolejna godzina z programem Trendy Start rozpoczyna się na dobre. Tę godzinę na naszej antenie też właśnie pojawia się Ewa Bukowiecka, która już w pełnej gotowości z gazetami Podkarpacia i Małopolski czeka na pierwsze wejście. Serwis prasowy do prawie 10, więc sporo informacji z naszego regionu teraz się pojawi. No a ja jeszcze dorzucam odrobinę hitów do tego, abyście dobrze pędzili przez ten czwartkowy poranek.

0: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienia w regionie.
1: Dzień dobry, witam w czwartkowy poranek. Jak zwykle po godzinie 9 będziemy przeglądać prasę lokalną, a przed nami Gazeta Krakowska i Gazeta Codzienna Nowiny, a w nich garstka artykułów z regionu. O szczegółach za chwilę, a teraz gramy.

0: Reklama. Kierowcy z Sanoka i okolic, poznajcie Transprzęt. Okręgowa stacja kontroli pojazdów i myjnia w jednym miejscu. Badania techniczne, motocykli, samochodów osobowych oraz wszystkich pozostałych pojazdów, a także profesjonalne usługi mycia, w tym myjnia portalowa TIR. Transprzęt. Zabłotce 30A. Sprawdzony adres dla każdego kierowcy.
1: Reklama. Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienia wszechczasów dla Ciebie. W Gorlicach

właśnie cię chcę. Dzisiejszy przegląd rozpoczniemy od gazety codziennej Nowiny. Niemal 10 milionów złotych będzie kosztować dokumentacja projektowa i rozbiórka trzech nieużywanych miejsc poboru opłat, poinformowała Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. Wybrana firma ma rok na usunięcie bramek. Podczas odprawy na przejściu granicznym w Korczowej pies służbowy oznaczył bagaż, w którym znajdowała się amunicja. Po szczegółowej kontroli okazało się, że to jeden nabój. Do zdarzenia doszło w trakcie odprawy pojazdów ciężarowych wjeżdżających do Polski w Korczowej. Strażnicy graniczni wspólnie z mundurowymi z Urzędu Celno-Skarbowego kontrolowali obywatela Ukrainy kierującego ciężarówką. W gminie Trzebownisko wykryto ognisko afrykańskiego pomoru świń, co znaczy, że niebezpiecznie przesuwa się granica infekcji. Służby wojewódzkie zareagowały natychmiast, apelują o współpracę wszystkich mieszkańców. Jeszcze zimą w podkarpackich lasach przeprowadzono z udziałem psów tropiących poszukiwania padłych dzików, by zminimalizować ryzyko rozprzestrzeniania się choroby. Przez ostatnich kilka miesięcy w regionie nie stwierdzono nowego ogniska afrykańskiego pomoru świń.

0: Ekspresem po drogach Twojego regionu.
1: Teraz oddajmy głos aspirantowi Damianowi Dziakowi z Zespołu Pracowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie, który przedstawi raport policyjny z dróg Podkarpacia.
2: Dzisiejszy poranek na drogach Podkarpacia mija spokojnie, nie doszło do poważniejszych zdarzeń. Policjanci z Ropczyc wyjaśniają okoliczności zdarzenia, do którego doszło po godzinie 7.30 w Zagorzycach w powiecie ropczyckim, gdzie kierujący Audi zjechał z drogi, uderzył w bariery, a następnie wjechał do rowu. Kilka minut wcześniej w miejscowości Majsowa w powiecie jasielskim doszło do zdarzenia dwóch samochodów osobowych, Peugeota i Opla. Natomiast krzyżowcy policjanci wyjaśniają okoliczności zdarzenia, do którego doszło kilkanaście minut po godzinie 7 w miejscowości Baryczka na drodze krajowej numer 19. Kierujący busem marki Peugeot zjechał z drogi i uderzył w przepust. W tych kolizjach na szczęście nikt poważnie nie ucierpiał.
1: Dziękujemy. Jeszcze przenieśmy się na drogi województwa małopolskiego. Tu nad ranem w ciągu drogi krajowej numer 7 na 763 kilometrze trasy w miejscowości Chyżne ciężarówka najechała na bramownicę. Obecnie służby przywróciły już normalny ruch. Życzymy bezpiecznej i szerokiej drogi.
0: Z nami bezpiecznie do celu.

0: ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio. Region.
1: Wczoraj doszło do zdarzenia drogowego z udziałem motocyklisty i samochodu osobowego na ulicy Lotników w Krośnie. Wstępnie ustalono, że kierująca Seatem wymusiła pierwszeństwo przejazdu na kierowcy Harley Davidson. Kierowca i jego pasażerka zostali ranni i przewiezieni do szpitala. Trwa ustalanie dokładnych okoliczności wypadku. Miasto Jasło realizuje projekt pod nazwą Rodzina na Tak. Zadanie pozyskało dofinansowanie w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027. Jego celem jest wsparcie 30 jasielskich rodzin wychowujących dzieci, w tym dzieci z niepełnosprawnościami. Projekt jest adresowany do rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych. Realizacją projektu zajmie się Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaśle, mówi Adam Kostrząb, burmistrz miasta Jasła.
2: Przekształciliśmy Jasielski MOPS Centrum Usług Społecznych i to ta jednostka będzie realizowała cały projekt. Tu również zmiana zafunkcjonowała dzięki projektowi Rozwijamy Jasło, który realizujemy z polsko-szwajcarskiego programu współpracy. Poza przekształceniem organizacyjnym chcemy tutaj położyć bardziej nacisk właśnie na usługi społeczne. Od dłuższego czasu widzimy taką potrzebę. Zresztą to jest, to przekształcenie, to mimo że jest nieobowiązkowe, kiedyś będzie, ale wiele samorządów w Polsce już taką decyzję podjęło o przekształceniu. Też jest to odpowiedź na realnie zmieniające się oczekiwania i potrzeby.
1: Przedsięwzięcie będzie realizowane do końca grudnia 2028 roku.
3: Więcej informacji na trendradio.pl.
1: W Grabownicy Starzeńskiej trwa rozbudowa skrzyżowania z drogą wojewódzką numer 886. Inwestycja polega na budowie ronda na tym mocno obciążonym skrzyżowaniu. Rondo pozwoli na płynny ruch pojazdów wjeżdżających z drogi wojewódzkiej 835 na trasę 886. Dodatkowo spowoduje uspokojenie ruchu w Grabownicy Starzeńskiej, co zwiększy bezpieczeństwo mieszkańców. Projekt będzie obejmował drogi dla pieszych i rowerów. Przebudowane zostaną zjazdy na prywatne posesje i zatoka autobusowa, mówi Joanna Szarata, specjalista do spraw informacji publicznej z Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich.
4: Skrzyżowanie dróg wojewódzkich 886 i 835 w Grabownicy Starzeńskiej obciążone jest znacznym ruchem tranzytowym. Budowa ronda pozwoli na płynny ruch pojazdów. Dodatkowo spowoduje uspokojenie ruchu w Grabownicy Starzeńskiej, co na pewno przyczyni się do zwiększenia bezpieczeństwa mieszkańców.
1: Prace mają się zakończyć jeszcze w tym roku. W niedzielę na Jasielskim Rynku odbędzie się Festiwal Aktywności Społecznej. Wstęp na wydarzenie jest bezpłatny. Festiwal rozpocznie się o godzinie 14 i potrwa do godziny 18. Niedzielne wydarzenie, a w szczególności targi organizacji pozarządowych, będą doskonałą okazją do spotkań z osobami, które na co dzień działają na rzecz Jasła i jego mieszkańców. Na płycie Jasielskiego Rynku staną stoiska blisko 20 NGO-sów, które reprezentować będą różnorodne formy działalności. Wśród nich nie zabraknie organizacji, które zajmują się szeroko pojętą profilaktyką zdrowia. Podkarpacki Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Jaśle zaprosi uczestników festiwalu do udziału w praktycznych pokazach udzielania pierwszej pomocy. Na Jasielskim Rynku zagości również kuchnia regionalna. W niedzielne popołudnie na płycie rynku znajdzie się również miejsce dla specjalnego punktu, w którym będzie można oddać głos w Jasielskim Budżecie Obywatelskim 2027.
5: Reklama. Przyszłe pary młode. Ten weekend będzie naprawdę wyjątkowy. Bo to weekend obrączek w salonach Rubicello. Wybierzcie symbole waszej miłości i rozpocznijcie wspólne na zawsze. Wyjątkowe kolekcje i niepowtarzalne wzory. Profesjonalne doradztwo i pomoc w wyborze obrączek. Weekend obrączek w Rubicello to aż 15% rabatu na wszystkie modele. Rubicello zaprasza do swoich salonów w Strzyżowie, Kolbuszowej, Brzostku, Zakliczynie, Robczycach, Pilśnie i Tuchowie.
6: waszym domu widać kobiecą rękę?
7: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
8: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
9: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
10: Reklama.

Przed nami teraz kolejna część przeglądu prasy i Gazeta Krakowska. Będziemy mówić między innymi o zamkniętym szlaku turystycznym w Tatrach oraz budowie najdłuższego tunelu kolejowego w Polsce.

0: Reklama. Jesienne zmiany, świetne efekty. Z Brico Marche zrealizujesz swoje projekty. Do 19 września polecamy. Wełnę Roxlab Plus 50 mm, jedynie 12,99 za metr kwadratowy. Oraz wrzos farbowany tylko 4,79 przy zakupie 5 sztuk. Sprawdź więcej super okazji na bricomarche.pl. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
1: Zaprasza Brico Marche Jasło, Go Park Przemysłowa i Brico Marche Dębica w Galerii Raj. Hurtownia Materiałów Budowlanych Raźbud oferuje sprzedaż hurtową oraz detaliczną materiałów budowlanych, kostki, kruszyw oraz stali. Uwaga! Mega ceny na systemy elewacyjne firmy Klejp. Najniższe ceny w ciągu ostatnich 30 dni. Tynk elewacyjny. Silikonowy. Wiadro 25 kg. 168,90 zł. U nas kupisz również pokrycia dachowe. Płyta cementowa Eurofala. Idealna na budynki gospodarczo-przemysłowe. Tylko 24,89 zł za metr kwadratowy. Przyjdź, zapytaj. Dorazimy, wycenimy, to nic nie kosztuje. Super cena na pelet oraz polski węgiel i ekogroszek. Cena od 1250 zł. Przy zamówieniu minimum 1 tony. Dostawa gratis. U nas kupisz i zakujesz węże hydrauliczne oraz pneumatyczne do maszyn budowlanych oraz rolniczych. Jesteśmy autoryzowanym dystrybutorem firmy Pneumat. Zapraszamy do naszych punktów w Jodłowej oraz w Pleciach naprzeciwko szkoły rolniczej.
0: Reklama.

0: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienie wszechczasów dla Ciebie w Dębicy.
1: Czas teraz na Gazetę Krakowską. Fontanna multimedialna w Bochni znów została uszkodzona. 32-letni mieszkaniec Bochni rzucał w nią kamieniami z pobliskiego wagonika imitującymi sól. To już kolejne uszkodzenie tej instalacji. W 2021 roku w tę samą fontannę wjechał samochód miejskich służb. Popularna wśród bochnian i turystów fontanna została zdewastowana w nocy z 7 na 8 września. To miejsce z pewnością pamiętają wszyscy ci, którzy w czasach PRL spędzali wakacje nad Jeziorem Rożnowskim. Pięknie usytuowany ośrodek wczasowy Bartek w Bartkowej Posadowej od roku należy do gminy Gródek nad Dunajcem, która jest już coraz bliżej do realizacji planu stworzenia tam ośrodka kulturalno-sportowego dla gminy. Jeszcze tej jesieni ma być gotowa koncepcja wraz z programem funkcjonalno-użytkowym na przebudowę ośrodka. Otwarty został już bez żadnych ograniczeń odcinek S1 pomiędzy węzłami Bieruń i Oświęcim. Nowy fragment skróci podróż w głąb Śląska, ale na pełny efekt kierowcy muszą zaczekać do zakończenia ostatniego fragmentu do węzła Mysłowice-Kosztowy. Miały być symbolem nowoczesnej i wygodnej mobilności. Coraz częściej są jednak bohaterkami policyjnych komunikatów i dramatów rozgrywających się na szpitalnych oddziałach. Nastolatkowie pędzą bez kasków, we dwoje na jednej hulajnodze, czasem po alkoholu, przekonani, że nic złego się nie stanie. Problem w tym, że za kilka sekund brawury rachunek może zapłacić zdrowiem, a nawet życiem.
2: Trendy z Tobą i dla Ciebie.
3: Czeskie!

Przegląd prasy na naszej antenie. Przypomnę, zawsze od poniedziałku do piątku między 9 a 10. Mnóstwo informacji, mnóstwo ciekawych artykułów. A dzisiaj, no właśnie, już tyle, jeśli chodzi o przegląd podkarpackich i małopolskich gazet. Zbliżamy się powoli do godziny 10. Wkrótce wiadomości.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Po tragedii kolejowej protest maszynistów. Za chwilę szczegóły. 10 ofiar śmiertelnych kolejnych rosyjskich ataków na Ukrainę. Robert Lewandowski kontra Leo Messi. Powiemy o starciu drużyn piłkarskich gwiazd. Marcin Krzemiński. Po tragedii na Mazowszu kolejowi maszyniści mówią dość. Jutro od północy przez dobę przed każdym przejazdem kolejowym w Polsce będą zwalniać do tak zwanej prędkości bezpiecznej, czyli 20 km na godzinę. To może oznaczać opóźnienia pociągów, nawet duże. Miarka się przebrała, mówią maszyniści.
2: O tym niebezpieczeństwie na polskich torach informowaliśmy wszystkich od bardzo dawna. To są kwestie przejazdów kolejowych, to są wypadki na uszkodzonej infrastrukturze kolejowej i wiele, wiele innych. Niestety nikt nas nie słuchał.
1: Mówi Leszek Miętek, prezydent Związku Zawodowego Maszynistów Kolejowych. Wczoraj w Sokolnikach Suchych w skład Intercity wjechała ciężarówka. Zginęła pasażerka pociągu. 4 osoby w ciężkim stanie są w szpitalach. Ranni zostali maszynista i kierowca ciężarówki. W miejscu wypadku wciąż pracują służby, policja i straż pożarna. Mają się dziś zakończyć oględziny. Do czynności tych wykorzystywany jest najnowocześniejszy sprzęt, m.in. skanery 3D. Śledczy zabezpieczyli m.in. monitoring z kabiny maszynisty. Trwa też akcja podnoszenia pociągu. Akcji przyglądają się okoliczni mieszkańcy.
3: Żeby wywalić 80-tonową lokomotywę, żeby ona ponoć tańczyła w powietrzu. Rozmawiałem tutaj z ludźmi wieczorem, którzy osobiście wyciągali te ofiary tych poszkodowanych najciężej. O tej kobiecie, która zmarła.
4: Dzisiaj tutaj widziałem znicz się nawet.
3: To ten znicz właśnie się pali, że ta kobieta właśnie, to ktoś zapalił z mieszkańców.
1: Mówi mieszkaniec Sokolnik Suchych, pan Maciej. Prawie 10 osób zginęło, a kilkadziesiąt zostało rannych w najnowszym ataku Rosji na Ukrainę. Rosjanie uderzyli m.in. w centrum handlowe w Sumach na północnym wschodzie kraju i portowe miasto Mikołajów. Ukraińska obrona powietrzna ostrzega, że zagrożenie nadal trwa, a nad kraj nadlatują kolejne wrogie drony. Cezary Jaszczyk.
5: Z danych obrony powietrznej wynika, że do tej pory Rosjanie wystrzelili około 150 dronów. Bezzałogowce uderzyły w targ w mieście Chmielnicki. Tam w często stosowanym przez Rosjan ponownym ataku ranni zostali ratownicy, którzy przybyli na miejsce. Co najmniej 10 osób zostało rannych w Krzywym Rogu i Izium. O ofiarach śmiertelnych donoszą za to władze Sum i Mikołajowa. Zagrożona atakiem była zachodnia Ukraina, w tym obwody położone tuż przy granicy z Polską. W związku z tym poderwano polskie myśliwce, a mieszkańcy Lubelszczyzny i Podkarpacia nad ranem otrzymali alerty o możliwym zagrożeniu. Ostrzeżenia zostały już odwołane.
1: Robert Lewandowski z kolejnymi bramkami. Tym razem w barwach Chicago Fire stanął naprzeciwko Leo Messiego, reprezentującego Inter Miami. Wynik 1-1, ale trafienie do bramki zaliczył tylko Robert i to już w 10 minucie.
6: Bardzo fajne wrażenie zobaczyć w ogóle Lewandowskiego w Chicago. Bardzo fajnie.
7: No, strzelił gola i to jest dla nas najważniejsze.
1: Mówią polscy kibice. Leo Messi bramki nie strzelił, ale zaliczył asystę przy strzale, który dał remis ekipie z Florydy.
8: Dzisiaj są chmurze nieumiarkowane, utrzymuje się na niebie i tak ma być też przez kolejne godziny. Jeśli chodzi o wskazania termometrów w Krośnie, Gorlicach, Krakowie, Rzeszowie, Sanoku czy Mielcu, dzisiaj temperatury od 18 do 22 stopni Celsjusza w ciągu dnia. Nocą temperatura na poziomie 15 stopni Celsjusza, wiatr południowo-zachodni powieje w porywach 30 km na godzinę. Ciśnienie 1015 hektopaskali, biometr mamy obojętne.
9: Reklama. Masz potężny apetyt? Wpadaj po nasze potężne burgery wołowe. Masz ochotę na coś ekstra? Łap pulled pork. To mistrzowska szarpanina wieprzowa, która dosłownie rozpływa się w maślanej briożce. Do tego złociste krążki cebulowe i frytki belgijskie z sosem. Mało? Podejmij wyzwanie i spróbuj naszych Buffalo Hot Chicken Wings. Oryginalne, pikantne skrzydełka serwujemy z chrupiącym selerem i kremowym sosem Blue Cheese. Zabierasz ze sobą maluchy? Mamy to. Dla najmłodszych smakoszy przygotowaliśmy specjalne menu dziecięce. Łagodne, chrupiące i uwielbiane przez dzieciaki porcje, które znikają z talerza w mgnieniu oka. Wpadaj, jeśli porządny głód, to twoja codzienność. Burger u Chrzana. Jasło, ulica Koralewskiego 3. Zapraszamy.
10: Uwaga, prowadzimy również dowóz na terenie Jasła i okolic. Pan Rębiszewski?
11: Tak jest. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A do tego większe kumulacje.
12: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
13: Już dziś w Lidlu. Wszystkie czekolady Milka od 250 do 300 gramów, 1+1 za grosz. A tylko w czwartek z kuponem Lidl Plus. Wszystkie orzechy marki Alesto 200 gramów. Drugi tańszy produkt, aż 66% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
14: Lidl, to się opłaca.
15: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
9: Reklama.
8: 10 z minutami na zegarze to znak, że w czwartek rozpoczynamy 10 września ostatnią godzinkę programu, oczywiście programu Trendy Start. Dzisiaj giełda pracy i sporo także wiadomości w aspekcie sytuacji na rynku pracy, ale zanim pierwsze wejście, to jeszcze muzyka. You think I worry about hell when I'm living in heaven? Life is a roll of dice, and I keep hitting that seven. Como dice mi abuela, hay un tiempo pa' todo, y ahora es el tiempo, es el dueño de este momento.

0: Jest praca, czyli radiowa giełda ofert w Trend Radio. Ogłoszenie bezpłatne.
1: Oferty pracy dostępne po Lotowym Urzędzie Pracy w Kolejnym na dzień 4 września 2026 roku. Archiwista Krosno, asystentka, higienistka, stomatologiczna Krosno, automatyk, automatyczka, służba utrzymania ruchu, jasło, barber, rymanów, drukarz, pomocnik drukarza Krosno, cieślarz szalunkowy Krosno, dyrektor Domu Pomocy Społecznej numer 1 w Krośnie, elektryk z Uli Strowa, elektryk z uprawnieniami SEP Krosno, elektryk, elektryczka, służba utrzymania ruchu, jasło, gawer ręczny w metalu Krosno, kasjer sprzedawca rymanów, kasjer sprzedawca Krosno, kasjer sprzedawca Dukla,

jasło, mała strożkowy, suwistrowa, mechanik pojazdów samochodowych, staż, jedlicze, mechanik, mechaniczka, służba utrzymania ruchu, jasło, monter mebli, jasło, murarz, krosno, nauczyciel spółki.

latarni pustyny, operator koparki Krosno, operator wózka widłowego, rozdzielnica, magazynier Krosno. Osoba sprzątająca Krosno, osoba sprzątająca miejsce piastowe, osoba wykonująca pracę jako sprzedawca Sieniawa, mikser Iwonik, pomocnik elektryka targowiska, pomocnik elektryka Sulistrowa, pomocnik ślusarza Sulistrowa, pracownik fizyczny Krosno, pracownik ogólnobudowlany Krosno, pracownik produkcji, produkcja serów, masła i maślanki Puławy, pracownik, pracownica produkcji Jasło, robotnik

0: Miłoka Krosno. Dziękuję bardzo.
1: Ogłoszenie bezpłatne.
2: Jest praca, czyli radiowa giełda ofert w Trend Radio.
3: Cały czas na antenie Trend Radia trwa poranek Trendy Start. Już za momencik trendy hit dnia i właśnie odświeżenie jednego z wielkich hitów roku 1998. Pamiętacie oryginalną wersję? 9 p.m. Till I Come? No właśnie, numer stworzony przez legendę muzyki trance ATB, a po latach również swój muzyczny kunszt dorzucił do tego utworu niemiecki producent Topic. Dzisiaj wracamy do tego utworu i produkcja, która idealnie wpisuje się w najsilniejsze trendy współczesnej muzyki elektronicznej.
2: To jest Trendy Hit. Trendy Hit. Trendy Hit.

Reklama. Przyszłe pary młode. Ten weekend będzie naprawdę wyjątkowy. Bo to weekend obrączek w salonach Rubicello. Wybierzcie symbole waszej miłości i rozpocznijcie wspólne na zawsze. Wyjątkowe kolekcje i niepowtarzalne wzory. Profesjonalne doradztwo i pomoc w wyborze obrączek. Weekend obrączek w Rubicello to aż 15% rabatu na wszystkie modele. Rubicello zaprasza do swoich salonów w Strzyżowie, Kolbuszowej, Brzostku, Zakliczynie, Robczycach, Pilśnie i Tuchowie. Reklama.

W każdy czwartek dostarczamy wam informacji z powiatowych urzędów pracy, ale teraz właśnie też wiadomość o tym, iż prawie 50 tysięcy złotych mogą otrzymać młodzi ludzie na założenie własnej firmy. Otóż właśnie taką sumę na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej oferuje Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie. To właśnie ta placówka uruchomiła program, który ma pomóc osobom w wieku od 18 do 29 lat w założeniu własnej firmy. Dokumenty rekrutacyjne będą przyjmowane od 13 do 16 października w siedzibie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie przy ulicy Naruszewicza 11, a także jego oddziałach w Krośnie, Przemyślu i Tarnobrzegu. Do tej pory w 5 edycjach programu podpisano prawie 1300 umów na kwotę około 60 milionów złotych.

0: Tak, to dla ciebie gra Trendy Radio.
1: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio. Region.
2: Do Sanockiego Szpitala wraca oddział laryngologiczny. To ważna wiadomość przede wszystkim dla mieszkańców powiatu sanockiego i całego regionu, którzy ponownie będą mogli korzystać z leczenia laryngologicznego na miejscu. Oddział będzie funkcjonował od poniedziałku do piątku, a leczenie realizowane będzie przede wszystkim w formie chirurgii jednego dnia. Oznacza to, że po wykonaniu odpowiednich badań i zabiegu pacjent, jeśli pozwala na to jego stan zdrowia, będzie mógł jeszcze tego samego dnia wrócić do domu. Celem jest przede wszystkim skrócenie czasu oczekiwania na diagnostykę i zabiegi przy jednoczesnym zapewnieniu pacjentom bezpiecznej i profesjonalnej opieki medycznej. Od 1 września działa również poradnia laryngologiczna w przychodni przy ulicy Lipińskiego w Sanoku. Pijani kierowcy to poważny problem społeczny w Polsce. Niestety liczba ta nie maleje, ponieważ społeczeństwo od lat wsiada za kółko, nawet po spożyciu niewielkiej ilości alkoholu. O tym, jak zareagować, kiedy widzimy pijanego kierowcę, mówi Katarzyna Fechner, rzecznik prasowy Policji w Lesku.
3: Przede wszystkim powiadommy policję. Starajmy się zapamiętać i podać jak najwięcej szczegółów dotyczących pojazdu i kierowcy, którego zachowanie nas zaniepokoiło. Powiedzmy, w którą stronę jechał. Na miejsce zostanie skierowany patrol policji, by zatrzymać i przebadać kierującego, jego stan trzeźwości. Raczej nie próbujmy tego robić sami. Dbajmy przede wszystkim o własne bezpieczeństwo.
2: Powinniśmy zgłaszać niepokojące nas sytuacje, dzwoniąc pod numer 112.
0: Posłuchaj, jak brzmi twój region.
2: W ubiegły weekend na terenie Jasła doszło do kradzieży paliwa z baków samochodu ciężarowego. Złodzieje po przecięciu siatki ogrodzeniowej weszli na teren ogrodzonej posesji. Ich łupem padło 1300 litrów oleju napędowego. Od początku tego roku policja odnotowała 5 przypadków kradzieży paliwa z pojazdów ciężarowych, budowlanych i rolniczych. Schemat kradzieży jest często taki sam. Sprawcy w nocy przedostają się na teren, gdzie pozostawione są samochody, koparki czy ciągniki, a następnie przez wyłamanie zamka zabezpieczającego bak paliwa dokonują kradzieży. Dlatego policja apeluje do właścicieli firm budowlanych i transportowych o odpowiednie zabezpieczenie swoich pojazdów, placów i parkingów. Wyjątkowe czeskie szkło zagościło w Krośnie. W sali wystaw czasowych Centrum Dziedzictwa Szkła w Krośnie można oglądać wystawę Pacinek Glas – Wyjątkowe szkło w wyjątkowym miejscu. Jerzy Pacinek to obecnie jeden z najbardziej rozpoznawalnych i cenionych na świecie czeskich artystów szklarzy oraz mistrzów dmuchania szkła. Mówi Hanna Wajda-Lawera, starszy kustosz w Centrum Dziedzictwa Szkła w Krośnie.
4: W Polsce po raz pierwszy będzie pokazane szkło jednej z najsłynniejszych i najbardziej popularnych pracowni szkła na świecie, czyli Pacinek Glas. To Czesi, którzy pracują od wielu lat i których szkło pokazywane jest w najlepszych miejscach na całym świecie, a w Polsce nigdy jeszcze nie było prezentowane i my właśnie w Centrum Dziedzictwa Szkła pokażemy dzieła, pracę Jerzego Pacinka i jego syna, czyli Jerzego Pacinka juniora, więc będziecie mieć Państwo okazję zderzyć się ze szkłem troszkę innym, a mimo wszystko podobnym. Musicie przyjść, musicie zobaczyć.
2: Wystawę można oglądać do 13 września.
1: Reklama.
5: Szukasz ogrodzenia, które zachwyci designem i przetrwa próbę czasu? Zapomnij o rdzy i ciągłym malowaniu. Wybierz nowoczesne ogrodzenia aluminiowe. Bramy, balkony, słupki pocztowe i carporty firmy Guardi OBA. Bez nieestetycznych spawów. Skręcane i malowane proszkowo. Wybierz dowolny kolor z całej palety Real lub perfekcyjną imitację drewna. Tworzymy na Twój wymiar zgodnie z najnowszymi trendami architektury. Certyfikat CE to gwarancja bezawaryjności na dekady. Ponadczasowy styl, wysoka jakość i aż 20 lat gwarancji na powierzchnię lakierniczą. Wejdź na stronę guardi.pl i skontaktuj się z nami już dziś. Telefon 665 600 450.
6: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład croissant maślany 60 gramów w nowej cenie regularnej złoty 59. Cena przed obniżką złoty 79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz woda perfumowana Tom Ford Noir Extreme 100 ml tylko 389,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 539,99. Allegro Days do 14 września.
9: Polska pokochała Chery Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. W mieście jeździsz tanio i cicho. W trasie masz pełną swobodę, bez ograniczeń zasięgu. Teraz modele Tiggo odbierzesz z wysokim rabatem i ubezpieczeniem za złotówkę. Nie czekaj, sprawdź w salonach Chery.
10: Zapraszamy do Krosna. Chery Globe Cars. Krosno, ulica Podkarpacka 32.
11: Reklama.

Patrząc za okno, dzisiaj już można powiedzieć, że jesień zaczyna powoli stukać do naszych drzwi. Na podhalańskich szlakach i w Beskidach liście zaczynają już mienić się złotem i ani się nie obejrzymy. I złota polska jesień będzie nas raczyć swoimi walorami. Kto wie, może jeśli dzisiaj macie wolne popołudnie, to warto wyskoczyć na spacer, a choćby właśnie nawet gdzieś w swoich okolicach nacieszyć się jeszcze tymi ostatnimi podrygami lata. No a kto tkwi w pracy, meldujcie nam się koniecznie. Jak mija wam ten czwartek? Czekam na wasze wiadomości, a teraz wracamy do tego, co lubicie najbardziej. Dobra muzyka i pędzimy dalej.

0: Jest praca, czyli radiowa giełda ofert w Trend Radio. Ogłoszenie bezpłatne.
1: Oferty pracy, Powiatowy Urząd Pracy w Gorlicach, stan na dzień 4 września 2026 roku. Inżynier robót drogowych, miejsce pracy, teren województwa podkarpackiego i małopolskiego. Kosmetolog, miejsce pracy Gorlice. Kosmetolog, miejsce pracy Wysowa. Instruktor nauki jazdy kategorii B i T, miejsce pracy Hańczowa. Wychowawca, miejsce pracy Gorlice. Nauczyciel w zawodzie technik mechanizacji, rolnictwa i agrotroniki, miejsce pracy Hańczowa. Nauczyciel bibliotekarz, miejsce pracy Wysowa. Nauczyciel przedmiotu zawodowego logistyk, miejsce pracy Trzcinica. Nauczyciel matematyki, miejsce pracy Trzcinica. Technik informatyk, miejsce pracy Gorlice. Grafik komputerowy, miejsce pracy Lipinki. Przedstawiciel handlowy, miejsce pracy Gorlice. Pielęgniarka, miejsce pracy Ropa. Pracownik polowy, pomiarowy, praca na terenie kraju. Ślusarz, miejsce pracy Mszanka. Ślusarz spawacz, miejsce pracy Korczyna. Pracownik budowlany, elektromonter, miejsce pracy Gorlice. Pracownik ogólnobudowlany, praca na terenie kraju. Monter instalacji światłowodowych, miejsce pracy Gorlice. Płytkarz, glazurnik, miejsce pracy, praca na terenie powiatu gorlickiego. Pracownik robót wykończeniowych, miejsce pracy Niemcy. Murarz, miejsce pracy Niemcy. Zbrojarz, pracownik ogólnobudowlany, praca na terenie kraju. Glazurnik, miejsce pracy Niemcy. Hydraulik, instalator, miejsce pracy teren powiatu gorlickiego. Konserwator, elektryk, miejsce pracy Gorlice. Operator maszyn budowlanych, praca na terenie województwa podkarpackiego i małopolskiego. Robotnik drogowy, brygadzista, praca na terenie województwa podkarpackiego i małopolskiego. Technik serwisant, praca na terenie kraju. Elektryk, praca na terenie kraju. Elektryk, miejsce pracy Gorlice. Kucharz, miejsce pracy Śnietnica. Kucharz, miejsce pracy Ropa. Kelner, miejsce pracy Regietów. Mechanik pojazdów samochodowych, miejsce pracy Gorlice. Formierz, odlewnik, miejsce pracy Gorlice. Pracownik wykańczania odkówek, hartownik, miejsce pracy Gorlice. Spawacz metodą TIG, miejsce pracy Rupica Polska. Spawacz konstrukcji stalowych, praca na terenie kraju. Spawacz konstrukcji stalowych metodą TIG, praca na terenie kraju. Spawacz metodą MIG, MAG, miejsce pracy Gorlice. Monter konstrukcji stalowych, praca na terenie kraju. Monter konstrukcji stalowych, praca na terenie kraju. Stolarz meblowy, miejsce pracy Biecz. Stolarz galanterii drzewnej, miejsce pracy Gorlice. Pracownik utrzymania czystości, miejsce pracy Gorlice. Pracownik fizyczny, miejsce pracy Gorlice. Pracownik pomocniczy w przemyśle spożywczym, miejsce pracy Męcina Wielka. Magazynier, miejsce pracy Gorlice. I magazynier, miejsce pracy Robica Polska. Dziękuję bardzo.
0: Ogłoszenie bezpłatne. Jest praca, czyli radiowa giełda ofert w Trend Radio. Reklama.
2: Hurtownia Materiałów Budowlanych Raźbut oferuje sprzedaż hurtową oraz detaliczną materiałów budowlanych, kostki, kruszyw oraz stali. Uwaga! Mega ceny na systemy elewacyjne firmy Klejp. Najniższe ceny w ciągu ostatnich 30 dni. Tynk elewacyjny. Silikonowy. Wiadro 25 kg. 168 zł 90 groszy. U nas kupisz również pokrycia dachowe. Płyta cementowa Eurofala. Idealna na budynki gospodarczo-przemysłowe. Tylko 24 zł 89 zł za metr kwadratowy. Przyjdź, zapytaj. Dorazimy, wycenimy, to nic nie kosztuje. Super cena na pelet oraz polski węgiel i ekogroszek. Cena od 1250 zł. Przy zamówieniu minimum 1 tony. Dostawa gratis. U nas kupisz i zakujesz węże hydrauliczne oraz pneumatyczne do maszyn budowlanych oraz rolniczych. Jesteśmy autoryzowanym dystrybutorem firmy Pneumat. Zapraszamy do naszych punktów w Jodłowej oraz w Kleciach naprzeciwko szkoły rolniczej.
0: Reklama.

0: Pozytywna dawka najlepszej muzycznej energii. Trendy Radio.
1: To już prawie finisz programu Trendy Start, ten czwartek i pierwsza część naszej ramówki w zasadzie już nam się kończy. Program Trendy Start, pamiętajcie, od poniedziałku do piątku między 6 a 11 i dzisiaj na finiszu tym muzycznym melduje się w waszych głośnikach też Arek Braxton w przeboju Au, szalalala. Kiedyś wielki hit, który, no właśnie, powrócił też w takim wydaniu.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Jutro protest maszynistów. Będą opóźnienia pociągów. 10 zł za litr oleju napędowego. Powiemy, czy to możliwe. Ruszyły siatkarskie Mistrzostwa Europy. Dziś pierwszy mecz biało-czerwonych. Marcin Krzemiński. Podróżujący koleją muszą się jutro liczyć z poważnymi opóźnieniami w kursowaniu pociągów. Protest organizują maszyniści. To po wczorajszym tragicznym wypadku na Mazowszu na znak protestu przeciwko poziomowi bezpieczeństwa na przejazdach kolejowych. Każdy przejazd maszyniści będą pokonywali z prędkością 20 km na godzinę. Co to oznacza dla podróżnych? O tym teraz Tomasz Fęskę.
2: Maszyniści mówią nie tyle o proteście, ile o akcji, która ma pobudzić resort infrastruktury do tego, by zajął się zagrożeniami na torach i przejazdach kolejowych. Zwłaszcza, że w tym roku doszło już na nich do ponad 140 wypadków. Skąd 20 km na godzinę? No jak wyjaśnia szef Związku Maszynistów Leszek Miętek, to określona w przepisach tak zwana prędkość bezpieczna,
3: która na kolei jest określona na poziomie 20 km na godzinę. W tej sytuacji można się spodziewać opóźnień pociągów na całej sieci PKP.
4: Jeździmy na pogrzeby naszych kolegów maszynistów, kierowników pociągu. Nie chcemy, dość tego.
2: Dodawał maszynista warszawskiej SKM-ki Paweł Wójcicki. Akcja rozpocznie się o północy i potrwa do północy, więc jutro przez 24 godziny na przejazdach pociągi będą jechały 20 km na godzinę, a według UTK przejazdy występują w Polsce średnio co 2 km torów.
1: Dowództwo operacyjne rodzajów sił zbrojnych potwierdziło zakończenie operowania wojskowego lotnictwa w związku z atakami Rosji na zachodzie Ukrainy. Wojsko nie odnotowało naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej. Na światowych giełdach za baryłkę ropy znów trzeba zapłacić ponad $100. Od razu przełożyło się to na cenę paliw w całej Polsce. Kierowcy płaczą, ale tankują.
5: Wróciłem akurat z Włoch, a tam trochę więcej. Tam 2,21 euro.
6: No to tu tanio przy tym.
5: No nie jest tanio, ale
6: znośnie.
5: Ale znośnie.
7: Myślę, że tak, że dojdzie do 10.
6: Co pan wtedy zrobi?
7: Będę płakał, ale tankował.
1: Zdaniem ekspertów, jeśli cena za baryłkę ropy przekroczy $120, cena w okolicach 10 zł za litr diesla będzie całkiem prawdopodobna. Ruszyły siatkarskie Mistrzostwa Europy. Reprezentacja Polski należy do grona głównych kandydatów do złota, a obrona tytułu da także przepustkę na Igrzyska Olimpijskie. Biało-czerwoni swój pierwszy mecz zagrają dziś z Portugalią. Może i jesteśmy faworytem, ale nie zawieszajmy sobie jeszcze medali, mówi były libero naszej kadry Krzysztof Ignaczak.
8: Sport to jest tylko sport. Może się zdarzyć, że przegramy spotkanie 3-2 w jakimś po prostu, nie wiem, dziwnym meczu, który danego dnia będzie w wykonaniu polskiej reprezentacji słabszy. Tego nie zakładamy, ale taki scenariusz też należy przyjąć, bo niejednokrotnie sport pokazywał nam i uczył nas tej pokory, takiego zjawiska, że faktycznie nie do końca faworyci czasami wygrywają.
1: Rywalami Polaków w Sofii będą także Ukraina i Izrael. Jeszcze kartka z kalendarza. 54 lata temu, w 1972 roku, nasza piłkarska reprezentacja zdobyła złoto Igrzysk Olimpijskich w Monachium. W finale pokonała Węgry 2-1. Obie bramki zdobył dla Polski Kazimierz Dejna.
9: Spójrzmy jeszcze na mapy pogodowe regionu. Dzisiaj podkarpackie i małopolskie niebo z zachmurzeniem umiarkowanym. Słupki, rtęci, Skrosna, Gorlic, Nowego Sącza, Krakowa, Rzeszowa powinny nam wskazać w ciągu dnia maksymalnie 22 stopnie Celsjusza. Z południowego zachodu wiatr w porywach 30 km na godzinę. Ciśnienie 1015 hektopaskali, a biometr jest obojętny. Moi mili, to była pogoda, która też kończy dzisiejszy program Trendy Star. Łukasz Michnal, cała poranna redakcja Trendy Radia kłania się nisko, życzy miłego dnia. No i pamiętajcie, jutro piątek, tuż po 6:00 będziemy mieli okazję znów się usłyszeć. Dobrego dnia, pozdrawiam.
10: Reklama. Jesienne zmiany, świetne efekty. Z Brico Marche zrealizujesz swoje projekty. Do 19 września polecamy. Wełnę Roxlab Plus 50 mm, jedynie 12,99 za metr kwadratowy. Oraz wrzos farbowany tylko 4,79 przy zakupie 5 sztuk. Sprawdź więcej super okazji na bricomarche.pl. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
11: Zaprasza Brico Marche Jasło, Go Park Przemysłowa i Brico Marche Dębica w Galerii Raj.
12: W Katowicach dochodzi do makabrycznej zbrodni.
13: Zamordowana dziewczyna, Michalina, miała być moją studentką.
14: Dźgnął ją kilkanaście razy.
15: Przypomina zabójstwo wampira z Sząbierek.
12: Co kryje się w mrocznej przeszłości Śląska?
14: Szukasz podobieństw na siłę. Po tamtych zbrodni minęło 25 lat.
12: Maria Dębska, Maciej Musiał, Weronika Książkiewicz i Piotr Adamczyk w nowym serialu Pionek, kontynuacji kryminalnego hitu Śleboda. Oglądaj tylko w Sky Showtime.

0: serii 6. Cicha, szybka i o pojemności aż 9 kg. Za jedyne 1899, aż 400 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2299. Kupuj w Neonet.
1: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
2: Reklama 90 w 60.

0: 90.
1: Na was.
2: Witaj, witaj, witaj, moja droga. Co to mamy?
3: Marcinie, mój
2: czwartek
3: drogi.
2: Przed nami.
3: Czwartek, ty, no popatrz jak pędzimy.
2: Słuchaj, no i muszę powiedzieć, że w czwartek to wiesz, zawsze myślisz o weekendzie, nawet bardzo mocno. A ze względu na to, że wybiera się do Białki Tatrzańskiej, oj, to będzie na pewno
3: no
2: wielkie. Oj, moja droga.
3: Trzeba pomaczać stópki
2: nie, no,
3: w ciepłej
2: no, oczywiście, ale się oczywiście...
3: No,
2: moja
3: nie,
2: droga.
3: Nie.
2: No, no, tak, tak.
3: Wiesz,
2: tak,
3: wzięłabym
2: nadzieję,
3: cię,
2: że to
3: ale
2: zrobisz.
3: Ostatnio powiedziałeś, że nie lubisz ze mną
2: nie
3: jeździć,
2: bierz,
3: no
2: nie.
3: To...
2: Ja uwielbiam, jak siedzisz tam w jacuzzi.
3: No, i tam zostanę.
2: Jacuzzi, ale wiesz z kim.
3: O nie, nie chcę z tym.
2: To z tym,
3: nie.
2: Z tym.
3: Nie, Marcin.
0: Słuchasz Trend Radio.

0: Basic Element.
1: That you right now.
0: No właśnie, to tak do Szwecji dawno nie, że tak powiem, nie pojawialiśmy się w Szwecji, także dzisiaj
1: bardzo
0: nadrabiamy,
1: prawda? Bardzo dawno nas
0: prawda?
1: Nie było, to stwierdziliśmy, że no w końcu trzeba się wybrać.
0: Oczywiście tak, na całym świecie sprzedał, słuchajcie, ponad, no w zasadzie...
1: Ponad milion.
0: Milion płyt na te obecne czasy, 92, 93... No wtedy obecne, nie?
1: No
0: to był naprawdę dobry wynik, więc chylimy czoła. Touch. You. Right now.

0: Reklama. Przyszłe pary młode. Ten weekend będzie naprawdę wyjątkowy. Bo to weekend obrączek w salonach Rubicello. Wybierzcie symbole waszej miłości i rozpocznijcie wspólne na zawsze. Wyjątkowe kolekcje i niepowtarzalne wzory. Profesjonalne doradztwo i pomoc w wyborze obrączek. Weekend obrączek w Rubicello to aż 15% rabatu na wszystkie modele. Rubicello zaprasza do swoich salonów w Strzyżowie, Kolbuszowej, Brzostku, Zakliczynie, Robczycach, Pilśnie i Tuchowie. Reklama.
1: Trendy radio. Największe hity lat 80., 90. i współczesnych.
2: Albert One, Sing a Song Now Now.
3: O, to włoski projekt, moi drodzy. Pamiętam zresztą doskonale. Italo disco, nie?
2: Tak,
3: Italo dance w zasadzie, bo tu jest nieco różnica wielka. Słuchajcie, popularność tego zespołu przypada na lata 80. i lata 90. XX wieku. Jako producent muzyczny, tak, posługiwał się swoim imieniem i nazwiskiem.
2: Ale też tworzył pod pseudonimami
3: Albert One i A1.
2: Tak jest. No to Marcin, tak, jak jesteś dobry teraz z angielskiego.
3: Pamiętamy.
2: Pamiętamy pewnie.

0: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienia w regionie.
1: Culture Beat i
2: hit wszechczasów.
1: No postanowiliśmy dzisiaj pójść do meritum, oczywiście taki sam środek największych
2: hitów,
1: jeśli chodzi o Culture Beat. I to nagranie to Mr.
2: Vain.
1: Piękny numer, moi drodzy, i piękny przebój. Każdy go zna, każdy pewnie przy goleniu nuci.
2: Nie tylko przy goleniu.
1: Dokładnie. Gramy. Tak. To oczywiście Culture Beat.

0: Technotronic, tak. Move it to the rhythm. Do Belgii się przenosimy tym razem. Był rok 88, kiedy ten oczywiście zespół powstał.
1: Powstał i się dobrze ma do dzisiaj, bo pamiętamy też Up.
0: Pump Up the Gym.
1: No właśnie, Pump Up the Gym. To są hity, których oczywiście nie sposób zapomnieć, a ilekroć lata mijają, no to nie przebrzmiewa. Cały czas jest aktualne i wyjątkowo...
0: Ja też uwielbiam ten utwór i mam nadzieję, że się nigdy nie znudzi.
1: No nie?
0: No, no tak jest.

0: Słuchasz Trend Radio. Ekspres informacyjny w Trend Radio. Trend Radio. Region.
1: We wtorek dyżurny przeworskiej komendy otrzymał zgłoszenie, że na autostradzie A4 w miejscowości Mirocin doszło do zdarzenia drogowego z udziałem dwóch pojazdów. Policjanci na miejscu ustalili, że kierujący samochodem marki Iveco 39-letni mieszkaniec powiatu jarosławskiego nie zachował należytej ostrożności i odległości od pojazdu poprzedzającego marki Volvo wraz z cysterną, kierowanym przez 46-letniego obywatela Ukrainy, w wyniku czego najechał na jego tył. W trakcie wykonywanych czynności okazało się, że kierowca Iveco był pijany. Policyjny alkomat wskazał w jego organizmie blisko 2,5 promila alkoholu. Na szczęście w zdarzeniu nikt nie doznał poważnych obrażeń. Nietrzeźwy 38-letni mieszkaniec powiatu jarosławskiego stracił prawo jazdy, a za swoje zachowanie odpowie teraz przed sądem. Policja apeluje do rodziców i opiekunów prawnych, by zwracali szczególną uwagę na to, w jaki sposób ich dzieci korzystają z hulajnóg elektrycznych. Mówi starszy aspirant Joanna Baranowska, rzecznik prasowy Komendy Powiatowej Policji w Brzozowie.
2: Warto upewnić się, że młody użytkownik zna przepisy, posiada wymagane uprawnienia i porusza się pojazdem spełniającym normy techniczne. Hulajnoga elektryczna to pojazd, którego użytkowanie wiąże się z odpowiedzialnością. Przypominamy, że od 3 marca zabrania się dopuszczania dziecka w wieku do 13 lat do kierowania hulajnogą elektryczną lub urządzeniem transportu osobistego na drodze.
1: Wyjątek stanowi kierowanie w strefie zamieszkania, ale wyłącznie pod opieką osoby dorosłej. Zakończyły się prace związane z modernizacją instalacji elektrycznej w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Bobowej. Inwestycja stanowiąca pierwszy etap prac objęła parter oraz piętra budynku. W ramach zadania między innymi przebudowano instalacje, wymieniono przewody i tablice rozdzielcze oraz wykonano nowe oświetlenie, instalacje awaryjno-ewakuacyjne, gniazda, instalację komputerową i monitoring. Inwestycja przyczyniła się do poprawy bezpieczeństwa oraz funkcjonalności szkolnej infrastruktury. Wartość zadania wyniosła 339 tysięcy złotych.
3: Twoje informacje lokalne w Trendy Radio.
1: Matczyna emerytura, czyli rodzicielskie świadczenie uzupełniające, zwane również świadczeniem Mama 4+, jest przyznawana przez ZUS lub KRUS kobiecie, która urodziła i wychowała lub wychowała co najmniej 4 dzieci, ukończyła 60 lat, nie ma niezbędnych środków utrzymania oraz spełnia pozostałe wymagane warunki. W szczególnych przypadkach o świadczenie może ubiegać się również mężczyzna. Świadczenie przysługuje w wysokości najniższej emerytury. Jeżeli jednak osoba zainteresowana pobiera już emeryturę lub rentę ZUS, KRUS albo innego organu rentowego w kwocie niższej od najniższej emerytury, rodzicielskie świadczenie uzupełniające stanowi dopłatę do wysokości najniższej emerytury, mówi Wojciech Dyląg, regionalny rzecznik prasowy ZUS w województwie podkarpackim.
4: Oznacza to, że jego wysokość odpowiada różnicy między kwotą najniższej emerytury a wysokością pobieranej emerytury lub renty. Na przykład, jeśli emerytura wynosi 1000 zł brutto, rodzicielskie świadczenie uzupełniające będzie wynosić 978 zł 49 groszy. Rodzicielskie świadczenie uzupełniające podlega corocznej waloryzacji.
1: ZUS lub KRUS przyzna świadczenie matce, która ukończyła 60 lat, urodziła i wychowała lub wychowała co najmniej 4 dzieci i nie posiada dochodu zapewniającego niezbędne środki utrzymania, a także ojcu, który ukończył 65 lat i wychował co najmniej 4 dzieci, w przypadku kiedy matka dzieci nie żyje, porzuciła dzieci lub długotrwale zaprzestała ich wychowywania, oraz jeśli nie posiada on dochodu zapewniającego niezbędne środki utrzymania.
0: Reklama. Uwaga, właściciele Chevroletów, Cruze lub Orlando. Jedna strona grzeje, druga chłodzi? Specjalizujemy się w naprawie ogrzewania. Oferujemy szybką i skuteczną naprawę z dojazdem do klienta lub w warsztacie w Gorlicach. Naprawa z gwarancją. Zadzwoń 668 840 969. Powtarzam, 668 840 969.
5: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
3: Lidl, to się opłaca.
0: Reklama.
3: Trendy Radio. Największe hity lat 80., 90. i współczesnych.
6: I na życzenie naszego kochanego słuchacza Roberta i Damiana gorące i serdeczne pozdrowienia dla wszystkich, którzy kochają muzykę eurodance'ową. Chłopaki wysłali nam, co by tu zagrać fajnego. Pochyliliśmy się nad tym przebojem, jak najbardziej fajny numer, Take Me to the Limit, należący do Mr. President.
7: Uwielbiamy.
6: Takie sympatyczne kawałki, piszą chłopaki, że Coco Jumbo, nie tylko to było, faktycznie było tych kawałków.
7: Stwierdziliśmy, że okej, jak nie drzwiami, to oknem, i właśnie weszliśmy oknem.
6: No oczywiście. Tak więc, moi drodzy, Mr. President, już teraz.

0: Trendy Radio. Dobry wybór.
1: I ponownie znajdujemy się w Niemczech. Sandra z utworem Loreen. To niemiecka piosenkarka, która wykonywała muzykę pop, eurodisco, takiego synth-popu. Oczywiście należała również do tria Arabeska, a później udzielała się w projekcie Enigma.
2: Dokładnie tak. I moi drodzy, teraz pojawia się Sandra, wyjątkowa i niesamowita, zawsze na czasie.
1: I pamiętam ją oczywiście z lat 80., 90. i jak słyszycie, nadal na topie.
2: Ja w ogóle lubię wracać do twórczości. No właśnie, słuchajcie, Lian Ross, Sandry,
1: no, lubimy,
2: Sabine.
1: Lubimy.
2: To są takie oczywiście wokalistki, które bardzo dobrze się, słuchajcie, prezentują do dziś.

0: TLC i Waterfalls. Oj tak, teraz może się trochę rozluźnimy chyba.
1: Wydaje mi się,
0: że to jest piosenka, jak słyszę słowo chill out, to ja widzę TLC.
1: Oczywiście, no jasne, że tak.
0: Tracę głos.
1: Tak więc, moi drodzy, lecimy w kolejnym wielkim przebojem. Zespół oczywiście powstał w 91 roku. Gdzie? No, w Atlancie.
0: Atlanta, no prawie.
1: R&B, hip-hop, pop. Jego skład wchodziły dwie wokalistki. Dwie aż wokalistki, zobacz.
0: Tak, tam była Tion, też Rosanda i raper Kalisa. Zadebiutowały w 92 roku swoim albumem O, który też często możecie usłyszeć na naszej antenie, jeżeli chodzi właśnie o single, czy takie topowe kawałki.

0: Trendy Radio. Przepis na dobry czwartek.
1: Reset.
2: Blue.
1: Zrestartowałaś się już?
2: Jeszcze nie, a ty?
1: A zreflektowałaś się już?
2: Nie, a ty?
1: Dlaczego się nie zreflektowałaś? Powinna się zreflektować.
2: Nie mam nad czym, Marcin.
1: Miałaś się zreflektować?
2: Musisz mi znaleźć jakąś zagwozdkę, żebym mogła się zreflektować.
1: Zreflektowałaś się, Adelmie, no, no, wiesz o co chodzi.
2: Znajdź coś.
1: Udajesz, że nie.
2: Znajdź coś.
1: Najprościej to udawać, że się nie wie o co chodzi, wtedy myślisz, że coś przemknie.
2: Tak myślisz?
1: Nie, wszyscy wiedzą inaczej.
2: Tak? Marcin, no. Powiem ci tak, że ty musisz przestać snuć te swoje teorie spiskowe.
1: Wszyscy to wiedzą, a ty myślisz, że nikt nie wie.
2: Wiesz, to są, Marcin, te
1: twoje
2: teorie spiskowe, ale żyj sobie w tym swoim świecie sam.
1: Tak?
2: Żyj sobie i myśl, że tak jest, jak ty myślisz.
1: Myślisz, że coś ukrywa, tu wszyscy już dookoła wiedzą.
2: No pewnie.
1: Za wolny zapłon.
2: Pewnie, pamiętajcie.
1: Przyspiesz ląd.

0: Do usłyszenia.
1: Do usłyszenia. Pozdrawiamy gorąco. Ania już otwarty Dan Balan.
0: No pięknie. Pewnie,
1: no i drodzy,
0: tak.
1: To tak chyba będzie Dan Balan zagrany po godzinie 12 i tego oczywiście Państwu i sobie życzę. A przede wszystkim Ani.
0: No do ona usłyszenia.
1: Tak teledyskowo bardziej podchodzi do
0: dziękuję
1: sprawy.
0: Ci bardzo.
1: Jaki hit zagrasz Dan Balana? Może jakąś nową propozycję?
0: Wiesz, ja mega lubię takie imprezowe jego hity.
1: Tak, który?
0: Chica Bomb.
1: Chica Bomb?
0: No.
1: Właśnie.
0: A jaki teledysk? Co, zagramy?
1: Zagramy, pewnie.
0: No, moi
1: drodzy, no to gramy już teraz. Miałem powiedzieć, że za chwilkę, ale już.
0: No to gramy.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Rząd zapowiada zaostrzenie przepisów na przejazdach kolejowych. Z kolei maszyniści będą jutro protestować. To po tragedii pod Przysłuchą. Podpalacz z Legnicy złapany. Miriam Lipińska. Rząd zapowiada pilne wprowadzenie ostrzejszych przepisów dotyczących przejazdów kolejowych. To po tragedii pod Przysłuchą. Wczoraj ciężarówka wjechała tam tuż pod pociąg Intercity. Zginęła jedna osoba, a cztery są w ciężkim stanie, w tym maszynista i kierowca. Nowa propozycja ma się pojawić szybko, bo celem nadrzędnym jest zwiększenie bezpieczeństwa. Na tak jest Marek Sawicki z PSL-u, który mówi mocno i dosadnie.
2: Niestety na głupotę Polaków innego lekarstwa nie ma jak surowa kara.
1: Nieco inaczej widzi to opozycja. Nam wszystkim potrzeba więcej ostrożności, mówi Rafał Bochenek z PiSu.
3: Natomiast ja nie wiem, czy takie ciągłe podkręcanie śruby i zaostrzanie przepisów do czegoś doprowadzi.
1: Jego zdaniem powinniśmy dziś bardziej skupić się na działaniu prewencyjnym i być może na lepszym oznakowaniu przejazdów. A w związku z wczorajszą tragedią maszyniści w całym kraju zapowiadają na jutro protest. Przed każdym przejazdem kolejowym będą zwalniać do 20 km na godzinę. Skąd 20 km na godzinę? Jak wyjaśnia szef Związku Maszynistów Leszek Miętek, to określona w przepisach tak zwana prędkość bezpieczna,
4: która na kolei jest określona na poziomie 20 km na godzinę. Właśnie odebrałem ostatnie meldunki z kraju. Jest pełne poparcie dla tego typu działań. Maszyniści będą się stosowali do tego apelu. W tej sytuacji można się spodziewać opóźnień pociągów na całej sieci PKP.
1: Akcja rozpocznie się o północy i potrwa do północy. A według Urzędu Transportu Kolejowego przejazdy występują w Polsce średnio co 2 km torów. Seryjny podpalacz z Legnicy zatrzymany. Mieszkańcy mogą odetchnąć z ulgą. W ostatnich dniach 35-latek, jeżdżąc hulajnogą elektryczną, podpalał różne miejsca w mieście. Ogrodzenie cerkwi, skrzynki elektryczne, pojazdy. Policjanci wytypowali sprawcę i akurat dostali zgłoszenie od świadków o kolejnym podpaleniu. Świadkowie ruszyli za podpalaczem i przez telefon pilotowali policjantów, gdzie mogą go zatrzymać.
5: Ogień pojawił się w różnych miejscach miasta, a część podpaleń dotyczyła infrastruktury, której uszkodzenie mogło powodować poważne konsekwencje. Mężczyzna podczas wykonywanych czynności miał sprawiać wrażenie zadowolonego z tego, co zrobił. Powiedział nawet, że przez chwilę miał władzę w mieście.
1: Mówi Anna Tersa z Legnickiej Komendy. Dziś 35-latek usłyszy zarzuty, a śledczy już zapowiadają wniosek o tymczasowy areszt. Jak wynika ze wstępnych szacunków, w te wakacje Dolny Śląsk odwiedziło ponad 2 300 000 osób. Około 20% turystów odpoczywających w tym regionie to goście z zagranicy. Tradycyjnie najczęściej Czesi i Niemcy, ale o blisko 20% wzrosła też liczba turystów z Włoch, mówi Jakub Fejga z Dolnośląskiej Organizacji Turystycznej.
6: Włosi mocno odczuwają ocieplenie klimatu i w szczycie sezonu trend zwany coolcation, czyli poszukiwanie chłodu na wakacjach, jest faktem. Nasze góry czy city breaki we Wrocławiu są wśród Włochów coraz bardziej popularne.
1: Niestety dla branży turystycznej przyjezdni coraz chętniej na Dolnym Śląsku chodzą po górach czy spacerują po miastach, a mniej chętni są, by płacić za odwiedzanie różnych atrakcji.

0: wczoraj na termometrach w okolicach 30, a dzisiaj zachmurzenie umiarkowane, nawet i duże, i mogą pojawiać się przelotne opady deszczu, a co najważniejsze, nie 30, a 20 stopni, a w niektórym rejonie Małopolski nawet 18. Dzisiaj maksymalnie do 22 stopni, Krosno, Gorlice, Dębica, Tarnów, Kraków, Rzeszów, tutaj 19, Ustrzyki, Lesko 17 stopni, wiatr cały czas południowo-zachodni 11, w porywach do 25, a ciśnienie na poziomie 1017 hektopaskali. W nocy zachmurzenie umiarkowane, ale nie za ciepło, poniżej 10 stopni, 9 kresek w regionie. Jutro natomiast deszczowy dzień, a temperatura, posłuchajcie sami, 12 stopni Celsjusza.
1: Reklama.
2: Szukasz pomysłu na przyszłość? Chcesz zawodu, który da Ci moc? Szkoła Policjalna Żak Wiaśle przygotuje Cię krok po kroku. Oferujemy m.in. technik archiwista, opiekunka środowiskowa, masażysta, terapeuta zajęciowy, opiekun medyczny oraz kursy doszkalające. Dodatkowo darmowa legitymacja, status ucznia, a do 26 roku życia korzystniejsze warunki pracy. Szkoła Policjalna Żak. Jasło, ulica Floriańska 17. Z nami sukces jest realny. Zapraszamy!
3: Tu Trendy Radio. Twoje radio w Małopolsce i na Podkarpaciu.
4: Twoje radio w Małopolsce i na Podkarpaciu.
3: Oddajemy do dyspozycji antenę, a w niej blok z miejscem na Twoją reklamę. Spraw, by dzięki nam Twoja firma stała się rozpoznawalna i zwiększała zyski. Do każdego klienta podchodzimy indywidualnie i profesjonalnie. Zadzwoń 795 216 523.
4: 795 216 523.
3: Lub napisz na reklama@trendyradio.pl i dowiedz się więcej. Twoja reklama na antenie Trendy Radia. To Twój sukces w biznesie. Twój sukces w biznesie.

0: najtańsze. Laptop gamingowy Gigabyte Eagle. Potężny procesor i wydajna karta graficzna w jednym za niecałe 3200. Taniej aż o 1800 zł. Najniższa cena z 30 dni to 4999. Kupuj w Neonet.
1: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
2: Teraz w Lidlu jest akcja! Szkoły pełne talentów! Dzięki niej szkoły w całej Polsce mogą dostać sprzęt dla dzieci!
3: Zrób zakupy za minimum 50 zł, w tym warzywo lub owoc. Odbierz talenciaki przy kasie i przekaż szkole. Wrzuć do urny w placówce lub zeskanuj kod QR, a szkoły wymienią je na sprzęt dla dzieci. Każdy talenciak się liczy. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Wspieraj z Lidlem szkoły pełne talentów.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Sąsiedzie, kapusta prosto od rolnika w MPM jest teraz w świetnej cenie. Tylko do środy kupisz ją po 1,50 zł za kilogram. Tak, świeża, konkretna kapusta na surówkę, gołąbki albo do obiadu. W MPM teraz tylko 1,50 zł za kilo. Prosto od rolnika. MPM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki 3 zł. Reklama.
6: Trendy, Podkarpacie i Małopolska.
7: Granie na żądanie.
6: Zamawiaj ulubione hity, sprawnie niespodziankę bliskim i znajomym. 7148 trendy. I treść pozdrowi. Kosz złotówka plus VAT.
8: Słuchasz Trend Radio.
9: Tak, moi drodzy, 10 minut po godzinie 12. Dzisiaj Łukasza, Mikołaja, Aldone. Wszystkiego dobrego dla solenizantów. 10 września, tak, 253 dzień roku. Tak, to dziś do końca roku zostało 112 dni, jeśli ktoś jest ciekawy, ile do Sylwestra. Natomiast wzeszło nam słońce o 6.02, zajdzie o 19.00. Pewnie go nie zobaczymy, bo tak wyglądając za okno, to pełne zachmurzenie. No cóż, na początek oczywiście kolejna serdeczna i ciepła porcja pozdrowień. Na początek dedykacja od Anety z okolic Opacionki. Gorące i serdeczne pozdrowienia przesyła Bogdan prosto z pracy. Napisał z roboty, ale wiadomo, o co chodzi. I oczywiście dedykacja muzyczna. Bardzo proszę o zagranie Pretty Woman w takim fajnym wykonaniu. Zagramy już teraz. To granie na żądanie, to wasze gorące, serdeczne i ciepłe hity.

to macie jakieś top one, wiatr będzie... Będę orędownikiem, jestem chyba orędownikiem starego dobrego disco polo z lat 90. jako Polak. Jestem dumny z tej muzyki. Słuchacz, gorąco i serdecznie pozdrawia, no i oczywiście prosi, pozdrawia pewnie wszystkich, którzy lubią grupę Top One. Przypomnę, to jest zespół warszawski, który, no właśnie, już od lat 90. niezmiernie popularny na arenie oczywiście muzyki disco polo właśnie w Polsce. Gramy. To oczywiście wiatr z takiego wyjątkowego niebieskiego krążka After Silence. To Top One.

0: granie na żądanie.
1: Zamawiaj ulubione hity, sprawnie spodziankę bliskim i znajomym. 7148 trendy.pl i treść pozdrowień. Kosz złotówka plus VAT.
2: Reklama. Uwaga, właściciele Chevroletów, Cruze lub Orlando. Jedna strona grzeje, druga chłodzi? Specjalizujemy się w naprawie ogrzewania. Oferujemy szybką i skuteczną naprawę z dojazdem do klienta lub w warsztacie w Gorlicach. Naprawa z gwarancją. Zadzwoń 668 840 969. Powtarzam, 668 840 969.
3: Jesienne zmiany, świetne efekty. Z Brico Marche zrealizujesz swoje projekty. Do 19 września polecamy wełnę Roxlab Plus 50 mm, jedynie 12,99 za metr kwadratowy oraz wrzos farbowany tylko 4,79 przy zakupie 5 sztuk. Sprawdź więcej super okazji na bricomarche.pl. Brico Marche, nasze ceny rządzą.
4: Zaprasza Brico Marche Jasło, Go Park Przemysłowa i Brico Marche Dębica w Galerii Raj.
5: Tu Trendy Radio. Twoje radio w Małopolsce i na Podkarpaciu.
6: Twoje radio w Małopolsce i na Podkarpaciu.
5: Oddajemy do dyspozycji antenę, a w niej blok z miejscem na Twoją reklamę. Spraw, by dzięki nam Twoja firma stała się rozpoznawalna i zwiększała zyski. Do każdego klienta podchodzimy indywidualnie i profesjonalnie. Zadzwoń 795 216 523.
6: 795 216 523.
5: Lub napisz na reklama@trendyradio.pl i dowiedz się więcej. Twoja reklama na antenie Trendy Radia. To Twój sukces w biznesie. Twój sukces w biznesie.
2: Reklama.
0: Granie na żądanie.
1: Zamawiaj ulubione hity, sprawnie spodziankę bliskim i znajomym. 7148 trendy. I treść pozdrowień. Kosz złotówka plus VAT.
7: Wracamy do pozdrowień i teraz proszę bardzo, jeden z wielkich hitów grupy Verba, to dla Kasi, no właśnie, Komandor pozdrawia.

0: 9.
1: Granie na żądanie. Antena jest twoja.
2: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio. Region.
3: We wtorek w Krośnie policjanci zatrzymali do kontroli kierującego Oplem, który kierując pojazdem korzystał z telefonu. Podczas badania stanu trzeźwości okazało się, że 50-letni mieszkaniec Krosna miał prawie promil alkoholu w organizmie. Policjanci uniemożliwili mężczyźnie kontynuowanie podróży za kierownicą Opla, informując o skierowaniu jego sprawy do sądu. Za prowadzenie pojazdu mechanicznego w stanie nietrzeźwości grozi mu do 3 lat więzienia. W Grabownicy Starzeńskiej trwa rozbudowa skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 886. Inwestycja polega na budowie ronda na tym mocno obciążonym skrzyżowaniu. Rondo pozwoli na płynny ruch pojazdów wjeżdżających z drogi wojewódzkiej 835 na trasę 886. Dodatkowo spowoduje uspokojenie ruchu w Grabownicy Starzeńskiej, co zwiększy bezpieczeństwo mieszkańców. Projekt będzie obejmował drogi dla pieszych i rowerów. Przebudowane zostaną zjazdy na prywatne posesje i zatoka autobusowa, mówi Joanna Szarata, specjalista do spraw informacji publicznej z Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich.
4: Skrzyżowanie dróg wojewódzkich 886 i 835 w Grabownicy Starzeńskiej obciążone jest znacznym ruchem tranzytowym. Budowa ronda pozwoli na płynny ruch pojazdów. Dodatkowo spowoduje uspokojenie ruchu w Grabownicy Starzeńskiej, co na pewno przyczyni się do zwiększenia bezpieczeństwa mieszkańców.
3: Prace mają się zakończyć jeszcze w tym roku.
1: To dzieje się blisko ciebie.
3: Miasto Jasło realizuje projekt pod nazwą Rodzina na Tak. Zadanie pozyskało dofinansowanie w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027. Jego celem jest wsparcie 30 jasielskich rodzin wychowujących dzieci, w tym dzieci z niepełnosprawnościami. Projekt jest adresowany do rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych. Realizacją projektu zajmie się Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaśle, mówi Adam Kostrząb, burmistrz miasta Jasła.
5: Przekształciliśmy Jasielski MOPS Centrum Usług Społecznych i to ta jednostka będzie realizowała cały projekt. Tu również zmiana zafunkcjonowała dzięki projektowi Rozwijamy Jasło, który realizujemy z polsko-szwajcarskiego programu współpracy. Poza przekształceniem organizacyjnym chcemy tutaj położyć bardziej nacisk właśnie na usługi społeczne. Od dłuższego czasu widzimy taką potrzebę. Zresztą to jest, to przekształcenie to, mimo że jest nieobowiązkowe, kiedyś będzie, ale wiele samorządów w Polsce już taką decyzję podjęło o przekształceniu. Też jest to odpowiedź na realnie zmieniające się oczekiwania i potrzeby.
3: Przedsięwzięcie będzie realizowane do końca grudnia 2028 roku. W niedzielę na Jasielskim Rynku odbędzie się Festiwal Aktywności Społecznej. Wstęp na wydarzenie jest bezpłatny. Festiwal rozpocznie się o godzinie 14 i potrwa do godziny 18. Niedzielne wydarzenie, a w szczególności targi organizacji pozarządowych, będą doskonałą okazją do spotkań z osobami, które na co dzień działają na rzecz Jasła i jego mieszkańców. Na płycie Jasielskiego Rynku staną stoiska blisko 20 NGO-sów, które reprezentować będą różnorodne formy działalności. Wśród nich nie zabraknie organizacji, które zajmują się szeroko pojętą profilaktyką zdrowia. Podkarpacki Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Jaśle zaprosi uczestników festiwalu do udziału w praktycznych pokazach udzielania pierwszej pomocy. Na Jasielskim Rynku zagości również kuchnia regionalna. W niedzielne popołudnie na płycie rynku znajdzie się również miejsce dla specjalnego punktu, w którym będzie można oddać głos w jasielskim budżecie obywatelskim 2027.
6: Reklama. Kierowcy z Sanoka i okolic, poznajcie Transprzęt. Okręgowa stacja kontroli pojazdów i myjnia w jednym miejscu. Badania techniczne, motocykli, samochodów osobowych oraz wszystkich pozostałych pojazdów, a także profesjonalne usługi mycia, w tym myjnia portalowa TIR. Transprzęt. Zabłotce 30A. Sprawdzony adres dla każdego kierowcy.
7: W
0: waszym domu widać kobiecą rękę?
7: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
8: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
9: W Katowicach dochodzi do makabrycznej zbrodni.
10: Zamordowana dziewczyna, Michalina, miała być moją studentką.
11: Dźgnął ją kilkanaście razy.
12: Przypomina zabójstwo wampira z Sząbierek.
9: Co kryje się w mrocznej przeszłości Śląska?
13: Szukasz podobieństw na siłę. Tamtych zbrodni minęło 25 lat.
9: Maria Dębska, Maciej Musiał, Weronika Książkiewicz i Piotr Adamczyk w nowym serialu Pionek, kontynuacji kryminalnego hitu Śleboda. Oglądaj tylko w Sky Showtime.
14: Jagodzianka nad morzem za 35,99. Jagodzianka się ceni. Na szczęście kuchnia Wikinga ceni ciebie. Za 35,99 masz pyszne śniadanie, obiad i kolację z dowozem do domu pod same drzwi. Zamów dietę Start za 35,99 na kuchniawikinga.pl. Dieta Start od kuchni Wikinga. Polecam. Cezary Pazura.
15: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
16: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
2: Reklama.
1: Trendy. Małopolska i Podkarpacie.
17: Granie na żądanie.
1: Zamawiaj ulubione hity, sprawnie spodziankę bliskim i znajomym. 7148 trendy. I treść pozdrowień. Kosz złotówka plus VAT.
18: Wracamy do pozdrowień i dedykacji. A u nas na antenie oczywiście DKA. Tu jest mój dom. Tak zagramy teraz specjalnie dla Iwony. Pozdrowienia serdeczne i ciepłe od Lucjana. Prosto z Jasła. Miłe słowa.

Przeboje wyjątkowe, moi drodzy. Jak tam południówka dzisiaj? Mam nadzieję, że bardzo pozytywnie, choć niektórzy piszą, że tego słońca brakuje i tego podmuchu wakacji. No, wakacje faktycznie minęły. Podmuch ciepła też, bo najbliższe dni raczej chłodne. No ale cóż, mam nadzieję, że takie typowe hity jak ten was rozgrzewają maksymalnie. Chciałbym założyć piosenkę dla Patrycji od Dawida i Damiana. Wymasuj mnie, Romanie, zaraz w wiadomościach. Bardzo pozdrawiam was, chłopaki, bardzo gorąco i gramy.

0: Informator. Już 13 września w Ryglicach odbędzie się podwójny jubileusz, 725 lat historii miejscowości oraz 25 lat od odzyskania praw miejskich. Świętowanie rozpocznie się o godzinie 13 uroczystą mszą świętą w ryglickim kościele. Tuż po niej o 14 barwny korowód prowadzony przez orkiestrę przemaszeruje na plac przy publicznym przedszkolu, gdzie o 14.10 mistrzowski pokaz musztry paradnej zaprezentuje orkiestra reprezentacyjna Straży Granicznej z Nowego Sącza. Od godziny 14.30 sceną zawładnie 18. Festiwal Kultury Pogórzańskiej. Jego sercem będzie prestiżowy konkurs o Złotą Podkowę Pogórza, w którym regionalne kapele i grupy śpiewacze staną do walki o uznanie profesjonalnego jury. Festiwalowi towarzyszyć będzie jarmark rękodzieła i sztuki ludowej. Na stoiskach kół gospodyń wiejskich będzie można znaleźć tradycyjne lokalne potrawy, a całości dopełnią widowiskowe pokazy przygotowane przez służby mundurowe. Dla miłośników aktywnego wypoczynku Kępa Sport zorganizuje bezpłatny rodzinny rajd rowerowy Tour de Pogórze. Krośnieńska Biblioteka Publiczna zaprasza na spotkanie z Wiesławem Hopem, cenionym pisarzem, publicystą i byłym policjantem, autorem kryminałów oraz powieści obyczajowych osadzonych w realiach Bieszczadów i Podkarpacia. Laureat Nagrody Złote Pióro opowie o swojej twórczości i najnowszych bieszczadzkich kryminałach. Spotkanie odbędzie się 24 września o godzinie 17. Wstęp jest bezpłatny.
1: Trendy Informator. Reklama. Sąsiedzie, śliwkowy sezon w MPM trwa w najlepsze. Wszystkie odmiany polskich śliwek kupisz teraz w świetnej cenie. Tylko 3,50 zł za kilogram. Tak, do ciasta, na kompot, do przetworów albo po prostu do podjadania. Polskie śliwki w MPM. Teraz tylko 3,50 za kilogram. MPM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki 5 zł.
2: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
1: Reklama.

0: Trend Radio.
1: Rząd się chwali, polscy uczniowie są dobrzy z matematyki. Co prawda przedstawił taką mapę Europy, na której nie widać Estonii, bo Estonia no, wypada lepiej od nas, ale oprócz tego, że Europa kończy się na Łotwie w tym przypadku, no to jesteśmy faktycznie w czołówce, a w zasadzie nasi uczniowie. Wielkie gratulacje, wielkie gratulacje. Co prawda na podatkach po szkole za bardzo się nie znamy, ale za to pierwiastki drugiego stopnia ogarniamy znakomicie.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Wiemy więcej o ofiarach wypadku kolejowego pod Przysuchą. Wizytacja delegacji USA, chodzi o amerykańskie bazy wojskowe w Polsce. Prokuratura zdecydowała w sprawie śledztwa po uderzeniu rakiety w dom w Wyrykach. Miriam Lipińska. Śmiertelna ofiara wczorajszego wypadku kolejowego pod Przysuchą na Mazowszu to 39-latka z okolic Lublina. Policja podała też, że w sumie po zderzeniu pociągu z ciężarówką na przejeździe kolejowym do szpitali trafiło 10 osób w wieku od 27 do 71 lat. Dwie osoby po opatrzeniu zostały zwolnione, 8 nadal przebywa w szpitalach. W poważnym stanie są kierowca ciężarówki i maszynista, dlatego na razie nie mogą być przesłuchani. Nadal prowadzone są oględziny miejsca wypadku, trwa podnoszenie przewrócone na bok lokomotywy i jednego z wagonów. Przenoszenie całego składu z miejsca wypadku ma się zakończyć jeszcze dzisiaj, mówi dyrektor Biura Bezpieczeństwa spółki PKP PLK Włodzimierz Kiełczyński.
2: Myślę, że dzisiaj do późnych godzin wieczornych tabor zostanie stąd wkolejony, zabrany i będzie już pełen frontu do prowadzenia prac naprawczych.
1: Prace na miejscu wypadku zakończyli już prokuratorzy z Przysuchy. Zabezpieczyli m.in. rejestrator z kabiny maszynisty. Amerykańska delegacja odwiedza miejsca, w których mogłaby powstać stała baza amerykańskich wojsk w Polsce. W grę wchodzi zachód kraju, województwa wielkopolskie i dolnośląskie. Na czele amerykańskiej delegacji jest podsekretarz stanu USA Thomas DiNano. Odwiedzane są też polskie zakłady zbrojeniowe, mówi minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz.
3: Jesteśmy podstawowym partnerem dla Stanów Zjednoczonych. Spełniamy wszystkie wskazówki, które nasz sojusznik nam przekazuje. Ale już nie jesteśmy tym państwem, które prosi o pomoc, tylko które razem ze Stanami Zjednoczonymi ustanawia nową architekturę bezpieczeństwa.
1: Władze USA robią właśnie przegląd swojej obecności w Europie. Ma się zakończyć jesienią i wtedy zapadną decyzje. Prokuratura umorzyła śledztwo w sprawie rakiety, która spadła na dom w Wyrykach na Lubelszczyźnie. Doszło do tego podczas operacji wojskowej związanej z naruszeniem polskiej przestrzeni powietrznej przez rosyjskie drony we wrześniu ubiegłego roku. Prokurator ustalił, że działanie wojska nie stanowiło przestępstwa. Główny Inspektorat Sanitarny ostrzega przed groźną bakterią Listeria monocytogenes w jednej z partii wędzonej sera Gałka. Producentem jest Mlecz Sery Górskie SPZO z Jabłonki. O jaką partię chodzi, można sprawdzić na stronie GIS-u. Jeśli mamy ją w domu, nie wolno jej jeść. Może się to skończyć listeriozą. Objawy tej choroby to m.in. gorączka, ból brzucha lub pleców, biegunka i wymioty. Listerioza może prowadzić do sepsy. To były rekordowe pod względem liczby wypadków wakacje w Tatrach. Ratownicy Topry podsumowali lipiec i sierpień w górach. W tym czasie pomocy potrzebowało ponad 520 turystów. Ratownicy mieli o 30% więcej akcji w porównaniu z zeszłym rokiem. Więcej było też wypadków śmiertelnych. W tym roku 7, w zeszłym roku 1. Śmigłowiec Topru nigdy dotąd tyle nie latał, mówi ratownik dyżurny Jan Gąsienica-Roy.
4: Śmigłowiec potrafi w powietrzu być jednego dnia nawet 7 godzin. Na przestrzeni ostatnich lat się nie zdarzało.
1: Nie zmieniły się natomiast najczęstsze przyczyny wypadków. To potknięcia i upadki z wysokości. Więcej niż rok temu było zbłądzeń i zachorowań, także tych spowodowanych upałami i odwodnieniem.
5: Dobrej pogody życzy sponsor Forest Gorlice, producent wieszaków i akcesoriów kuchennych.
6: Dzisiaj może jeszcze popadać w naszym regionie. Termometry pokazują okolice 19 stopni. W nocy 11-12 kresek, natomiast jutro w trakcie dnia tylko 14. W Sanoku, Krośnie i Jaśle, w Tarnowie i Dębicy do 15, do tego intensywne opady deszczu.
5: Dobrej pogody życzy sponsor Forest Gorlice, producent wieszaków i akcesoriów kuchennych.
7: Reklama. Jesienne zmiany, świetne efekty. Z Brico Marche zrealizujesz swoje projekty. Do 19 września polecamy wełnę Roxlab Plus 50 mm, jedynie 12,99 za metr kwadratowy oraz wrzos farbowany tylko 4,79 przy zakupie 5 sztuk. Sprawdź więcej super okazji na bricomarche.pl. Brico Marche, nasze ceny rządzą.
8: Zaprasza Brico Marche Jasło, Go Park Przemysłowa i Brico Marche Dębica w Galerii Raj.
9: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
10: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 000 zł przez 3 miesiące od założenia oko w PLN w ofercie specjalnej.
11: Pan Rębiszewski?
12: Tak jest. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A do tego większe kumulacje.
13: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
14: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
15: Sąsiedzie, kapusta prosto od rolnika w MPM jest teraz w świetnej cenie. Tylko do środy kupisz ją po 1,50 zł za kilogram. Tak, świeża, konkretna kapusta na surówkę, gołąbki albo do obiadu. W MPM teraz tylko 1,50 zł za kilo. Prosto od rolnika. MPM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki 3 zł.
16: Reklama. Druga zmiana ze zdwojoną siłą w Trend Radio.
6: Popołudnie w Trend Radio, moi drodzy, rozpoczyna się powoli sezon grzewczy. No, nocami to już 9-10 stopni, więc czego będzie nam brakować, skoro rozpoczyna się sezon grzewczy? No czasem to tlenu. Muzyczny tlen za to non-stop na 101,9 oraz 95,2 FM. Kasia Popowska, no i jej tlen właśnie.

0: Płyta tygodnia.
1: Płyta tygodnia w Trendy Radio. Czwartek, no to już do weekendu naprawdę wyciągnięcie ręki, co nie? Bo jutro piątek i ciach, mamy weekend. Za rękę nas teraz poprowadzi Dawid Kwiatkowski. Płyta tygodnia na 101.9 oraz 95.2 FM.

0: Reklama. Przyszłe pary młode. Ten weekend będzie naprawdę wyjątkowy. Bo to weekend obrączek w salonach Rubicello. Wybierzcie symbole waszej miłości i rozpocznijcie wspólne na zawsze. Wyjątkowe kolekcje i niepowtarzalne wzory. Profesjonalne doradztwo i pomoc w wyborze obrączek. Weekend obrączek w Rubicello to aż 15% rabatu na wszystkie modele. Rubicello zaprasza do swoich salonów w Strzyżowie, Kolbuszowej, Brzostku, Zakliczynie, Robczycach, Pilśnie i Tuchowie. Reklama.
1: Trendy radio. Wybijamy trendy brzmienia wszechczasów dla ciebie w Gorlicach.
2: Zajrzyjmy jeszcze do świata telewizji, bo mamy pewną rocznicę. Równo 31 lat od pierwszej polskiej emisji Mody na sukces. No teraz to młodzi już nie znają, ale się chodziło do babci i się oglądało o 17, co tam u Ridża i co tam u Bruk. Co ciekawe, Moda na sukces, mimo że nie emitowana w naszym kraju, cały czas trwa i dobija do 10 tysięcy odcinków. No to tak się zastanawiam w takim wypadku, co ma większy przebieg. Passat z Niemiec, czy może jednak Bruk?

0: Trendy Radio. Przepis na dobry czwartek. Ekspresem po drogach Twojego regionu.
1: Czas wyjechać na drogi naszego regionu. Najpierw Sanok. Zwalniamy na ulicy Dmowskiego, ulicy Rymanowskiej, dojeżdżając do ronda Beksińskiego. Troszkę mniej gazu na ulicy Bony, Mickiewicza, Stasica oraz Kościuszki Jagiellońskiej i Lipińskiego. Sprawdźmy, co dzieje się w Krośnie razem z Taxi Krosno.
2: Dzisiaj ulicę Krosno pokonujemy, na obecną chwilę raczej bez większych utrudnień. Troszeczkę dłużej, gdzie musimy się uzbroić cierpliwość, to ulica Tkacka, Czajkowskiego, Podwale, ulica Lewakowskiego, ulica Kolejowa, Tysiąclecia. Jedziemy na drugą stronę miasta. Jest to Żółkiewskiego, Okrzei, Niepodległości, Korczyńska. Jeżeli chodzi o wylot na miejsce piastowe, idzie na bieżąco, wlot troszeczkę nam przystawia. Proszę Państwa, już dzisiaj nie przejedziemy ulicą Bohaterów przez dawny przejazd. Jest to już dzisiaj niemożliwe, ten zrobiony objazd taki, trzeba bacznie patrzeć na znaki. Jeżeli chodzi o drogę 28 w Turaszówce, dzielnica, to tam mamy zwężenie do jednego pasa. Na pozostałych odcinkach ruch odbywa się na bieżąco. Dziękuję, miłego dnia.
1: Dziękuję za informację. Jeszcze musimy być bardziej ostrożni, jeżeli jedziemy przez ulicę Piłsudskiego, Lwowską w stronę Ronda Solidarności oraz oś ulicy Kościuszki Kazimierza Wielkiego. Dojazd do ulicy Kazimierza Wielkiego na ulicy Szajnochy też troszkę robi się bardziej zatłoczony. W Gorlicach zhamujemy na ulicy Parkowej Kościuszki Legionów Mickiewicza oraz Bieckiej przy skrzyżowaniu z ulicą Skrzyńskich przed światłami na wyjeździe w stronę Biecza.
0: Z nami bezpiecznie do celu.

0: Message.
1: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio. Region.
2: Jasielscy policjanci prowadzą sprawę kradzieży paliwa, do której doszło w miniony weekend na terenie jednej z posesji w Jaśle. Nieznani sprawcy po uprzednim przecięciu siatki ogrodzeniowej dostali się do wnętrza zabezpieczonego obiektu. Ich łupem padło 1300 litrów oleju napędowego, który skradziono z baków samochodu ciężarowego, mówi podkomisarz Daniel Lelko, oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Jaśle.
3: Od początku tego roku to już piąte zdarzenie dotyczące kradzieży paliwa z pojazdów ciężarowych, budowlanych czy rolniczych. Schemat kradzieży jest często taki sam. Sprawcy w nocy przedostają się na teren, gdzie pozostawione są samochody, koparki czy ciągniki rolnicze, a następnie przez wyłamanie zamka zabezpieczającego w bak paliwa dokonują kradzieży. Dlatego apelujemy do właścicieli firm budowlanych i transportowych o odpowiednie zabezpieczenie swoich pojazdów, placów czy parkingów. Te parkingi i place powinny być ogrodzone i dobrze oświetlone. Należy także rozważyć założenie monitoringu oraz systemów alarmowych. Złym pomysłem jest pozostawienie pojazdów z zatankowanym pełnym bakiem.
2: Ważna jest także czujność, gdy tylko zobaczymy podejrzane zachowanie, należy powiadomić policję. Krośnieński Holding Komunalny informuje, że z powodu niskiego poziomu wody na ujęciu Jasiołka praca zakładu uzdatniania wody w Szczepańcowej została dziś całkowicie wstrzymana. Zaopatrzenie całego obszaru obsługiwanego przez sieć przejęły awaryjne zakłady w Sieniawie oraz Iskrzyni. Przełączenie systemu zasilania może wywołać czasowe spadki ciśnienia lub lokalne braki wody, a także chwilową zmianę jej parametrów jakościowych. Problemy te dotkną w szczególności mieszkańców Chorkówki, Świeżowej Polskiej oraz Jedlicza. Utrudnienia są najbardziej prawdopodobne w wyżej położonych rejonach tych obszarów. Spółka na bieżąco monitoruje sytuację sieciową i optymalizuje parametry dostaw, aby zminimalizować skutki awarii. Kolejne aktualizacje będą publikowane na bieżąco. W związku z zaistniałą sytuacją odbiorcy proszeni są o ograniczenie zużycia wody i wykorzystywanie jej wyłącznie do niezbędnych celów bytowych.
4: Sprawdzone informacje w Trendy Radio.
2: Zakończono realizację kluczowej inwestycji drogowej w ciągu drogi powiatowej Stary Żmigród - Łysa Góra. Zadanie o wartości ponad 600 tysięcy złotych znacząco wpłynie na poprawę bezpieczeństwa mieszkańców oraz kierowców. W ramach prac wykonano m.in. nowy chodnik z kostki brukowej o długości ponad 400 metrów, barierki ochronne, poszerzenie jezdni do 5,5 metra. Inwestycja powiatu jasielskiego została sfinansowana przy wsparciu gminy Nowy Żmigród, która przekazała na ten cel dotację w wysokości 280 tysięcy złotych. Nowa infrastruktura to kolejny krok w stronę nowoczesnej i bezpiecznej sieci drogowej w regionie. Zakończyły się prace związane z modernizacją instalacji elektrycznej w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Bobowej. Inwestycja stanowiąca pierwszy etap prac objęła parter oraz piętra budynku. W ramach zadania m.in. przebudowano instalacje, wymieniono przewody i tablice rozdzielcze oraz wykonano nowe oświetlenie. Instalacje awaryjno-ewakuacyjne, gniazda, instalację komputerową i monitoring. Inwestycja przyczyniła się do poprawy bezpieczeństwa oraz funkcjonalności szkolnej infrastruktury. Wartość zadania wyniosła 339 tysięcy złotych. W ostatnim czasie policjanci odnotowali zwiększoną aktywność oszustów, którzy wykorzystując metody manipulacji podejmują próby wyłudzenia oszczędności od swoich ofiar. Ofiarami przestępców padają najczęściej osoby starsze, ale także aktywne zawodowo, korzystające z internetowych komunikatorów i platform społecznościowych, mówi Ewelina Wrona z Zespołu Prasowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie.
5: Generalnie największą tą grupą osób, które pokrzywdzonych, które padają ofiarami oszustów, są niestety w dalszym ciągu osoby starsze, dlatego tutaj taki apel z naszej strony, że oczywiście nasze różnego rodzaju kampanie społeczne, profilaktyczne, różnego rodzaju prelekcje, które organizujemy, oczywiście są bardzo ważne i staramy się podczas takich spotkań przekazywać te najcenniejsze informacje, przede wszystkim to, jak nie paść ofiarą przestępcy, ale pamiętajmy o tym, że podczas takich codziennych spotkań z tymi osobami najbliższymi, aby ich przestrzegać przed różnego rodzaju zagrożeniami.
2: Przestępcy nieustannie wykorzystują nowe metody i udoskonalają stare, aby uwiarygodnić wymyślone przez nich historie. Policja apeluje o zachowanie ostrożności. W sobotę na rynku miejskim w Brzozowie zaparkuje mobilne centrum medyczne w ramach akcji Jazda Profilaktyczna. Mieszkanki miasta i okolic będą mogły skorzystać z bezpłatnych oraz promocyjnych badań diagnostycznych. Głównym punktem programu jest bezpłatny test HPV-HR, który pozwala wykryć 14 wysoko onkogennych genotypów wirusa będącego główną przyczyną raka szyjki macicy. Badanie skierowane jest do kobiet w wieku od 25 do 64 lat. Liczba miejsc jest ograniczona. Rejestracja telefoniczna jest obowiązkowa i odbywa się pod numerem 517 194 743. Muzeum Podkarpackie w Krośnie w ramach Podkarpackich Dni Architektury zaprasza 12 września do skansenu archeologicznego Karpacka Troja w Trzcinicy na wydarzenie pod tytułem Dziedzictwo Architektury Obronnej i Sakralnej Podkarpacia w programie spacer Jana Gancarskiego, archeologa, twórcy skansenu archeologicznego Karpacka Troja w Trzcinicy. Będzie także prelekcja Bogdana Augustyna, historyka, regionalisty, badacza architektury drewnianej i kultury Karpat. Początek o godzinie 12.
0: Reklama. Kierowcy z Sanoka i okolic, poznajcie Transprzęt. Okręgowa stacja kontroli pojazdów i myjnia w jednym miejscu. Badania techniczne, motocykli, samochodów osobowych oraz wszystkich pozostałych pojazdów, a także profesjonalne usługi mycia, w tym myjnia portalowa TIR. Transprzęt, Zabłotce 30A. Sprawdzony adres dla każdego kierowcy.
6: Złote paluszki rybne? Tata, ale się narobiłeś!
7: Naturalnie. Sam łowiłem dzikie mintaje na wzburzonych wodach oceanu.
6: Znaczy, Frosta kupiłeś?
7: Prościej się nie da.
8: Soczysty filet, chrupiąca panierka. Frosta, smaczna i prosta.

0: odtwarzacze. Laptop gamingowy Gigabyte Eagle. Potężny procesor i wydajna karta graficzna w jednym za niecałe 3200. Taniej aż o 1800 zł. Najniższa cena z 30 dni to 4999. Kupuj w Neonet.
1: Czy wiecie, jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmi ponad 15 tysięcy inicjatyw społecznych rocznie. A tak brzmi ponad 29 tysięcy punktów lotto. Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
2: Wpadaj do Lidla. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Termorobot MC Smart z Wi-Fi 1200 W Silvercrest. Teraz z kuponem Lidl Plus aż 900 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni 1599 zł. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz karma Pedigree tylko 89,99 już od złoty 12 za saszetkę. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 106,99. Allegro Days do 14 września.
5: W moich sklepach Groszek, ABC i Eurosklep jak co tydzień mamy dla Was super okazje. Teraz z aplikacją Moje Sklepy. Mleko łaciate przy zakupie dwóch, trzecie za grosz. I ptasie mleczko Wedel. Wybrane rodzaje za jedyne 15,99. Oferta trwa od 10 do 12 września w wybranych sklepach Groszek, ABC i Eurosklep. Lista sklepów, limity i więcej mega okazji w aplikacji Moje Sklepy. Wybieram Moje Sklepy, Groszek, ABC i Eurosklep.
6: Reklama.
7: Here's my key, philosophy. A freak like me just needs infinity.

Dzisiaj 10 dzień września, no i to jeden z najważniejszych, o ile nie najważniejszy dzień miesiąca dla wielu Polaków. I sprawdziłem, szacuje się, że dla połowy Polaków 10 to dzień wypłaty. No pieniężnej, krótko mówiąc. Chociaż moim zdaniem w kalendarzu to powinno być jeszcze zaznaczone jako święto magii. No bo zobaczcie, wypłata jest, wpływa, a po kilku godzinach już jej nie ma. To tylko magią można przecież wyjaśnić.

0: Trend Radio. Trendy Informator.
1: Miejska Biblioteka Publiczna w Jaśle zaprasza najmłodszych wraz z rodzicami na wyjątkowy edukacyjny seans Rakieton do Planet. W mobilnym kinie sferycznym w ramach projektu Czy Kopernik zjadał piernik? Nauka, wyobraźnia i kosmos. 15 września o godzinie 14 przy filii numer 2 na uczestników czeka niezwykła podróż w głąb kosmosu. Mobilne kino sferyczne stanie się prawdziwym centrum kosmicznych odkryć, a dzieci będą mogły poczuć się jak mali astronauci. Podczas seansu najmłodsi zobaczą, jak wygląda Ziemia z kosmosu, będą obserwować księżyc krążący wokół naszej planety, a następnie wyruszą w podróż po wszystkich planetach Układu Słonecznego. Dowiedzą się również wielu ciekawostek o ich niezwykłych mieszkańcach. Udział w wydarzeniu jest bezpłatny. W sobotę na stadionie w Rzepedzi odbędzie się jubileusz 500-lecia istnienia oraz 200-lecie zabytkowej cerkwi świętego Mikołaja Cudotwórcy. Świętowanie zainauguruje o 11:00 uroczysta liturgia w rzepeckiej cerkwi pod przewodnictwem arcybiskupa Eugeniusza Popowicza. Oficjalna część na stadionie ruszy o 14:00, gdzie historyczną podróż w przeszłość Rzepedzi zapewni prelekcja Wojciecha Wesołkina połączona z premierą nowego przewodnika krajoznawczego. Od popołudnia scena będzie tętnić zróżnicowanymi brzmieniami, od tradycyjnego lokalnego folkloru po rockowe uderzenie. Gwiazdą wieczoru będzie zespół Łzy, który zagra o 21:00. Po nich wystąpi zespół Aptekarze.

Jutro prawdopodobnie czeka nas paraliż na kolei i to niemały paraliż w ramach akcji protestacyjnej po ostatnich głośnych przypadkach, kiedy to kierowcy wjeżdżali na przejazdy, no i tam zostawali, dochodziło do zderzeń, wczoraj do tragicznego wypadku. Jutro Związek Zawodowy Maszynistów organizuje ogólnopolską akcję protestacyjną. Pociągi przed przejazdami kolejowymi mają zwalniać do prędkości 20 km na godzinę. To będzie oznaczało w zasadzie paraliż pociągów w całym kraju. Od północy ma się rozpocząć ta akcja protestacyjna maszynistów, która potrwa 24 godziny.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Rozmowy maszynistów z ministrem infrastruktury o bezpieczeństwie na przejazdach. Kraków poprawi progi zwalniające na Solnej po śmiertelnym wypadku. W zeszłym roku plaga urodzaju, w tym roku plaga suszy. Czeka nas ziemniaczany kryzys. Miriam Lipińska. To rozmowy ostatniej szansy przed zapowiedzianym na jutro przez maszynistów protestem na kolei. W jego ramach pociągi mają zwalniać przed przejazdami kolejowymi do 20 km na godzinę. Po wypadku na przejeździe pod Przysuchą maszyniści chcą zwrócić uwagę Ministerstwa Infrastruktury na stan bezpieczeństwa na przejazdach kolejowych. A trwają rozmowy związkowców z ministrem Dariuszem Klimczakiem. Szef związkowców Leszek Miętek liczy na propozycje, jak poprawić bezpieczeństwo w tych miejscach, zwłaszcza po wczorajszej zapowiedzi premiera o zmianie przepisów.
2: No dobrze, że pan premier to zauważył. Mam nadzieję, że skoro to powiedział, to będzie zrealizowane. Problem tylko polega na tym, że musiało dojść do takiej poważnej katastrofy kolejowej, gdzie zginął człowiek i jest wielu rannych, bo my o tego typu zmianach do ustawy mówiliśmy już od kilku lat.
1: W zdarzeniu pociągu z ciężarówką zginęła pasażerka pociągu, a 10 osób trafiło do szpitali, część z nich w ciężkim stanie. Poważnie ranni są maszynista i kierowca ciężarówki. Przedłuża się rozpoczęta latem kontrola w szpitalu południowym w Warszawie. Jak podał NFZ, zakończy się prawdopodobnie w przyszłym miesiącu. Jak dodaje fundusz, to z powodu wielu wątków, których dotyczy, bo chodzi nie tylko o milionowe zarobki lekarza bez specjalizacji i byłego radnego KO Dawida Kacprzyka, który kierował SOR-em w placówce, ale też o salonik VIP dla polityków KO w szpitalu, dzięki któremu kompleksowe badania robiono im bez kolejki. Po fali krytyki i tragicznym wypadku, w którym zginęło młode małżeństwo, a ich 8-miesięczny syn został ranny, władze Krakowa zapowiadają poprawienie progów spowalniających na ulicy Solnej. Parę potrącił tam rozpędzony sportowy samochód prowadzony przez 26-latka. Obecnie między progami na środku drogi jest ponadmetrowa przerwa, z której korzystają kierowcy, którym nie chce się tam zwalniać do 30 km na godzinę. Mówi Michał Mikołajczyk, wicedyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej w Urzędzie Miasta.
3: Jak widzimy, musimy dodać słupki, no i te słupki będą centralnie w osi linii podwójnej.
1: Gumowe słupki mają być zamontowane w przyszłym tygodniu. Europę czeka największy od lat kryzys ziemniaczany. Po zeszłorocznej nadprodukcji rolnicy zasadzili mniej tych warzyw i tym razem będzie ich za mało przez suszę i upały. Problem jest też w Polsce, mówi rolnik Kamil Gongoł z gminy Łuszczowa na Lubelszczyźnie.
4: Mamy jednego krzaka tegorocznego, proszę spojrzeć. No, uprzyjmy się, że 3-4 ziemniaczki w kalibrze jadalnym, reszty niestety nie mamy. Zdecydowanie będziemy mieć niższe plony.
1: Sytuację mogły jeszcze uratować lipcowe i sierpniowe opady, ale nie uratowały. Budowa nie jest jeszcze całkowicie zakończona, ale pierwsze koncerty już można grać. W Warszawie została dziś otwarta siedziba Symfonii Varsovii. Adaptacja budynków po Akademii Weterynarii trwała 16 lat, mówi dyrektor Symfonii Janusz Marynowski.
5: Oczywiście to jest długo i były różne tego przyczyny, ale my teraz chyba z tej całej radości i ekscytacji już nie myślimy, że było za długo i że były kłopoty, bo naprawdę chcemy iść do przodu. My nie możemy tej energii spożytkować na wspominanie tego, co było złe, co się nie udało.
1: Pierwsze koncerty już jutro. Wstęp bezpłatny.
6: Dobrej pogody życzy sponsor Forest Gorlice, producent wieszaków i akcesoriów kuchennych.
7: Dzisiaj szaro, ale zimno wręcz, to będzie jutro i mocno deszczowo. Termometry natomiast pokażą 15 stopni w Tarnowie i Dębicy, tylko 14 w Krośnie, Jaśle czy Sanoku.
6: Dobrej pogody życzy sponsor Forest Gorlice, producent wieszaków i akcesoriów kuchennych.
8: Reklama. Uwaga właściciele Chevroletów, Cruze lub Orlando. Jedna strona grzeje, druga chłodzi? Specjalizujemy się w naprawie ogrzewania. Oferujemy szybką i skuteczną naprawę z dojazdem do klienta lub w warsztacie w Gorlicach. Naprawa z gwarancją. Zadzwoń 668 840 969. Powtarzam 668 840 969.
9: Hurtownia materiałów budowlanych Raźbud oferuje sprzedaż hurtową oraz detaliczną materiałów budowlanych, kostki, kruszyw oraz stali. Uwaga! Mega ceny na systemy elewacyjne firmy Klejp. Najniższe ceny w ciągu ostatnich 30 dni. Tynk elewacyjny. Silikonowy. Wiadro 25 kg. 168,90 zł. U nas kupisz również pokrycia dachowe. Płyta cementowa Eurofala. Idealna na budynki gospodarczo-przemysłowe. Tylko 24,89 zł za metr kwadratowy. ratowy. Przyjdź, zapytaj. Doradzimy, wycenimy, to nic nie kosztuje. Super cena na pelet oraz polski węgiel i ekogroszek. Cena od 1250 zł. Przy zamówieniu minimum 1 tony. Dostawa gratis. U nas kupisz i zakujesz węże hydrauliczne oraz pneumatyczne do maszyn budowlanych oraz rolniczych. Jesteśmy autoryzowanym dystrybutorem firmy Pneumat. Zapraszamy do naszych punktów w Jodłowej oraz w Kleciach naprzeciwko Szkoły Rolniczej.
10: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
11: Tu Mariusz z Autoglas. Masz uszkodzoną przednią szybę w samochodzie? Nie ryzykuj. W Autoglas szybko i skutecznie wymienimy ją na nową i skalibrujemy twoje systemy bezpieczeństwa. Zadbaj o siebie i innych na drodze. Zadzwoń pod 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.

0: gracze. Laptop gamingowy Gigabyte Eagle. Potężny procesor i wydajna karta graficzna w jednym za niecałe 3200. Taniej aż o 1800 zł. Najniższa cena z 30 dni to 4999. Kupuj w Neonet.
1: Reklama. A teraz kolejna godzina hitów.
2: Druga zmiana w trend radio. Przed nami Eros Ramazzotti, Più bella cosa. Nie znam włoskiego, ale obstawiam, że to znaczy ale piękna koza. W tej godzinie wyjedziemy też na drogi Podkarpacia i Małopolski.

0: Jest praca, czyli radiowa giełda ofert w Trend Radio.
1: Ogłoszenie bezpłatne.
2: Oferty pracy dostępne powiatowym urzędzie pracy w Krośnie na dzień 4 września 2026 roku. Archiwista Krosno, asystentka higienistka stomatologiczna Krosno, automatyk, automatyczka służba utrzymania ruchu Jasło, barber Rymanów, drukarz, pomocnik drukarza Krosno, cieślarz szalunkowy Krosno, dyrektor Domu Pomocy Społecznej numer 1 w Krośnie, elektryk Sulistrowa, elektryk z uprawnieniami SEP Krosno, elektryk, elektryczka służba utrzymania ruchu Jasło, gawer ręczny w metalu Krosno, kasjer sprzedawca Rymanów, kasjer sprzedawca Krosno, kasjer sprzedawca Dukla, kierowca autobusu Krosno, kierowca kategorii C, mechanik samochodów ciężarowych Świeżowa Polska, kierowca samochodu ciężarowego kategoria C plus E Krosno, kosmetyczka, manikurzystka Rymanów, kucharz, kucharka Chorkówka, podawacz nieczystości stałych 1/2 etatu Świeżowa Polska, magazynier Krosno, magazynier, magazynierka Jasło, malarz proszkowy Sulistrowa, mechanik pojazdów samochodowych Staż Jedlicze, mechanik, mechaniczka służba utrzymania ruchu Jasło, monter mebli Jasło, murarz Krosno, nauczyciel współorganizujący Jedlicze, nauczyciel informatycznych przedmiotów zawodowych Krosno, neurologopeda Tobieszyn, operator betoniarni Pustyny, operator koparki Krosno, operator wózka widłowego, rozdzielnica, magazynier Krosno, osoba sprzątająca Krosno, osoba sprzątająca miejsce piastowe, osoba wykonująca pracę jako sprzedawca Sieniawa, mikser Iwonicz, pomocnik elektryka Targowiska, pomocnik elektryka Sulistrowa, pomocnik ślusarza Sulistrowa, pracownik fizyczny Krosno, pracownik ogólnobudowlany Krosno, pracownik produkcji, produkcja serów, masła i maślanki Puławy, pracownik, pracownica produkcji Jasło, robotnik budowlany drogowy Krosno, robotnik budowlany Kobylany, robotnik budowlany Sulistrowa, robotnik budowlany Rymanów, robotnik gospodarczy 3/4 etatu Krosno, spawacz Sulistrowa,

0: w Lixuli Strowa, technolog, technolożka w Glawanzerni, miejsce piastowe, technolog rok tygodniowy w budownictwie Krosno, wulkanizator, obsługa maszyn do wymiany opon Krosno, wulkanizator Krosno, zbrojarz Krosno, zestawiacz surowców z uprawnieniami na wózki i dłogę Krosno. Dziękuję bardzo.
1: Ogłoszenie bezpłatne.
2: Jest praca, czyli radiowa giełda ofert w Trend Radio. Reklama.
3: Szukasz pomysłu na przyszłość? Chcesz zawodu, który da Ci moc? Szkoła Policjalna Żak Wiaśle przygotuje Cię krok po kroku. Oferujemy m.in. technik archiwista, opiekunka środowiskowa, masażysta, terapeuta zajęciowy, opiekun medyczny oraz kursy doszkalające. Dodatkowo darmowa legitymacja, status ucznia, a do 26 roku życia korzystniejsze warunki pracy. Szkoła Policjalna Żak. Jasło, ulica Floriańska 17. Z nami sukces jest realny. Zapraszamy!
4: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
5: Sąsiedzie, śliwkowy sezon w MPM trwa w najlepsze. Wszystkie odmiany polskich śliwek kupisz teraz w świetnej cenie. Tylko 3,50 zł za kilogram. Tak, do ciasta, na kompot, do przetworów albo po prostu do podjadania. Polskie śliwki w MPM. Teraz tylko 3,50 za kilogram. MPM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki 5 zł.
2: Reklama.
6: Trendy radio. Wybijamy trendy, brzmienie wszechczasów dla Ciebie.
7: Ekspresem po drogach Twojego regionu.
8: Najpierw jedziemy przez Sanok, tu musimy zwolnić na ulicy Lipińskiego, Dmowskiego oraz Rymanowskiej, Kościuszki Jagiellońskiej. Zwalniamy też przy dojeździe do ronda imienia Andrzeja Boboli. Czasami wolni na ulicy Bony. Wyjeżdżamy z Sanoka. Pamiętajmy o utrudnieniach w Grabownicy Starzyńskiej spowodowanych pracami. Dziś również możliwe utrudnienia na Jasienicy Rosielnej na drodze powiatowej Jasienica Rosielna Podlas. Przyjeżdżamy do Krosna. Tu wolniej na ulicach Podwale, Legionów, Pursaki, Niepodległości i ulicy Korczyńskiej. Utrudnienia możliwe na ulicy Grodzkiej, Podkarpackiej i Bieszczadzkiej. Na Jana Pawła, na Nitce w stronę Jasła, zwężenie jednego z pasów ruchu, uważajmy. W Jaśle sporo zwalniamy, jadąc ulicami Piłsudskiego, 3 Maja, Meckera, Noga z Gazu na Lwowskiej w stronę Ronda Solidarności oraz na Szajnochy, Kazimierza Wielkiego i Kościuszki. Korlice zwalniają na wyjeździe w stronę Piecza oraz na Bieckiej, Parkowej, Kościuszki, Legionów Mickiewicza i Sienkiewicza.
9: Z nami bezpiecznie, do celu.
10: Con la luna en las pupilas y su traje agua mar.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio. Region.
1: Powiat Jasielski otrzymał prawie 1,5 miliona pożyczki od agencji MAR S.A. na poprawę efektywności energetycznej zespołu szkół budowlanych w Jaśle przy ulicy Szkolnej 21A. Środki pochodzą z instrumentu finansowego dedykowanego modernizacji sektora mieszkaniowego, budynków publicznych oraz oświetlenia ulicznego. Zakres planowanych prac obejmuje docieplenie dachów, wymianę stolarki, modernizację oświetlenia oraz montaż fotowoltaiki. Zapewnienie bezpieczeństwa uczniom w drodze do szkoły jest priorytetem dla rodziców, nauczycieli i społeczności szkolnej. Istnieje wiele kluczowych czynników, które mają istotny wpływ na ochronę uczniów podczas tej codziennej aktywności. O jakich elementach powinniśmy pamiętać podczas drogi do szkoły, mówi Anna Oleniacz, aspirant sztabowy z Komendy Powiatowej Policji w Sanoku.
2: Po pierwsze jest to edukacja i wypracowanie prawidłowych zachowań na drodze. Począwszy od przechodzenia przez jezdnię na przejściach dla pieszych, po zasady ograniczonego zaufania wobec innych użytkowników drogi. Kształtowanie właściwych postaw już od najmłodszych lat jest bardzo ważną częścią edukacji i wierzymy, że przynosi najlepsze efekty w kwestii zwiększenia bezpieczeństwa naszych dzieci na drogach. Bardzo ważne jest używanie elementów odblaskowych, w szczególności po zapadnięciu zmierzchu, a przecież jesień zbliża się wielkimi krokami, więc zarówno rano, jak też późnym popołudniem widoczność będzie słabsza. Dlatego nawet w terenach zabudowanych zalecamy używanie elementów odblaskowych na odzieży oraz na plecakach.
1: Wspólne zaangażowanie społeczności szkolnej i rodziców ma kluczowe znaczenie dla zapewnienia dzieciom bezpiecznej drogi do szkoły.
3: Posłuchaj, jak brzmi Twój region.
1: W sobotę Rydlice obchodzić będą podwójny jubileusz 725-lecia historii miejscowości oraz 25-lecia odzyskania praw miejskich. Świętowanie rozpocznie się o godzinie 13 uroczystą mszą świętą w rydlickim kościele. Tuż po niej o 14 barwny korowód prowadzony przez orkiestrę przemaszeruje na plac przy publicznym przedszkolu. O godzinie 14.10 mistrzowski pokaz musztry paradnej zaprezentuje orkiestra reprezentacyjna Straży Granicznej z Nowego Sącza. Mówi Paweł Augustyn, burmistrz Ryglic.
4: Później rusza z centrum rynku, zielonego pięknego rynku w Ryglicach, rodzinny rajd rowerowy i w międzyczasie jeszcze rozpoczynamy kolejną już edycję, przegląd regionalnych zespołów ludowych i folklorystycznych. To w Ryglicach dzieje się od wielu, wielu lat i oczywiście będą wszystkie służby mundurowe wystawiać swoje stoiska, będzie można dotknąć broń, będzie można zapoznać się z różnymi akcesoriami wojskowymi, ale będą również inne stoiska, wiele atrakcji. Naprawdę warto spędzić popołudnie w najbliższą niedzielę w centrum miasta Ryglice, gdzie wiele będzie się działo. Zapraszamy przede wszystkim rodzinę z dziećmi.
1: Festiwalowi towarzyszyć będzie jarmark rękodzieła i sztuki ludowej. Na stoiskach kół gospodyń wiejskich będzie można znaleźć tradycyjne, lokalne potrawy. Już w najbliższą niedzielę płyta Jasielskiego Rynku zmieni się w Centrum Lokalnych Inicjatyw. W godzinach od 14 do 18 odbędzie się tam trzecia edycja Festiwalu Aktywności Społecznej. To wyjątkowa okazja, aby bliżej poznać ludzi, którzy na co dzień bezinteresownie działają na rzecz miasta i jego mieszkańców. Wstęp na całe wydarzenie jest bezpłatny. Na rynku swoje stanowiska przygotuje blisko 20 organizacji pozarządowych. W Strefie Zdrowia Stowarzyszenie dla Zdrowia Kobiet zaprosi na prelekcję z udziałem położnej, fizjoterapeutki, dietetyczki oraz kosmetolożki. O podniebienia uczestników zadbają gospodynie z osiedlowego koła gospodyń wiejskich Sobniowianki oraz KGW w Jareniówce. Serwując tradycyjne przysmaki kuchni regionalnej, wydarzeniu towarzyszyć będą występy artystyczne i pokazy rękodzieła. Na scenie swoje talenty muzyczne i taneczne zaprezentują zespoły ludowe Jaślanie i Mali Jaślanie oraz jasielscy harcerze z zespołu Nos w Kajak, którzy dodatkowo przygotowali gry i animacje dla najmłodszych.
0: Reklama.
5: Szukasz ogrodzenia, które zachwyci designem i przetrwa próbę czasu? Zapomnij o rdzy i ciągłym malowaniu. Wybierz nowoczesne ogrodzenia aluminiowe. Bramy, balkony, słupki pocztowe i carporty firmy Guardi OBA. Bez nieestetycznych spawów. Skręcane i malowane proszkowo. Wybierz dowolny kolor z całej palety Real lub perfekcyjną imitację drewna. Tworzymy na Twój wymiar zgodnie z najnowszymi trendami architektury. Certyfikat CE to gwarancja bezawaryjności na dekady. Ponadczasowy styl, wysoka jakość i aż 20 lat gwarancji na powierzchnię lakierniczą. Wejdź na stronę guardi.pl i skontaktuj się z nami już dziś. Telefon 665 600 450.
6: W Katowicach dochodzi do makabrycznej zbrodni.
7: Zamordowana dziewczyna, Michalina, miała być moją studentką.
8: Dźgnął ją kilkanaście razy.
9: Przypomina zabójstwo wampira z Sząbierek.
6: Co kryje się w mrocznej przeszłości Śląska?
10: Szukasz podobieństw na siłę. Od tamtych zbrodni minęło 25 lat.
6: Maria Dębska, Maciej Musiał, Weronika Książkiewicz i Piotr Adamczyk w nowym serialu Pionek, kontynuacji kryminalnego hitu Śleboda. Oglądaj tylko w Sky Showtime.
11: Już dziś w Lidlu. Wszystkie czekolady Milka od 250 do 300 gramów, 1+1 za grosz. A tylko w czwartek z kuponem Lidl Plus. Wszystkie orzechy marki Alesto 200 gramów. Drugi tańszy produkt, aż 66% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
12: Lidl, to się opłaca.
13: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
14: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
0: Reklama.

0: Zajrzyjmy dość daleko od naszego regionu, ale sprawa ciekawa, zajrzyjmy do Warszawy. Wczoraj w Warszawie odbył się protest robotów. Normalnie przed ministerstwem protestowało około 30 robotów humanoidalnych i co ciekawe, protestowały w obronie ludzkich miejsc pracy. Krótko mówiąc, w swoich postulatach miały to, żeby uregulować to, aby sztuczna inteligencja tak łatwo nie zwalniała nas z roboty. Protest robotów. No, takiego buntu maszyn się nie spodziewałem. Ciekawe, czy mają u siebie jakiegoś elektryka, który przeskoczy przez płot.
1: Trendy radio. Wybijamy trendy brzmienie. Wszechczasów dla ciebie.

0: Trend Radio. Przepis na dobry czwartek.
1: Reklama. Masz potężny apetyt? Wpadaj po nasze potężne burgery wołowe. Masz ochotę na coś ekstra? Łap pulled pork. To mistrzowska szarpanina wieprzowa, która dosłownie rozpływa się w maślanej briożce. Do tego złociste krążki cebulowe i frytki belgijskie z sosem. Mało? Podejmij wyzwanie i spróbuj naszych Buffalo Hot Chicken Wings. Oryginalne pikantne skrzydełka serwujemy z chrupiącym selerem i kremowym sosem blue cheese. Zabierasz ze sobą maluchy? Mamy to. Dla najmłodszych smakoszy przygotowaliśmy specjalne menu dziecięce. Łagodne, chrupiące i uwielbiane przez dzieciaki porcje, które znikają z talerza w mgnieniu oka. Wpadaj, jeśli porządny głód, to twoja codzienność. Burger u Chrzana. Jasło, ulica Koralewskiego 3. Zapraszamy.
2: Uwaga, prowadzimy również dowóz na terenie Jasła i okolic.
3: Sąsiedzie, kapusta prosto od rolnika w MPM jest teraz w świetnej cenie. Tylko do środy kupisz ją po 1,50 zł za kilogram. Tak, świeża, konkretna kapusta na surówkę, gołąbki albo do obiadu. W MPM teraz tylko 1,50 zł za kilo. Prosto od rolnika. MPM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki 3 zł.
1: Reklama.

0: Trendy Radio. Dobry wybór.
1: UK Charles w Trendy Radio. Przenosimy się do 10 września 1985 roku. Na szczycie brytyjskiej listy znajdował się wtedy duet marzeń. David Bowie i Mick Jagger z Dancing in the Streets. Nagranie powstało na potrzeby akcji Live Aid, a cały dochód ze sprzedaży singla przeznaczono na pomoc dla głodującej Etiopii. Co ciekawe, utwór i teledysk powstały w ekspresowym tempie w ciągu zaledwie kilkunastu godzin. Singiel spędził na pierwszym miejscu brytyjskiej listy aż 4 tygodnie, a skoro mowa o Bowie i Jaggerze, nie sposób nie wspomnieć o jednej z największych plotek w historii rocka. Przez lata krążyła historia, że była żona Bowiego, Angela, miała zastać obu muzyków w jednym łóżku i nie do końca ubranych. Sama opowiadała o tym publicznie po rozwodzie, ale ani Bowie, ani Jagger nigdy nie potwierdzili, że łączył ich romans. Do dziś pozostaje to bardziej element rockowej legendy niż udowodniony fakt. Wiadomo natomiast, że w latach 80. byli bliskimi przyjaciółmi. Jak dogłębna była to przyjaźń, to już może zostać tajemnicą na zawsze.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Rosyjskie ataki na Ukrainę i alerty dla dwóch województw. Trwa podnoszenie storów pociągu po wypadku pod Przysuchą. Prezes NBP o ryzyku przekroczenia celu NBP. Co to oznacza dla kredytobiorców? Miriam Lipińska. Alert RCB dla mieszkańców Lubelszczyzny i Podkarpacia. To w związku z atakami powietrznymi Rosji na Ukrainę. Polska poderwała myśliwce, a do mieszkańców Lubelszczyzny i Podkarpacia zaapelowano w SMS-ach, by śledzili komunikaty. Najnowszy jest taki, że alarm właśnie odwołano. Służbom udało się już podnieść lokomotywę pociągu, który wczoraj na przejeździe koło Przysuchy na Mazowszu uderzył w ciężarówkę. Dwa potężne dźwigi przeniosły ją na pobliskie pole. Teraz przenoszone są wagony. Akcja ma się zakończyć do wieczora. Według najnowszych ustaleń lokomotywa najprawdopodobniej uderzyła w bok ciężarówki, w bak z paliwem, mówi dyrektor Biura Bezpieczeństwa PKP Włodzimierz Kiełczyński.
2: Lokomotywa w wyniku sił, które wystąpiły, podniosła się do góry od jakiś element z tego samochodu, odwróciła się o 180 stopni i przewróciła się na ten pierwszy wagon, prowozując uszkodzenie boku tego wagonu i zerwanie całego poszycia wagonu.
1: Ciężarówka wjechała bezpośrednio na tory, kierowca zignorował czerwone światła sygnalizacji. W wypadku zginęła pasażerka pociągu, a kilka osób jest w stanie ciężkim. Wśród nich maszynista i kierowca ciężarówki. Teraz niepokojące dla kredytobiorców słowa prezesa Narodowego Banku Polskiego. Adam Glapiński oświadczył, że widać ryzyko przekroczenia celu inflacyjnego NBP w kolejnych miesiącach. Wczoraj jeszcze Rada Polityki Pieniężnej pozostawiła stopy procentowe bez zmian. Ale jeśli uzna, że inflacja rośnie zbyt mocno, jest szansa, że wraz z nią wzrosną też stopy procentowe, a to oznacza wyższe raty kredytów. Prokuratura umorzyła śledztwo w sprawie uderzenia rakiety w dom w Wyrykach na Lubelszczyźnie. Do zdarzenia doszło dokładnie rok temu podczas działań wojska w związku z wtargnięciem nad Polskę rosyjskich dronów, mówi prokurator Marcin Kozak z prokuratury okręgowej w Lublinie.
3: W toku śledztwa ustalono, że to działanie wojska odbyło się w ramach procedur, zgodnie z tymi procedurami, a do zniszczenia mienia doszło w wyniku nieszczęśliwego zbiegu okoliczności, który był niezamierzonym skutkiem prawidłowo działających żołnierzy. I to jest przyczyna umorzenia tego postępowania.
1: Prokurator ustalił, że działanie wojska nie stanowiło przestępstwa. Dom w Wyrykach, na który spadła rakieta, nie nadawał się do użytku, trwa jego odbudowa. Nad wszystkim czuwa i płaci za odbudowę Ministerstwo Obrony. 5, 10, a może 15 zł opłata turystyczna i jej wysokość stają się jednym z tematów kampanii przed wyborami prezydenta Krakowa. Dziś projektem, który ma otworzyć Krakowowi drogę do jej pobierania, zajmuje się Stały Komitet Rady Ministrów. Na razie w projekcie mowa o 5 zł za osobę za noc, ale zarówno popierana przez KO Monika Piątkowska, jak i Daria Gosek-Popiołek z Lewicy chcą, by było to więcej.
4: W chwili obecnej to konsultuję. Najbardziej prawdopodobna wysokość to jest około 10 zł. Zobaczymy też, co uda się uzgodnić.
1: Mówi Daria Gosek-Popiołek. Na razie stawki są tylko propozycjami.
5: Dobrej pogody życzy sponsor Forest Gorlice, producent wieszaków i akcesoriów kuchennych.
6: Dzisiaj szaro, ale zimno wręcz, to będzie jutro i mocno deszczowo. Termometry natomiast pokażą 15 stopni w Tarnowie i Dębicy, tylko 14 w Krośnie, Jaśle czy Sanoku.
5: Dobrej pogody życzy sponsor Forest Gorlice, producent wieszaków i akcesoriów kuchennych.
7: Reklama. Kierowcy z Sanoka i okolic, poznajcie Transprzęt. Okręgowa stacja kontroli pojazdów i myjnia w jednym miejscu. Badania techniczne, motocykli, samochodów osobowych oraz wszystkich pozostałych pojazdów, a także profesjonalne usługi mycia, w tym myjnia portalowa TIR. Transprzęt. Zabłotce 30A. Sprawdzony adres dla każdego kierowcy.
8: Popcorn w kinie za 35,99? Popcorn się ceni. Na szczęście kuchnia Wikinga ceni Ciebie. Za 35,99 masz pyszne śniadanie, obiad i kolację z dowozem do domu pod same drzwi. Zamów dietę Start za 35,99 na kuchniawikinga.pl. Dieta Start od kuchni Wikinga. Polecam. Cezary Pazura.
9: Polska pokochała Chery Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. W mieście jeździsz tanio i cicho. W trasie masz pełną swobodę, bez ograniczeń zasięgu. Teraz modele Tiggo odbierzesz z wysokim rabatem i ubezpieczeniem za złotówkę. Nie czekaj, sprawdź w salonach Chery.
10: Zapraszamy do Krosna. Chery Globe Cars. Krosno, ulica Podkarpacka 32. U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
0: Reklama. Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienia wszechczasów. Dla Ciebie. W Krośnie.

popołudnie w Trendy Radio. Jesteśmy po 16. Przed nami Natalia Zastępa, która nie żałuje, że nie została na przykład w pracy dłużej i punktualnie o 16 się zawinęła. Za chwilę zajrzymy też do płyty tygodnia. W tej godzinie nie zabraknie również informacji z naszego regionu.

0: Reklama. Uschabińskiej. Zaprasza do Chrobej na Narty. Zapraszamy na świniobicie w stodole. Każda czwarta niedziela miesiąca. Zimna woda 66. Moc atrakcji, dużo wystawców i super zabawa przy muzyce. Restauracje Uschabińskiej. Jasło, Chyrowa, Krzemienna. Organizujemy wesela, chrzciny, eventy, koncerty, tańczone, imprezy rozwodowe. Uschabińskiej. Zaprasza do Muzeum Lizaka. Jasło i Krynica. Zapraszamy na świniobicie w stodole. Każda czwarta niedziela miesiąca. Zimna woda 66.
1: Jesienne zmiany, świetne efekty. Z Bricomarché zrealizujesz swoje projekty. Do 19 września polecamy. Wełnę Roxlab Plus 50 mm, jedynie 12,99 za metr kwadratowy. Oraz wrzos farbowany tylko 4,79 przy zakupie 5 sztuk. Sprawdź więcej super okazji na Bricomarché.pl. Bricomarché. Nasze ceny rządzą.
2: Zaprasza Bricomarché Jasło, Go Park Przemysłowa i Bricomarché Dębica w Galerii Raj.
3: Sąsiedzie, śliwkowy sezon w MPM trwa w najlepsze. Wszystkie odmiany polskich śliwek kupisz teraz w świetnej cenie. Tylko 3,50 zł za kilogram. Tak, do ciasta, na kompot, do przetworów albo po prostu do podjadania. Polskie śliwki w MPM. Teraz tylko 3,50 za kilogram. MPM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki 5 zł.
0: Reklama.

0: Gra Trend Radio. Płyta tygodnia.
1: Dawid Kwiatkowski ma dziś status jednej z największych gwiazd polskiego popu, ale warto pamiętać, że jego kariera trwa już ponad dekadę. Debiutował jako nastolatek, a z biegiem lat przeszedł drogę od idola młodej publiczności do dojrzałego artysty, który regularnie trafia na szczyty. W swoich nowszych utworach coraz częściej stawia na prostszy przekaz i emocje zamiast efektownych produkcyjnych sztuczek. To właśnie jeden z powodów, dla których jego muzyka trafia dziś do znacznie szerszego grona słuchaczy. No i można powiedzieć, że Dawid Kwiatkowski dojrzał razem ze swoimi słuchaczami albo słuchaczkami. Płyta tygodnia w Trendy Radio. Dawid Kwiatkowski.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio. Region.
1: Mundurowi wyprowadzili 5 agresywnych cudzoziemców, którzy nie wykonywali poleceń załogi i stwarzali zagrożenie dla bezpieczeństwa lotu. Do zdarzenia doszło we wtorek w godzinach popołudniowych. Do placówki Straży Granicznej w Rzeszowie Jasionce wpłynęła informacja od obsługi portu lotniczego o sytuacji konfliktowej na pokładzie samolotu czarterowego z Tel Awiwu, mówi Piotr Zakielarz, rzecznik prasowy komendanta Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej.
2: Kapitan statku powietrznego poprosił o interwencję funkcjonariuszy Straży Granicznej wobec 2 obywateli Izraela, którzy nie wykonywali poleceń załogi, zachowywali się agresywnie oraz stwarzali zagrożenie dla bezpieczeństwa lotu. Na miejsce niezwłocznie skierowano strażników granicznych z zespołu interwencji specjalnych oraz Wydziału Zabezpieczenia Działań. Po wejściu na pokład okazało się, że agresywnych podróżnych jest aż 5. Byli to obywatele Izraela w wieku od 23 do 42 lat. Wszyscy mężczyźni zostali wyprowadzeni z samolotu i doprowadzeni do pomieszczeń służbowych.
1: Za popełnione wykroczenie przeciwko przepisom ustawy Prawo lotnicze każdy z nich został ukarany mandatem karnym w wysokości 500 zł.
3: To jest Ekspres Informacyjny w Trendy Radio.
1: W Urzędzie Gminy Skołyszyn odbyło się uroczyste przekazanie nowoczesnego wyposażenia oraz umundurowania dla lokalnych jednostek ochotniczych straży pożarnych. W ramach zrealizowanego zadania zakupiono 3 defibrylatory AED, które trafiły do druków z OSP Charklowa, OSP Przysieki oraz OSP Siepietnica. Dodatkowo jednostki OSP Lipnica Górna i OSP Przysieki wzbogaciły się o kompletne umundurowanie bojowe. W skład każdego zestawu wchodzi ubranie specjalne, skórzane buty, hełm z latarką, kominiarka oraz rękawice ochronne. Wsparcie dla strażaków było możliwe dzięki dotacji celowej Rady Powiatu w Jaśle, która zabezpieczyła na ten cel ponad 25 tysięcy złotych. W zespole szkolno-przedszkolnym nr 2 w Ropie dobiegł końca kluczowy etap realizacji projektu Zielona Strefa Nauki, ekopracownia RopoLab, inicjatywa realizowana w ramach programu priorytetowego Edukacja Ekologiczna, stanowi kolejny krok w rozwoju nowoczesnej bazy dydaktycznej placówki. W czasie wakacji sala lekcyjna przeszła gruntowny remont obejmujący odnowienie ścian i podłóg. Przestrzeń wyposażono w nowoczesny sprzęt laboratoryjny oraz multimedialny. Do dyspozycji uczniów oddano m.in. specjalistyczne moduły badawcze, zestawy LaboLab do analizy pogody i klimatu, mikroskopy, modele edukacyjne oraz ergonomiczne meble. Wraz z nowym rokiem szkolnym ruszają działania edukacyjne, warsztaty ekologiczne, zajęcia sensoryczno-przyrodnicze dla przedszkolaków, szkolenia metodyczne dla kadry pedagogicznej z obsługi nowego sprzętu. Zadanie jest współfinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie. Jego koszt to ponad 80 tysięcy złotych. Miejska Biblioteka Publiczna w Jaśle serdecznie zaprasza na finisaż wystawy Halina Urban – 4 pory roku w fotografiach i słowach. Ekspozycja łączy fotografie z poezją, prowadząc odbiorcę przez pejzaże natury i ludzkiej pamięci. Twórczość autorki skłania do refleksji nad przemijaniem i pięknem ukrytym w codziennych chwilach. Finisaż to nie tylko zamknięcie wystawy, ale przede wszystkim przestrzeń do spotkania z artystką. Wydarzenie odbędzie się 18 września o godzinie 16. Regionalne Centrum Kultur Pogranicza w Krośnie otwiera nowy rozdział i zaprasza do wspólnej twórczej przygody. Od września do czerwca pracownie zamienią się w wielopokoleniowy dom sztuki łączący blisko 1000 mieszkańców regionu. W tym sezonie centrum przygotowało m.in. warsztaty tańca, muzyczne czy sztuk wizualnych. Przygotowane są także zajęcia dla seniorów.
4: Reklama. Przyszłe pary młode. Ten weekend będzie naprawdę wyjątkowy, bo to weekend obrączek w salonach Rubicello. Wybierzcie symbole waszej miłości i rozpocznijcie wspólne na zawsze. Wyjątkowe kolekcje i niepowtarzalne wzory, profesjonalne doradztwo i pomoc w wyborze obrączek. Weekend obrączek w Rubicello to aż 15% rabatu na wszystkie modele. Rubicello zaprasza do swoich salonów we Wstrzyżowie, Kolbuszowej, Brzostku, Zakliczynie, Robczycach, Pilśnie i Tuchowie.
5: Sąsiedzie, kapusta prosto od rolnika w MPM jest teraz w świetnej cenie. Tylko do środy kupisz ją po 1,50 zł za kilogram. Tak, świeża, konkretna kapusta na surówkę, gołąbki albo do obiadu. W MPM teraz tylko złoty 50 zł za kilo. Prosto od rolnika. MPM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki 3 zł.
0: Reklama.

Wspominaliśmy już dzisiaj chociażby w wiadomościach o akcji protestacyjnej maszynistów. Jutro pociągi przed przejazdami kolejowymi mają zwalniać do 20 km na godzinę, a przejazdy są co chwilę w zasadzie, więc można się spodziewać paraliżu pociągów. Od północy 24-godzinna akcja protestacyjna maszynistów, natomiast rząd przedstawia propozycje zmian w prawie. Jakie? Za wjazd na czerwonym świetle na przejazd kolejowy, za to, że nie zatrzymamy się, kiedy powinniśmy, utrata prawa jazdy na 3 miesiące. Takie są propozycje po ostatnich bardzo głośnych, a wczoraj tragicznych wydarzeniach. Te zmiany mają wejść niezwłocznie. Oczywiście jak tylko zostaną zatwierdzone, usłyszycie o tym na naszej antenie. Teraz wracamy do grania.

0: Trendy Radio. Trendy Radio.
1: To trendy hity.
0: Wszechczasów. Wszechczasów. Jest praca, czyli radiowa giełda ofert w Trend Radio. Ogłoszenie bezpłatne.
2: Oferty pracy, Powiatowy Urząd Pracy w Gorlicach, stan na dzień 4 września 2026 roku. Inżynier robót drogowych, miejsce pracy, teren województwa podkarpackiego i małopolskiego. Kosmetolog, miejsce pracy Gorlice. Kosmetolog, miejsce pracy Wysowa. Instruktor nauki jazdy kategorii B i T, miejsce pracy Hańczowa. Wychowawca, miejsce pracy Gorlice. Nauczyciel w zawodzie technik mechanizacji, rolnictwa i agrotroniki, miejsce pracy Hańczowa. Nauczyciel bibliotekarz, miejsce pracy Wysowa. Nauczyciel przedmiotu zawodowego logistyk, miejsce pracy Trzcinica. Nauczyciel matematyki, miejsce pracy Trzcinica. Technik informatyk, miejsce pracy Gorlice. Grafik komputerowy, miejsce pracy Lipinki. Przedstawiciel handlowy, miejsce pracy Gorlice. Pielęgniarka, miejsce pracy Ropa. Pracownik polowy, pomiarowy, praca na terenie kraju. Ślusarz, miejsce pracy Mszanka. Ślusarz spawacz, miejsce pracy Korczyna. Pracownik budowlany, elektromonter, miejsce pracy Gorlice. Pracownik ogólnobudowlany, praca na terenie kraju. Monter instalacji światłowodowych, miejsce pracy Gorlice. Płytkarz, glazurnik, miejsce pracy, praca na terenie powiatu gorlickiego. Pracownik robót wykończeniowych, miejsce pracy Niemcy. Murarz, miejsce pracy Niemcy. Zbrojarz, pracownik ogólnobudowlany, praca na terenie kraju. Glazurnik, miejsce pracy Niemcy. Hydraulik, instalator, miejsce pracy teren powiatu gorlickiego. Konserwator, elektryk, miejsce pracy Gorlice. Operator maszyn budowlanych, praca na terenie województwa podkarpackiego i małopolskiego. Robotnik drogowy, brygadzista, praca na terenie województwa podkarpackiego i małopolskiego. Technik serwisant, praca na terenie kraju. Elektryk, praca na terenie kraju. Elektryk, miejsce pracy Gorlice. Kucharz, miejsce pracy Śnietnica. Kucharz, miejsce pracy Ropa. Kelner, miejsce pracy Regietów. Mechanik pojazdów samochodowych, miejsce pracy Gorlice. Formierz, odlewnik, miejsce pracy Gorlice. Pracownik wykańczania odkówek, hartownik, miejsce pracy Gorlice. Spawacz metodą TIG, miejsce pracy Rupica Polska. Spawacz konstrukcji stalowych, praca na terenie kraju. Spawacz konstrukcji stalowych metodą TIG, praca na terenie kraju. Spawacz metodą MIG, MAG, miejsce pracy Gorlice. Monter konstrukcji stalowych, praca na terenie kraju. Monter konstrukcji stalowych, praca na terenie kraju. Stolarz meblowy, miejsce pracy Biecz. Stolarz galanterii drzewnej, miejsce pracy Gorlice. Pracownik utrzymania czystości, miejsce pracy Gorlice. Pracownik fizyczny, miejsce pracy Gorlice. Pracownik pomocniczy w przemyśle spożywczym, miejsce pracy Męcina Wielka. Magazynier, miejsce pracy Gorlice. I magazynier, miejsce pracy Lopica Polska. Dziękuję bardzo.
0: Ogłoszenie bezpłatne. Jest praca, czyli radiowa giełda ofert w Trend Radio.

Za chwilę 17 i to oznacza ekspres informacyjny w trendy radio, wiadomości z kraju i ze świata. Cały czas trzymamy rękę na pulsie. Filip Waćkowski, dziękuję za dziś. W drugiej zmianie słyszymy się jutro. Hej!

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Maszyniści rozważą skrócenie jutrzejszego protestu na kolei. Zgłaszajcie się, apeluje diecezja sosnowiecka do ofiar księży pedofilów. Sukces polskich siatkarzy na Mistrzostwach Europy. Miriam Lipińska. Rozmowy z ministrem infrastruktury były dobre, oceniają maszyniści, dlatego rozważą skrócenie zapowiadanego na jutro protestu. W jego ramach pociągi przed przejazdami kolejowymi będą zwalniać do 20 km na godzinę, co spowoduje, jeśli nie paraliż, to przynajmniej spore opóźnienia pociągów, bo niektóre z nich, takich przejazdów, mają do pokonania na trasie nawet blisko 200. A maszyniści planowali protestować od dziś, od północy do północy jutro.
2: Na znak dobrej woli zaapelujemy do Rady Krajowej o podjęcie uchwały, żeby ten protest zakończyć nie o północy, a o godzinie 12, tak żeby dać szansę podróżnym wrócić w piątek w miarę planowo do domu.
1: Mówi szef Związku Maszynistów Leszek Miętek. Maszyniści przekonują, że nie mogą odwołać protestu, bo chcą wywrzeć presję na rządzących, żeby ci zadbali o poprawę poziomu bezpieczeństwa na przejazdach drogowo-kolejowych. To ich reakcja na wczorajszy wypadek na przejeździe w Sokolnikach Suchych na Mazowszu. Kierowca ciężarówki wjechał na tory pod pociąg Intercity. Zginęła pasażerka pociągu, a kilka osób zostało ciężko rannych, w tym maszynista i kierowca ciężarówki. Diecezja sosnowiecka apeluje do ofiar księży, by zgłaszały się do kurii. Wczoraj ksiądz Jacek K. został skazany na 14 lat więzienia za molestowanie dzieci. To kolejny duchowny z tej diecezji oskarżony o przestępstwa seksualne. Kuria deklaruje, że chce rozliczać grzechy z przeszłości, mówi rzeczniczka diecezji Dominika Bem.
3: Pierwsze ugody przedsądowe z osobami skrzywdzonymi w ramach zadośćuczynienia zostały już zawarte. Osobom skrzywdzonym zapewniamy także pomoc psychologiczną i wsparcie duchowe, jeżeli tylko tego potrzebują.
1: Specjalna komisja działająca w diecezji wykazała już ponad 20 księży, którzy mieli molestować dzieci. Kierownictwo Ministerstwa Obrony i delegacja amerykańskiego rządu oglądają lokalizację pod stałą bazę wojsk USA w naszym kraju. Pod uwagę brane są takie miasta jak Szczecin, Poznań czy Wrocław. A stolica Dolnego Śląska ma wiele atutów, mówi szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz.
4: Piękne, bardzo dobre miejsce jest. Wrocław jest wysoko oceniany przez naszych partnerów, bo też Amerykanie to inwestują. 2,5 miliarda kosztuje nas wspólna przebudowa pasa startowego, rozbudowa do takich zdolności, żeby przyjmować najcięższe samoloty ze strony naszych amerykańskich sojuszników.
1: Chodzi o przebudowę lotniska we Wrocławiu, z którego już korzystają amerykańskie wojska. A decyzję co do lokalizacji mamy poznać do końca roku. Zmieniamy temat. Za ratownikami TOPR pracowite wakacje, właśnie je podsumowali. Jak się okazuje, mieli o 1/3 więcej interwencji niż rok temu. Więcej i to zdecydowanie. Było też śmiertelnych wypadków. W tym roku 7, w zeszłym 1. O 80% wzrosła liczba akcji z użyciem śmigłowca, mówi ratownik dyżurny TOPR Jan Gąsienica-Roy.
5: Ten śmigłowiec potrafi w powietrzu być jednego dnia nawet 7 godzin. Na przestrzeni ostatnich lat się nie zdarzało. To świadczy o tym, że tej pomocy jest potrzebne więcej.
1: Średnio ratownicy byli wzywani na pomoc 10 razy dziennie. I jeszcze świetne sportowe wieści. Polscy siatkarze wygrali z Portugalią 3-0 w swoim pierwszym meczu Mistrzostw Europy.
6: Zaglądamy na mapę pogody. Dzisiaj w regionie, cóż, możliwe przelotne opady deszczu. W zasadzie to szaro, buro i ponuro. Noc nie będzie za ciepła, dlatego że w okolicach 9 zobaczymy na termometrach. No całkiem niepodobna ta temperatura do jeszcze dnia wczorajszego, prawda? Jutro też bez rewelacji. 12 kresek na termometrach, wiatr 11 w porywach do 25, biometeo niekorzystne. Jutro w ciągu dnia 12 kresek Krosno i Gorlice, Dębica, Tarnów, Kraków, Rzeszów i Nowy Sącz w okolicach 13 stopnia, a w sobotę całe 19 kresek, w niedzielę 23, więc trochę cieplej, ale zarówno w sobotę, jak też i w niedzielę możliwe przelotne opady.
0: Reklama. Jesienne zmiany, świetne efekty. Z Brico Marche zrealizujesz swoje projekty. Do 19 września polecamy wełnę Roxlab Plus 50 mm, jedynie 12,99 za metr kwadratowy oraz wrzos farbowany tylko 4,79 przy zakupie 5 sztuk. Sprawdź więcej super okazji na bricomarche.pl. Brico Marche, nasze ceny rządzą.
7: Zaprasza Brico Marche Jasło, Go Park Przemysłowa i Brico Marche Dębica w Galerii Raj.
8: waszym domu widać kobiecą rękę?
9: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
10: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
11: Hurtownia materiałów budowlanych Raźbud oferuje sprzedaż hurtową oraz detaliczną materiałów budowlanych, kostki, kruszyw oraz stali. Uwaga! Mega ceny na systemy elewacyjne firmy Klejp. Najniższe ceny w ciągu ostatnich 30 dni. Tynk elewacyjny. Silikonowy. Wiadro 25 kg. 168 zł 90 groszy. U nas kupisz również pokrycia dachowe. Płyta cementowa Eurofala. Idealna na budynki gospodarczo-przemysłowe. Tylko 24 zł 89 zł za metr kwadratowy. Przyjdź, zapytaj. Dorazimy, wycenimy, to nic nie kosztuje. Super cena na pelet oraz polski węgiel i ekogroszek. Cena od 1250 zł. Przy zamówieniu minimum 1 tony. Dostawa gratis. U nas kupisz i zakujesz węże hydrauliczne oraz pneumatyczne do maszyn budowlanych oraz rolniczych. Jesteśmy autoryzowanym dystrybutorem firmy Pneumat. Zapraszamy do naszych punktów w Jodłowej oraz w Kleciach naprzeciwko szkoły rolniczej.
12: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
13: Cześć, to Dominika z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? Autoglas, naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
12: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
14: Castorama.
15: Teoria
14: i praktyka.
15: W teorii dobry plan wystarczy.
14: A w praktyce najlepiej zrealizować go teraz. Przyjedź do Castoramy, kup czego potrzebujesz i odbierz aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na cały asortyment. Akcja trwa do 14 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
16: Polska pokochała Chery Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. W mieście jeździsz tanio i cicho. W trasie masz pełną swobodę, bez ograniczeń zasięgu. Teraz modele Tiggo odbierzesz z wysokim rabatem i ubezpieczeniem za złotówkę. Nie czekaj, sprawdź w salonach Chery.
17: Zapraszamy do Krosna. Chery Globe Cars. Krosno, ulica Podkarpacka 32.
18: Tu Trendy Radio. Twoje radio w Małopolsce i na Podkarpaciu.
19: Twoje radio w Małopolsce i na Podkarpaciu.
18: Oddajemy do dyspozycji antenę, a w niej blok z miejscem na twoją reklamę. Spraw, by dzięki nam twoja firma stała się rozpoznawalna i zwiększała zyski. Do każdego klienta podchodzimy indywidualnie i profesjonalnie. Zadzwoń 795 216 523.
19: 795 216 523.
18: Lub napisz na reklama@trendyradio.pl i dowiedz się więcej. Twoja reklama na antenie Trendy Radia. To twój sukces w biznesie.
20: Twój sukces w biznesie.
21: Reklama.

0: granie na żądanie.
1: Wyślij SMS pod numer 7148.
0: O treści trendy, kropka i treść pozdrowień.
1: Granie na żądanie od poniedziałku do piątku
0: po 17. Po 17.
2: A cyje to konie, tak zagramy teraz na naszej antenie. No właśnie, to kolejna gorąca i serdeczna dedykacja. Pozdrawiamy serdeczną Ewę, dzięki której dzisiaj dokończyliśmy projekt. Pozdrowienia przesyła Renata, Monika i Wiolka. No i oczywiście prośba, Calvin Remy. No jasne, że zagramy.

Piękny numer, moi drodzy, pojawi się na antenie Trend Radia, na We Are Free, oczywiście ścieżka dźwiękowa z Gladiatora. Pamiętacie? Film naprawdę wyjątkowy, do którego pewnie wracacie niejednokrotnie, nie? I miło się go ogląda za każdym razem. To była serdeczna i ciepła dedykacja na wspomnienie wakacji, tak, 2002. Gorące i serdeczne pozdrowienia od Zenona Litka. Otrzymuje miłe gorące. A teraz Barty i Stay With Me. Serdeczna i ciepła dedykacja dla Łukasza i Piotrusia, którzy walczą z elewacją pewnie od poranka, tylko nie wiem, czy to chodzi o tę samą ekipę, ale chyba tak. To chłopaki, żeby się wam lepiej pracowało, zdecydowanie bardziej energetyzująco i energicznie, no to takie wyjątkowe nagranie, które mam nadzieję, że wam bardzo pomoże.

0: adres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio. Region.
1: Wczoraj przed godziną 11 służby ratunkowe otrzymały zgłoszenie o mężczyźnie przygniecionym przez ciągnik rolniczy w miejscowości Dębna. Z ustaleń wynika, że pojazd ugrzązł w trudnym leśnym szlaku. Gdy około 60-letni kierowca opuścił kabinę, by sprawdzić możliwość dalszej jazdy, traktor przewrócił się w jego kierunku i go przygniótł. Ze względu na barierę terenową do akcji skierowano m.in. strażacki kład z JRG Sanok. Poszkodowany doznał obrażeń kręgosłupa, lecz przez cały czas był przytomny. Do szpitala zabrał go śmigłowiec ratunkowy LPR. Niestety obrażenia okazały się zbyt poważne. Mężczyzna zmarł w szpitalu. Krośnieński Holding Komunalny informuje, że z powodu niskiego poziomu wody na ujęciu Jasiołka praca zakładu uzdatniania wody w Szczepańcowej została dziś całkowicie wstrzymana. Zaopatrzenie całego obszaru obsługiwanego przez sieć przejęły awaryjne zakłady w Sieniawie oraz Iskrzyni. Przełączenie systemu zasilania może wywołać czasowe spadki ciśnienia lub lokalne braki wody, a także chwilową zmianę jej parametrów jakościowych. Problemy te dotkną w szczególności mieszkańców Chorkówki, Świeżowej Polskiej oraz Jedlicza. Utrudnienia są najbardziej prawdopodobne w wyżej położonych rejonach tych obszarów. Spółka na bieżąco monitoruje sytuację sieciową i optymalizuje parametry dostaw, aby zminimalizować skutki awarii. Kolejne aktualizacje będą publikowane na bieżąco. W związku z zaistniałą sytuacją odbiorcy proszeni są o ograniczenie zużycia wody i wykorzystywanie jej wyłącznie do niezbędnych celów bytowych. W ostatnim czasie policjanci odnotowali zwiększoną aktywność oszustów, którzy wykorzystując metody manipulacji podejmują próby wyłudzenia oszczędności od swoich ofiar. Ofiarami przestępców padają najczęściej osoby starsze, ale także aktywne zawodowo, korzystające z internetowych komunikatorów i platform społecznościowych, mówi Ewelina Wrona z Zespołu Prasowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie.
2: Generalnie największą tą grupą osób, które pokrzywdzonych, które padają ofiarami oszustów, są niestety w dalszym ciągu osoby starsze, dlatego tutaj taki apel z naszej strony, że oczywiście nasze różnego rodzaju kampanie społeczne, profilaktyczne, różnego rodzaju prelekcje, które organizujemy, oczywiście są bardzo ważne i staramy się podczas takich spotkań przekazywać te najcenniejsze informacje i przede wszystkim to, jak nie paść ofiarą przestępcy, ale pamiętajmy o tym, że podczas takich codziennych spotkań z tymi osobami najbliższymi, aby ich przestrzegać przed różnego rodzaju zagrożeniami.
1: Przestępcy nieustannie wykorzystują nowe metody i udoskonalają stare, aby uwiarygodnić wymyślone przez nich historie. Policja apeluje o zachowanie ostrożności. Zakończono realizację kluczowej inwestycji drogowej w ciągu drogi powiatowej Stary Żmigród - Łysa Góra. Zadanie o wartości ponad 600 tysięcy złotych znacząco wpłynie na poprawę bezpieczeństwa mieszkańców oraz kierowców. W ramach prac wykonano m.in. nowy chodnik z kostki brukowej o długości ponad 400 metrów, barierki ochronne, poszerzenie jezdni do 5,5 metra. Inwestycja powiatu jasielskiego została sfinansowana przy wsparciu gminy Nowy Żmigród, która przekazała na ten cel dotację w wysokości 280 tysięcy złotych. Nowa infrastruktura to kolejny krok w stronę nowoczesnej i bezpiecznej sieci drogowej w regionie. Zakończyły się prace związane z modernizacją instalacji elektrycznej w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Bobowej. Inwestycja stanowiąca pierwszy etap prac objęła parter oraz piętra budynku. W ramach zadania m.in. przebudowano instalacje, wymieniono przewody i tablice rozdzielcze oraz wykonano nowe oświetlenie. Instalacje awaryjno-ewakuacyjne, gniazda, instalację komputerową i monitoring. Inwestycja przyczyniła się do poprawy bezpieczeństwa oraz funkcjonalności szkolnej infrastruktury. Wartość zadania wyniosła 339 tysięcy złotych.
3: Twoje informacje lokalne w Trendy Radio.
1: Ponad 31 tysięcy złotych brutto miesięcznie to najwyższa emerytura wypłacana przez ZUS na Podkarpaciu. Mieszkanka Łańcuta na tak wysokie świadczenie pracowała przez ponad 50 lat, a na emeryturę przeszła po ukończeniu 75 lat. Co ciekawe, najwyższą emeryturę spośród mężczyzn w regionie pobiera także mieszkaniec Łańcuta. Ponad 27 tysięcy złotych na Podkarpaciu ZUS wypłaca ponad 457 tysięcy emerytur, a przeciętna wysokość emerytury to około 4100 zł. Mówi Wojciech Dyląg, regionalny rzecznik prasowy ZUS w województwie podkarpackim.
4: Osiągnięcie powszechnego wieku emerytalnego, czyli 60 lat w przypadku kobiet i 65 lat w przypadku mężczyzn, nie oznacza obowiązku przejścia na emeryturę. To prawo, a nie przymus. Każdy powinien samodzielnie zdecydować, kiedy chce zakończyć aktywność zawodową i skorzystać ze świadczenia. Ponieważ jest to jedna z ważniejszych decyzji dotycząca przyszłych naszych finansów, warto podjąć ją świadomie. Zachęcam, aby przed złożeniem wniosku o emeryturę skorzystać z pomocy naszego doradcy emerytalnego. Dostępni są oni w każdej z naszych placówek. Doradca przy pomocy kalkulatora wyliczy prognozowaną wysokość emerytury i przeprowadzi symulację, która pokaże, jak na wysokość przyszłego świadczenia może wpłynąć dłuższa praca.
1: Spośród 457 tysięcy osób na Podkarpaciu pobierających z ZUS emeryturę, 39 osób otrzymuje ją w wysokości przekraczającej 20 tysięcy złotych. W ramach 20. Festiwalu Gorlicka Jesień Muzyczna Muzeum Dwory Karwacjanów i Gładyszów zaprasza na kameralny recital fortepianowy i prelekcję Marka Brachy. Wydarzenie odbędzie się dzisiaj o godzinie 18 w nowo otwartej przestrzeni wystawy Aksentowicz – Dziedzictwo Artysty przy ulicy Józefa Piłsudskiego 4 w Gorlicach. Pianista przedstawi ewolucję gatunku mazurka, wykonując utwory Johanna Filipa Kirnberga, Józefa Elstnera, Feliksa Janiewicza, Marii Szymanowskiej oraz Fryderyka Chopina. Koncert będzie pierwszym wydarzeniem muzycznym w tej lokalizacji, łączącym klasyczne brzmienie ze sztuką młodej Polski. Liczba miejsc jest ograniczona ze względu na kameralny charakter sali.
0: Reklama. Przyszłe pary młode. Ten weekend będzie naprawdę wyjątkowy. Bo to weekend obrączek w salonach Rubicello. Wybierzcie symbole waszej miłości i rozpocznijcie wspólne na zawsze. Wyjątkowe kolekcje i niepowtarzalne wzory. Profesjonalne doradztwo i pomoc w wyborze obrączek. Weekend obrączek w Rubicello to aż 15% rabatu na wszystkie modele. Rubicello zaprasza do swoich salonów w Strzyżowie, Kolbuszowej, Brzostku, Zakliczynie, Robczycach, Pilśnie i Tuchowie.

0: 1,69 zł przy zakupie 6 z Delikartą. Limit 12 sztuk. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 4,49. A do środy jogurt Danone Fantazja 2 plus 1 za grosz z Delikartą. W delikatesach centrum. Milk Patrol!
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
2: Bezterminowa gwarancja na naprawę szyby? W Autoglas to standard, by zapewnić Ci spokój za kierownicą. Nie ryzykuj i zadbaj o swoje bezpieczeństwo. Zadzwoń do nas na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
3: Dlaczego wybieram i polecam moje sklepy? Groszek ABC i Eurosklep? Bo mają aplikację Moje Sklepy, a w niej co tydzień nowe mega okazje. Ja sprawdzam, wy też możecie. Wybieram Moje Sklepy. Groszek ABC i Eurosklep. Cezary Żak.
4: Reklama. Zaprasza do Chrobej na Narty. Zapraszamy na świniobicie w stodole. Każda czwarta niedziela miesiąca. Zimna woda 66. Moc atrakcji, dużo wystawców i super zabawa przy muzyce. Restauracje Uschabińskiej. Jasło, Chyrowa, Krzemienna. Organizujemy wesela, chrzciny, eventy, koncerty, tańczone, imprezy rozwodowe. Uschabińskiej zaprasza do Muzeum Lizaka. Jasło i Krynica. Zapraszamy na świniobicie w stodole. Każda czwarta niedziela miesiąca. Zimna woda 66.
5: Reklama.
6: Granie na żądanie. Antena jest twoja.

Piękny hit, moi drodzy, na antenie Trend Radia Alexia i Summer is Crazy. Kto wspomina wakacje, ten wie, że były zwariowane. Monika miała na przykład bardzo wyjątkową przygodę. Słuchajcie, raz, że w zasadzie przypomniała sobie o koleżance, którą oj, dawno temu, że tak powiem, widziała. Była w Kołobrzegu i spotkała, słuchajcie, ją no, w zasadzie nie przypadkiem, bo trochę się poumawiały dziewczyny, tak, na mediach społecznościowych. Ale wiecie, jakie to spotkanie po latach było wyjątkowe. Szczególnie jak się ma takie wyjątkowe wspomnienia z dziennika studenta, tak napisała. Wiemy, jak dziennik studenta wygląda, prawda? Piękni młodzi, dla was dziewczyny bardzo serdecznie, bo właśnie one się teraz wzajemnie pozdrawiają, a Trendy Radio ich łączy. I z tego jesteśmy bardzo zadowoleni. Pozdrawiamy gorąco, a rozbijemy bank. No to właśnie to nagranie pojawia się teraz, dziewczyny, bez podtekstu.

Piękni i młodzi na antenie Trendy Radia. Wyjątkowe hity, które towarzyszą wam i nam cały czas. I znowu wakacyjna piosenka, i znowu wakacyjny vibe. Teraz dla Edyty z Bogu chwały. Gorące i serdeczne pozdrowienia. No, w zasadzie przesyłają dwie osoby. Monika i Zuzia. I bez podtekstów jakaś piosenka, która przypomina twoje zwariowane chwile. I mam nadzieję, że chodzi o Majorkę i Loft. To w zasadzie wszystko jasne. Imprezowy kawałek słoneczny, wakacyjny. Gdzie byliście na imprezach podczas wakacji, to mógł wam towarzyszyć. A wiecie, jak imprezy wyglądają na wakacjach, nie? Dziewczyny, chyba o to chodzi. Za 12 minut, godzina 18. To Grani na żądanie, Trendy Radio.

0: granie na żądanie.
1: Wyślij SMS pod numer 7148.
0: O treści trendy, kropka i treść pozdrowień.
1: Granie na żądanie od poniedziałku do piątku
0: po 17.

Nigdy nie za dużo, nigdy nie za wiele takich właśnie przebojów. Me and My, Let the Love Go On. Piękny hit, który oczywiście pojawił się na antenie Trend Radia. To była serdeczna i ciepła dedykacja, Olek, dla ciebie. Miłe słowa od twojej ukochanej, tak, Małgosi z Pilzna, która pozdrawiając bardzo gorąco oczywiście zamawia ten numer. Przenosimy się teraz do Gorlic. Dedykacja dla naszej kochanej Józefinki. Only You.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Maszyniści protestują. Jutro trudny dzień dla pasażerów PKP. 19 lat więzienia dla kierowcy, który po narkotykach zabił 3 osoby. Japońscy naukowcy przekonują, lekka przebieżka poprawia koncentrację i samopoczucie. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Jutro możemy się spodziewać dużych opóźnień pociągów w całej Polsce. Powodem jest protest maszynistów, którzy mają zwalniać na przejazdach kolejowych. Potrwa do południa. PKP Intercity zapowiada działania, które mają ograniczyć utrudnienia dla pasażerów. Prezes Intercity Janusz Malinowski.
2: Mamy już uzgodnione honorowanie biletów ze wszystkimi przewoźnikami funkcjonującymi w Polsce, ze spółkami regionalnymi, samorządowymi. Dodatkowo będziemy starali się zabezpieczyć komunikację zastępczą. Jeżeli ktoś będzie chciał zrezygnować z podróży w dniu jutrzejszym, PKP Intercity nie będzie pobierało odstępnego.
1: Maszyniści domagają się wprowadzenia przepisów, które zwiększą ich bezpieczeństwo. We wczorajszym wypadku koło Przysuchy na Mazowszu zginęła pasażerka. Maszynista jest w ciężkim stanie. Donald Trump chce zmienić negocjatorów między Rosją a Ukrainą. Jak donosi dziennik Financial Times, prezydent USA jest niezadowolony ze Steve'a Witkoffa i Jareda Kushnera. Ma ich zastąpić szef CIA John Ratcliffe. Cezary Jaszczyk.
3: Dziennik, powołując się na źródła, zastrzega, że ostateczna decyzja w tej sprawie jeszcze nie zapadła, ale otoczenie Radcliffe'a miało już poinformować europejskich sojuszników, że szef CIA będzie odgrywał ważniejszą rolę w negocjacjach. Negocjacjach, które, podkreślmy, nadal tkwią w martwym punkcie. Winą za to obarczani są dotychczasowi negocjatorzy, wieloletni przyjaciel Trumpa Steve Witkoff i zięć prezydenta Jared Kushner. Ludzie nie mający żadnego doświadczenia w dyplomacji, co zdaniem komentatorów widać po stanie rozmów. Mężczyźni mieliby zostać odsunięci od negocjacji między Moskwą a Kijowem, by ponownie skupić się na sprawach związanych z Bliskim Wschodem, swoją drogą także wyjątkowo trudnym konfliktem do zakończenia.
1: 19 lat więzienia dla sprawcy wypadku w Międzyzdrojach, w którym zginęły 3 osoby. Do tragedii doszło 3 lata temu. Sprawca, będąc pod wpływem narkotyków, wjechał rozpędzonym samochodem w rodzinę idącą chodnikiem. W tragedii zginęli rodzice z dzieckiem, przeżyła jedynie kilkuletnia córka. Dziecko wychowuje się teraz w rodzinie zastępczej. Sprawca ma wypłacić odszkodowania członkom ofiar. Dziewczynce, która przeżyła, ma zapłacić 500 000 zł. Prokuratura umorzyła śledztwo w sprawie uderzenia rakiety w dom w Wyrykach na Lubelszczyźnie. Doszło do tego dokładnie rok temu. Śledczy uznali, że na budynek spadła rakieta sił sojuszniczych, wystrzelona do latających w tym czasie w polskiej przestrzeni powietrznej rosyjskich dronów. Mówi prokurator Marcin Kozak z prokuratury okręgowej w Lublinie.
4: To działanie wojska odbyło się w ramach procedur, a do zniszczenia mienia doszło w wyniku nieszczęśliwego zbiegu okoliczności, który był niezamierzonym skutkiem prawidłowo działających żołnierzy.
1: Dom w Wyrykach, na który spadła rakieta, jest w odbudowie. Płaci za to Ministerstwo Obrony. Już nawet 10-minutowy powolny bieg poprawia nastrój i wspiera pracę mózgu. Takie wnioski płyną z badania japońskich naukowców. Uczestnicy eksperymentu spędzali kilka minut na bieżni z lekkim truchtem. Po chwili szybciej wykonywali zadania sprawdzające koncentrację i funkcje poznawcze. Zgłaszali też lepsze samopoczucie. Badacze podkreślają, że taka łagodna forma aktywności jest dostępna niemal dla każdego, nawet dla osób o niższej sprawności fizycznej.

0: Info sportowe w Trendy Radio.
1: Informacje sportowe. Błażej Kulesza. Zapraszam. Od pewnego zwycięstwa 3-0 zaczęła Mistrzostwa Europy reprezentacja polskich siatkarzy. Obrońcy tytułu w pierwszym meczu rozbili Portugalczyków w setach do 12, 18 i 20. Jak mówił rozgrywający Marcin Komenda, mimo że Portugalia to niżej notowany rywal, to drużyna podeszła do tego spotkania ze sporym respektem.
2: To są takie mecze zagadkowe troszkę, bo jednak mecz otwarcia. Nie wiemy, czego się do końca spodziewać po przeciwniku. My wiemy, czego się można spodziewać po sobie, natomiast no zawsze ta nerwowość może się wkraść w szeregi drużyn, które grają pierwszy mecz.
1: Nerwowości tym razem nie było, a Polacy spokojnie mogą przygotowywać się do kolejnego spotkania. W sobotę zmierzą się z Izraelem. Piłkarscy kibice czekają na dokończenie pierwszej kolejki Ligi Mistrzów. Dziś na boisku możemy zobaczyć także kilku Polaków. Sabah Bakus z tym Mateuszem Puchaczem zagra na Old Trafford z Manchesterem United. Polski mecz szykuje się w Pradze. Tam Slavia podejmie Lens. Zawodnikami mistrza Czech są Oskar Kubiak i Wiktor Nowak, a w barwach francuskiej drużyny gra Michał Skuraś. Za oceanem za to magia wielkich nazwisk wciąż działa. Aż 63 tysiące kibiców przyszło na stadion w Chicago, by zobaczyć pojedynek Roberta Lewandowskiego z Leo Messim. Więcej Michał Waszkiewicz.
3: Na słynnym Soldier Field w Chicago na meczu piłki nożnej jeszcze nigdy nie było tylu kibiców. Po to właśnie MLS ściąga wielkie gwiazdy, nawet jeśli tak jak Robert Lewandowski czy Leo Messi są one już bardzo blisko sportowej emerytury. Sam mecz był niezły. Lewandowski już w 10 minucie ładnym wolejem wpakował piłkę do siatki. Messi dwoił się i troił, ale gola nie strzelił. A mecz zakończył się remisem 1-1. Kapitana naszej kadry tradycyjnie już przyszła obejrzeć chicagowska Polonia.
4: Fantastyczna gra Lewandowskiego, ale potrzeba byłoby troszkę bardziej ofensywnej gry ze strony Chicago Fire.
5: Bardzo fajne wrażenie zobaczyć w ogóle Lewandowskiego.
3: Lewandowski ma już na koncie 6 goli w MLS. O koronę króla strzelców nie powalczy, bo przyszedł do Chicago w trakcie sezonu. Liderem klasyfikacji jest Messi z 18 golami.
1: I tą relacją Michała Waszkiewicza kończymy informacje sportowe.
6: Cóż w pogodzie? No było ciepło, ale jest teraz już nie za ciepło, ale będzie zdecydowanie chłodniej, bo na przykład dzisiaj w nocy temperatura poniżej 10 kresek, Jasło, Krosno i Gorlice tylko 9, Ustrzykielsko tylko 7, Kraków, Tarnów, Rzeszów całe 9 kresek. Jutro też nie za ciepło, jutro też możliwe przelotne opady deszczu i 12 kresek zobaczymy na termometrach. Sytuacja biometeo będzie niekorzystna, a w sobotę 19 kresek i zachmurzenie umiarkowane, natomiast w niedzielę 23 kreski, więc zdecydowanie lepiej. W nocy temperatura do 12 stopnia Celsjusza spadnie.
7: Reklama.
8: Szukasz pomysłu na przyszłość? Chcesz zawodu, który da Ci moc? Szkoła Policjalna Jacques Wiaśle przygotuje Cię krok po kroku. Oferujemy m.in. technik archiwista, opiekunka środowiskowa, masażysta, terapeuta zajęciowy, opiekun medyczny oraz kursy doszkalające. Dodatkowo darmowa legitymacja, status ucznia, a do 26 roku życia korzystniejsze warunki pracy. Szkoła Policjalna Jacques. Jasło, ulica Floriańska 17. Z nami sukces jest realny. Zapraszamy!
9: W moich sklepach Groszek, ABC i Eurosklep jak co tydzień mamy dla Was super okazje. Teraz z aplikacją Moje Sklepy. Mleko łaciate przy zakupie dwóch, trzecie za grosz. I ptasie mleczko Wedel. Wybrane rodzaje za jedyne 15,99. Oferta trwa od 10 do 12 września w wybranych sklepach Groszek, ABC i Eurosklep. Lista sklepów, limity i więcej mega okazji w aplikacji Moje Sklepy. Wybieram Moje Sklepy, Groszek, ABC i Eurosklep.
10: Tu Trendy Radio. Twoje radio w Małopolsce i na Podkarpaciu.
11: Twoje radio w Małopolsce i na Podkarpaciu.
10: Oddajemy do dyspozycji antenę, a w niej blok z miejscem na Twoją reklamę. Spraw, by dzięki nam Twoja firma stała się rozpoznawalna i zwiększała zyski. Do każdego klienta podchodzimy indywidualnie i profesjonalnie. Zadzwoń 795 216 523.
11: 795 216 523.
10: Lub napisz na reklama@trendyradio.pl i dowiedz się więcej. Twoja reklama na antenie Trendy Radia. To Twój sukces w biznesie. Twój sukces w biznesie.
7: Reklama.
12: Granie na żądanie.
13: Wyślij SMS pod numer 7148.
12: O treści trendy, kropka i treść pozdrowień.
13: Granie na żądanie od poniedziałku do piątku
12: po 17.

To serdeczna i gorąca dedykacja. Patrycja, dla ciebie nie uwierzysz od kogo. No właśnie, a z kim ostatnio byłaś na pewnej imprezie w okolicach Dębicy? No właśnie, z kim? No to właśnie od tej osoby.

Pozdrawiam kochanego męża, czekam z obiadkiem. Monika z Szymbarku, proszę o piosenkę Noce nad jeziorem. Pozdrawiam również całe Trendy Radio, dziękujemy serdecznie. Oj, a co dobrego koleżanka ugotowała dla męża? Też jesteśmy bardzo ciekawi. Mniam, mniam, mniam, to chyba podwieczorek teraz, nie? Noce nad jeziorem, oczywiście już teraz na naszej antenie, 21 minut po godzinie 18. Mamy też gorącą dedykację dla Piotrusia z Sanoka, gorące i serdeczne pozdrowienia od Łukasza, ale też od Michała. I bardzo duża prośba o zagranie, no właśnie, Jurgusa, który pojawił się przed chwilą na antenie Trendy Radia. 7148, trendy, kropka, to co macie do przekazania. Czwartek, czwartuniek.

zawsze, moi drodzy, nasz rezydent Marcin Rogala. Coś dla was wyjątkowego ma i dzisiaj też mam. Jest znakomity przebój, który oczywiście kojarzy się tylko i wyłącznie z wielkimi hitami lat 90. A tego człowieka chyba znali wszyscy. Mimo iż zaczynał jako, no właśnie, jazzman, to później przekwalifikował się całkowicie. No właśnie, to od Marcina teraz Catman's World. Catman Watts to jest oczywiście hit, który jest ponadczasowy, ponadregionalny, prawda? No to cóż, specjalnie dla was, by jeszcze raz przypomnieć wakacje.

0: I want to welcome you to Scatman's World.
1: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio. Region.
2: Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Rzeszowie ogłosił przetarg na przygotowanie kompleksowej ekspertyzy dotyczącej zmian w gospodarce wodnej na zbiorniku Klimkówka oraz optymalizacji działania tamtejszej elektrowni wodnej. Analiza określi, jak nowe rozwiązania wpłyną na warunki hydrauliczne i hydrologiczne w rejonie zbiornika, jego zlewni oraz poniżej zapory, mówi Katarzyna Tokarz, pełniąca obowiązki kierownika Zespołu Komunikacji i Edukacji Wodnej w Regionalnym Zarządzie Gospodarki Wodnej w Rzeszowie.
3: W ramach zamówienia opracowane zostaną analiza hydrauliczno-hydrologiczna wraz z modelowaniem pracy zbiornika dla różnych wariantów nowego przepływu, analiza przyczyn występowania zawiesiny w wodzie w obrębie zapory oraz niecki wypadowej, a także bilans wodny zlewni dla mniejszych przepływów oraz niższego poziomu piętrzenia. Dokumentacja powinna również przedstawiać zmiany głębokości zbiornika i powierzchni zalewu, a także uwzględniać zmiany klimatyczne, to jest wzrost temperatur powietrza oraz wydłużający się czas trwania suszy hydrologicznej w perspektywie najbliższych 20 lat.
2: Na tej podstawie powstanie wielowariantowa koncepcja techniczno-ekonomiczna. Wskaże ona, jak bezpiecznie prowadzić gospodarkę wodną i eksploatować elektrownie w nowych warunkach. Badania ocenią również skutki środowiskowe. Jasielscy policjanci prowadzą sprawę kradzieży paliwa, do której doszło w miniony weekend na terenie jednej z posesji w Jaśle. Nieznani sprawcy po uprzednim przecięciu siatki ogrodzeniowej dostali się do wnętrza zabezpieczonego obiektu. Ich łupem padło 1300 litrów oleju napędowego, który skradziono z baków samochodu ciężarowego, mówi podkomisarz Daniel Lelko, oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Jaśle.
4: Od początku tego roku to już piąte zdarzenie dotyczące kradzieży paliwa z pojazdów ciężarowych, budowlanych czy rolniczych. Schemat kradzieży jest często taki sam. Sprawcy w nocy przedostają się na teren, gdzie pozostawione są samochody, koparki czy ciągniki rolnicze, a następnie przez wyłamanie zamka zabezpieczającego bak paliwa dokonują kradzieży. Dlatego apelujemy do właścicieli firm budowlanych i transportowych o odpowiednie zabezpieczenie swoich pojazdów, placów czy parkingów. Te parkingi i place powinny być ogrodzone i dobrze oświetlone. Należy także rozważyć założenie monitoringu oraz systemów alarmowych. Złym pomysłem jest pozostawienie pojazdów z zatankowanym pełnym bakiem.
2: Ważna jest także czujność. Gdy tylko zobaczymy podejrzane zachowanie, należy powiadomić policję. W sobotę na rynku miejskim w Brzozowie zaparkuje mobilne centrum medyczne w ramach akcji Jazda Profilaktyczna. Mieszkanki miasta i okolic będą mogły skorzystać z bezpłatnych oraz promocyjnych badań diagnostycznych. Głównym punktem programu jest bezpłatny test HPV-HR, który pozwala wykryć 14 wysoko onkogennych genotypów wirusa będącego główną przyczyną raka szyjki macicy. Badanie skierowane jest do kobiet w wieku od 25 do 64 lat. Liczba miejsc jest ograniczona. Rejestracja telefoniczna jest obowiązkowa i odbywa się pod numerem 517 194 743. Muzeum Podkarpackie w Krośnie w ramach Podkarpackich Dni Architektury zaprasza 12 września do skansenu archeologicznego Karpacka Troja w Trzcinicy na wydarzenie pod tytułem Dziedzictwo Architektury Obronnej i Sakralnej Podkarpacia. W programie spacer Jana Gancarskiego, archeologa, twórcy skansenu archeologicznego Karpacka Troja w Trzcinicy. Będzie także prelekcja Bogdana Augustyna, historyka, regionalisty, badacza architektury drewnianej i kultury Karpat. Początek o godzinie 12. Miejska Biblioteka Publiczna w Jaśle zaprasza dzieci w wieku od 6 do 10 lat na cykl cotygodniowych spotkań literacko-plastycznych książką Zakręceni. Każde zajęcia rozpoczynają się wspólnym czytaniem fragmentów książki, a następnie zainspirowani poznaną historią tworzyć będą prace plastyczne z wykorzystaniem różnorodnych technik. Podczas spotkań uczestnicy poznają opowieści o codziennym życiu bohaterów, z którymi łatwo się utożsamić. Odkryją fascynujące tajemnice przyrody i otaczającego świata oraz odbędą niezwykłe wyprawy do krain wykreowanych przez polskich i zagranicznych autorów. Obowiązuje wcześniejsza rezerwacja miejsc, deklaracja uczestnictwa, regulamin zajęć oraz zgoda na przetwarzanie danych osobowych i udostępnianie wizerunku dostępne są na stronie biblioteki.
5: Więcej informacji na trendradio.pl. Granie na żądanie.
6: Wyślij SMS pod numer 7148.
5: O treści trendy, kropka i treść pozdrowień.
6: Granie na żądanie od poniedziałku do piątku
5: po 17.

serdeczna i gorąca dedykacja dla babci Barbary, która dzisiaj obchodzi swoje, no właśnie, urodzinki. Cała dedykacja i wszystko, co najlepsze, jest dedykowane od, no właśnie, od Ireny z Kłodzka, która pozdrawia bardzo gorąco i oczywiście zamawia ten wyjątkowy, fajny numer. Tak, teraz będzie Gina, no pewnie, że tak, Gina G na antenie Trendy Radia, och, ach, Just a Little Bit. Znacie to nagranie? No pewnie, że tak, to jest serdeczna dedykacja i fajny kawałek od Agnieszki z Sanoka, która, pozdrawiając was wszystkich bardzo mocno, serdecznie, oczywiście, wybiera coś fajnego na czwartkowe popołudnie, a nawet i wieczór. Pozdrawiam bardzo gorąco przede wszystkim swoje koleżanki z pracy, z którymi dzisiaj właśnie nie w pracy, z reguły tak jest, że jest, a dzisiaj są na wolnym i mają babski wieczór. Tym bardziej miło nam dla was, dziewczyny, zagrać coś, prawda?

Zdecydowanie ta robota pójdzie szybciej. Chłopaki, pozdrawiam was bardzo gorąco i oczywiście mam nadzieję, że nie schnie dzisiaj i temperatura jest idealna, prawda? Choć może nawet delikatnie za niska.

teraz chyba chłopaki, którzy zaciągają faktycznie klej na elewacji, będą bardzo zadowoleni, bowiem... Oho! Jak się macie? Tak chciało się wykrzyczeć teraz i się wykrzyczało. A oprócz tych pozdrowień, jeszcze serdeczna i ciepła dedykacja dla Sylwii. Prosto z Korczyny. A miłe słowa przekazuje Andrzej i oczywiście prosi o zagranie tego przeboju, który pojawi się zaraz po skuterze. Co to będzie? Fun fact.

This is an announcement. Please refrain from not smoking.

0: Udany wieczór tylko z Trend Radiem.
1: Ekspres informacyjny w Trend Radio. Trend Radio.
2: Dolny Śląsk i Wielkopolska wskazywane dla ewentualnych stałych baz USA. NBP studzi nadzieję kredytobiorców. Obniżek stóp nie będzie. Może być za to przełom w rolnictwie. Polscy wynalazcy opatentowali zdrowszy zamiennik dla pestycydów. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Trwa wizyta amerykańskiej delegacji w Polsce w celu potencjalnego ustalenia lokalizacji baz wojskowych. Mieliby tam przebywać żołnierze z USA, których zgodnie z deklaracją Pita Hegseta przyśle Waszyngton. Współpraca militarna z Polską jest dla Stanów Zjednoczonych opłacalna, mówi wiceminister obrony Paweł Zalewski.
3: Ameryka ma w Polsce interesy, które przekraczają obecną polityczną koniunkturę, a to są interesy stałe. One są związane z
4: tym, że kupujemy dużo sprzętu od Amerykanów.
3: To jest na pewno bardzo duży argument i muszę powiedzieć, że w rozmowach z politykami amerykańskimi on odgrywa olbrzymią rolę, zwłaszcza z kongresmenami, w których Stanach znajdują się firmy, z których kupujemy sprzęt amerykański i w związku z tym oni doskonale rozumieją, że przyczyniamy się do tego, że w tych Stanach jest praca.
2: Jeśli stałe amerykańskie bazy wojskowe powstaną, najbardziej prawdopodobnym miejscem jest Dolny Śląsk albo Wielkopolska. Będzie zastępcza komunikacja autobusowa. PKP Intercity przygotowuje się na jutrzejszy protest kolejarzy. Pociągi będą zwalniać na przejazdach kolejowych do 20 km na godzinę. Nie będzie odwoływania pociągów, ale mogą być duże opóźnienia. Intercity oferuje bezpłatny zwrot biletów w przypadku rezygnacji. A protest ma związek z wczorajszą katastrofą kolejową na Mazowszu. Maszyniści domagają się poprawy bezpieczeństwa. Te utrudnienia według ostatnich deklaracji mają potrwać do południa. Kredytobiorcy nie mają większych szans na ulgę w ratach. Do końca roku nie będzie obniżek stóp procentowych, zapowiada prezes NBP Adam Glapiński. Wszystko przez wojnę na Bliskim Wschodzie, która podnosi ceny energii, a z nimi inflację.
5: Moje osobiste zdanie, prawda? No, to moje jest takie, że do końca roku i do połowy przyszłego roku te stopy zapowiadają się na stabilne. Jest tu, jak widać, zmiana w stosunku do tej tonacji, którą prezentowałem przed wakacjami. Minęły 2 miesiące i się nastrój zmienił, no bo te okoliczności zewnętrzne się zmieniły. Ja osobiście byłem większym optymistą, jeśli chodzi o ten rok. Powiedziałbym tak, no nie zanosi się prędko na jakieś zmiany stóp procentowych.
2: Bardziej niż obniżek można spodziewać się podniesienia stóp procentowych. Z powodu inflacji stopy, czyli raty kredytów, podniósł właśnie Europejski Bank Centralny. Wszystko, co sprowadzi na nas ryzyko droższej energii, zostanie przez nas zablokowane, oświadczył dziś premier Donald Tusk. Jest w Bratysławie na spotkaniu z przywódcami Grupy Wyszehradzkiej, czyli Polski, Czech, Słowacji i Węgier. Tusk podkreślił, że Grupa Wyszehradzka nie pozwoli na żadne zmiany i propozycje, które mogłyby pogorszyć sytuację w obszarze energetyki. Przed pogorszeniem zdrowia, ostrzega sanepid, wydał ostrzeżenie przed jedną partią wędzonego sera o nazwie gałka wędzona. W tej partii możliwe są bakterie mogące prowadzić do tak zwanej listeriozy. Produkt gałka wędzona z terminem do spożycia 30 września. Szczegóły na stronie Głównego Inspektoratu Sanitarnego. Polscy naukowcy opracowali sposób na ochronę pomidorów i kapusty bez użycia chemicznych pestycydów. Badacze z Gdańska i Wrocławia zdobyli patent na preparat wykorzystujący tak zwaną zimną plazmę. Skutecznie niszczy groźne bakterie atakujące uprawy, a nowa metoda ma być bezpieczna dla środowiska i nie pozostawia toksycznych pozostałości. Wynalazek może pomóc rolnikom ograniczyć straty, które dziś potrafią zniszczyć całe plantacje.
1: Sportowe w Trendy Radio.
6: Czas na informacje sportowe. Błażej Kulesza zapraszam. Szwajcarski kolarz grupy Tudor Stefan Künk wygrał 18 etap wyścigu Vuelta Espania. Była to jazda indywidualna na czas rozgrywana na 32-kilometrowej trasie. Prowadzący w klasyfikacji generalnej Hiszpan Enric Mas dojechał na 12 pozycji z 52-sekundową stratą do zwycięzcy, jednak zachował koszulkę lidera. Aleksander Wukowicz przestał być trenerem występującego w piłkarskiej ekstraklasie Widzewa Łódź. 47-letni szkoleniowiec stracił posadę przed ligowym klasykiem w Warszawie, bowiem już w niedzielę Legia zagra z Widzewem. Era panowania Aryny Sabalenki dobiegła końca. Po niemal 2 latach nową królową światowego tenisa zostanie teraz Jelena Rybakina, która awansowała do półfinału US Open. Dzięki temu wyprzedzi Białorusinkę. Więcej o tym Michał Waszkiewicz.
7: Teoretycznie Sabalenka i Rybakina mogą spotkać się za 2 dni w finale US Open, ale mijanka w rankingu jest nieunikniona. Białorusinka broni w Nowym Jorku tytułu, a więc również punktów, a Kazaszka już wywalczyła ponad 500, więc od poniedziałku będzie nowym numerem 1 kobiecego tenisa. To oczywiście wiele znaczy, ale mówiłam to już wielokrotnie. Takie rzeczy pewnie docenia się i myśli o nich jeszcze bardziej dopiero wtedy, gdy zakończy się karierę. Ale teraz chcę przede wszystkim wygrywać tytuły. Wciąż jestem w turnieju, więc moje wszystkie myśli skupiają się po prostu na kolejnym meczu. Ten kolejny mecz to półfinał US Open, do którego Rybakina awansowała po ciężkim meczu z pogromczynią Iggy Świątek Qin Wenzheng. Kazaszka o finał zagra w nocy z Coco Gauff. Sabalenka w półfinale zmierzy się z Jessiką Pegulą.
6: To była relacja Michała Waszkiewicza, a półfinały rozpoczną się dokładnie o pierwszej w nocy polskiego czasu. Nasza najlepsza kajakarka górska Klaudia Zwolińska, czwarta w zawodach Pucharu Świata w Hiszpanii. W krosie naszej wicemistrzyni olimpijskiej do podium zabrakło jedynie 0,01 sekundy. Jutro za to powalczy w swojej koronnej konkurencji, czyli kajakowej jedynce.

0: Tak, chwilę już teraz nas bezpośrednio dotykają, bo dzisiaj, no cóż, w regionie już nie 15, a w nocy tylko 9 stopni Celsjusza. Natomiast jutro nie za bogato na naszych zaokiennych, tylko 12 kresek w Krośnie i Gorlicach. W Dębicy, Tarnowie, Krakowie i Rzeszowie 13 stopni, Ustrzyki, Kielecko tutaj w okolicach 11 stopnia. Nowy Targ, Limanowa też w okolicach 11 stopnia. To jutro, natomiast pojutrze cieplej, 19 kresek, w niedzielę jeszcze cieplej, 23 stopnie, a jeśli chodzi o opady, to najbardziej przewiduje się na piątek.
1: Reklama. U Schabińskiej. Zaprasza do Chrobej na narty. Zapraszamy na świniobicie w stodole. Każda czwarta niedziela miesiąca. Zimna woda 66. Moc atrakcji, dużo wystawców i super zabawa przy muzyce. Restauracje U Schabińskiej. Jasło, Chyrowa, Krzemienna. Organizujemy wesela, chrzciny, eventy, koncerty, tańczone, imprezy rozwodowe. U Schabińskiej. Zaprasza do Muzeum Lizaka. Jasło i Krynica. Zapraszamy na świniobicie w stodole. Każda czwarta niedziela miesiąca. Zimna woda 66.
2: W waszym domu widać kobiecą rękę?
3: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
4: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
5: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład pierogi ruskie Chef Select 400 gramów w nowej cenie regularnej 5,99. Cena przed obniżką 7,49. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Są dni, które warto powtarzać, tak jak Allegro Days. Teraz tablet Redmi Pad 2 Pro 128 GB tylko 1099 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 1499 zł. Allegro Days do 14 września.
1: Reklama.
8: Granie na żądanie.
9: Wyślij SMS pod numer 7148.
8: O treści trendy, kropka i treść pozdrowień.
9: Granie na żądanie od poniedziałku do piątku
8: po 17. Po 17.
0: Wracamy do pozdrowień i dedykacji, moi drodzy. U nas na antenie Trend Radia. No właśnie, wyjątkowy, bardzo wyjątkowy Shadows of Heart. Dedykacja dla fanów mocnego trendsowego grania i dla samego twórcy, tak, tego hitu. I oczywiście dla Trend Radia wielkie pozdro. Emil pozdrawia bardzo gorąco. Emilu, my również bardzo mocno o ciebie ściskamy i oczywiście kawałek pojawia się teraz na naszej antenie. Mamy też od wielbicielki i klientki dla właściciela warsztatu napraw samochodów jodłowej. Pozdrowienia gorące pojawiają się teraz na naszej antenie. Pewnie podziękowanie za naprawdę jakiegoś wyjątkowego samochodu, prawda? No to cóż, lecimy dalej. Trendsowo ma być, tak? To niech będzie. To Trend Radio, to wyjątkowe hity, a my pozdrawiamy wszystkich, którzy są z nami teraz i oczywiście słuchają naszej prywatki z trendy. No to cóż, przebój naprawdę wielki.

Marcin, czyli poszukiwacz w zasadzie takich wyjątkowych brzmieni eurodance'owych, wybrał dla was kolejną propozycję na wieczór. No właśnie. I mówi, że tego kawałka kompletnie nigdy nie słyszał. Ja się przyznaję do tego, że faktycznie też nie. Choć naprawdę zespół wyjątkowo znany. No Mercy, ten, który zaprezentował Where Do You Go, a teraz Where Is

Dzięki za dziś, moi drodzy. Miłego wieczoru, jeszcze lepszej nocy. Mikoś Marcin, kłaniam się i oczywiście gdziekolwiek jesteście, to teraz odliczajcie z nami 20 w 120, bo na antenie Trend Radia kolejny program już się rozgrzewa. To Trendy Lista.

0: Trend Lista. Od poniedziałku do piątku odliczamy 20 znakomitych trendy hitów. Głosuj teraz 7148 w treści wpisz trl.i tytuł nagrania. Koszt SMS-a to złotówka i 23 grosze z VAT-em.
1: Heja, heja, hello. 10 dzień września. No to chyba powoli już zaczynamy jesień. No niestety brzmi to fatalnie, ale czasu niestety nie oszukamy. Ja zapraszam oczywiście na kolejne notowanie programu Trendy Lista, dokładnie 2621. Wylot Ariana Grande, Hate That I Made You Love Me. No niestety ten utwór zdecydowanie wam przebrzmiał, ale już niebawem pojawią się nowości od Ariany, ponieważ no doczekaliśmy się jej naprawdę cudownego albumu, ale o tym jeszcze będziemy rozmawiać.

0: Po wylocie zapraszam na propozycję. Doczekaliśmy się nowości od Miley Cyrus, Golden Burning Sun. Chociaż ten utwór już trochę czasu ma, to nie tak dawno doczekaliśmy się również teledysku. Piosenka opowiada o takim głębokim, bezgranicznym zauroczeniu, marzeniach o wspólnej przyszłości. Hit pochodzi z albumu Something Beautiful. Także no, możemy zauważyć, że Miley przechodzi w swoim życiu naprawdę bardzo taki fajny etap, no i fajnie, że możemy być jego częścią. No to lecimy.
1: Propozycje.

0: Słuchasz Trend Radia.
1: Propozycja druga nadesłana od Darii z Leska, także Darię pozdrawiamy bardzo serdecznie. Natalia Zastępa i Po nocach.
2: No, po nocach już siedzieć nie będziemy, ponieważ no jesień do nas wkroczyła. Także nawet jak jeszcze czujemy wakacje, to musimy mierzyć się z tym, że ten czas no przez długi okres do nas nie powróci. Dobra, gramy już teraz, bo zaczynam moje filozofowanie, a tego nie chcemy.
3: Propozycje.

0: adres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio. Region.
1: Powiat jasielski otrzymał prawie 1,5 miliona pożyczki od agencji MAR S.A. na poprawę efektywności energetycznej zespołu szkół budowlanych w Jaśle przy ulicy Szkolnej 21A. Środki pochodzą z instrumentu finansowego dedykowanego modernizacji sektora mieszkaniowego, budynków publicznych oraz oświetlenia ulicznego. Zakres planowanych prac obejmuje docieplenie dachów, wymianę stolarki, modernizację oświetlenia oraz montaż fotowoltaiki. W Urzędzie Gminy Skołyszyn odbyło się uroczyste przekazanie nowoczesnego wyposażenia oraz umundurowania dla lokalnych jednostek ochotniczych straży pożarnych. W ramach zrealizowanego zadania zakupiono 3 defibrylatory AED, które trafiły do druków z OSP Charklowa, OSP Przysieki oraz OSP Siepietnica. Dodatkowo jednostki OSP Lipnica Górna i OSP Przysieki wzbogaciły się o kompletne umundurowanie bojowe. W skład każdego zestawu wchodzi ubranie specjalne, skórzane buty, hełm z latarką, kominiarka oraz rękawice ochronne. Wsparcie dla strażaków było możliwe dzięki dotacji celowej Rady Powiatu w Jaśle, która zabezpieczyła na ten cel ponad 25 tysięcy złotych.
2: Najświeższe informacje z Małopolski i Podkarpacia.
1: Ryglice obchodzić będą podwójny jubileusz 725-lecia historii miejscowości oraz 25-lecia odzyskania praw miejskich. Świętowanie rozpocznie się o godzinie 13 uroczystą mszą świętą w ryglickim kościele. Tuż po niej o 14 barwny korowód prowadzony przez orkiestrę przemaszeruje na plac przy publicznym przedszkolu. O godzinie 14.10 mistrzowski pokaz musztry paradnej zaprezentuje orkiestra reprezentacyjna Straży Granicznej z Nowego Sącza, mówi Paweł Augustyn, burmistrz Ryglic.
3: Później rusza z centrum rynku, zielonego pięknego rynku w Ryglicach, rodzinny rajd rowerowy i w międzyczasie jeszcze rozpoczynamy kolejną już edycję, przegląd regionalnych zespołów ludowych i folklorystycznych. To w Ryglicach dzieje się od wielu, wielu lat i oczywiście będą wszystkie służby mundurowe wystawiać swoje stoiska, będzie można dotknąć broń, będzie można zapoznać się z różnymi akcesoriami wojskowymi, ale będą również inne stoiska, wiele atrakcji. Naprawdę warto spędzić popołudnie w najbliższą niedzielę w centrum miasta Ryglice, gdzie wiele będzie się działo. Zapraszamy przede wszystkim rodziny z dziećmi.
1: Festiwalowi towarzyszyć będzie jarmark rękodzieła i sztuki ludowej. Na stoiskach kół gospodyń wiejskich będzie można znaleźć tradycyjne, lokalne potrawy. Miejska Biblioteka Publiczna w Jaśle serdecznie zaprasza na finisaż wystawy Halina Urban Cztery pory roku w fotografiach i słowach. Ekspozycja łączy fotografie z poezją, prowadząc odbiorcę przez pejzaże natury i ludzkiej pamięci. Twórczość autorki skłania do refleksji nad przemijaniem i pięknem ukrytym w codziennych chwilach. Finisaż to nie tylko zamknięcie wystawy, ale przede wszystkim przestrzeń do spotkania z artystką. Wydarzenie odbędzie się 18 września o godzinie 16. Regionalne Centrum Kultur Pogranicza w Krośnie otwiera nowy rozdział i zaprasza do wspólnej twórczej przygody. Od września do czerwca pracownie zamienią się w wielopokoleniowy dom sztuki łączący blisko 1000 mieszkańców regionu. W tym sezonie centrum przygotowało m.in. warsztaty tańca, muzyczne czy sztuk wizualnych. Przygotowane są także zajęcia dla seniorów.
4: Reklama.
5: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
6: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
7: Reklama. Trendylista. Przepychaj swoje ulubione kawałki między 19.20 a 21.00. 20 hitów w 120 minut. O 19.20. O 19.20.
8: Halko, halko, głosujemy. 7148 TRL. I tytuł nagrania. Koszt takiego SMS-a to złotówa plus VAT. Sposób drugi to nasza strona internetowa trendyradio.pl. Tam już możecie klikać bezpłatnie. Na 20. Trips Justyna Steczkowska i Gwiazdy jako nowość. Na 19. Roxy Niech będzie nam z 15. A na 18. Moti All Summer With You. No tu w czterolokatowym spadku.
9: 20.
10: W górę.

Gorąca dedykacja dla Miłosza z okazji 28 urodzin. Zagrajcie coś od Mandaryny. Zagramy, no to... Znacie Every Night? No to play. Chyba tyle wystarczy, a dla Miłosza dużo, dużo zdrowia życzymy całą redakcją Trendy Radia. Następnie na lokacie 17 Aleksandra Stan i Fire, tym razem w remiksie o dwa oczka ku górze.

0: Słuchasz Trendy Radia. Wybijamy trendy brzmienia. W Brzozowie.
1: Milenko, ten czas na pewno jeszcze powróci. Za rok. No, ja też jestem smutna z tego powodu, bo ja kocham słońce. Sierpień był szczególnie początek dla nas, taki mega łaskawy. No i było pięknie. Imprezy, potańcówki, przeróżne okolicznościówki. No i niestety, skończyło się to dobre. Ale jeszcze na pewno będą jakieś surprise'y w ciągu roku. No miejmy taką nadzieję. Także głowa do góry. Dobra, ja zapraszam już na program, ponieważ czas nagli, a kolejne lokaty czekają. Na 16 Oskar Cyms bez końca z 20 ładny, 4-lokatowy awans. Na 15 Dub Dogs California Dreamin' tu z 18, a na 14 Armin van Buuren Here in My Arms z 10.
0: 16 w górę.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Ksiądz skazany na 14 lat. Kuria zapowiada współpracę z prokuraturą. Prezydent Ukrainy apeluje o pomoc. Brakuje rakiet do obrony przed Rosją. Powiemy też o wyjątkowo słabych zbiorach ziemniaków w Europie. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Diecezja Sosnowiecka przeprasza za krzywdy wyrządzone przez księży. Wczoraj ksiądz tej diecezji został skazany na 14 lat więzienia za pedofilię. Nie on pierwszy, bo sprawa dotyczy 23 lokalnych księży. Biskup apeluje do pokrzywdzonych, by ujawniali przestępstwa. Kuria wypłaca również zadośćuczynienia, mówi rzeczniczka diecezji Dominika Bem.
2: Kilkakrotnie zapraszaliśmy też osoby skrzywdzone do kurii, żeby usłyszeć, czego potrzebują.
1: Kuria zapewnia, że na bieżąco współpracuje z prokuraturą, przekazuje jej informacje i udostępnia archiwa potrzebne do prowadzonych śledztw. Prezydent Ukrainy przybył do Kanady z kolejną misją pozyskania broni dla Kijowa. Wołodymyr Zełenski liczy na wsparcie w obawie przed kolejnymi zmasowanymi atakami ze strony Rosji i trudną nadchodzącą zimą. Braki w ukraińskim arsenale są bardzo poważne. Cezary Jaszczyk.
3: Jak donosi The Economist, Ukraina praktycznie nie ma już rakiet do myśliwców F-16. Maszyny są wykorzystywane m.in. do strącania rosyjskich dronów bojowych. Braki dotyczą też pocisków do amerykańskich systemów Patriot. Stąd nadzieje na uzyskanie wsparcia ze strony Ottawy. Zełenski dopiero co poruszał ten temat w Norwegii i na Islandii. Dodatkowe pieniądze na pomoc znalazły też m.in. Niemcy, Wielka Brytania i Polska. Zełenski wciąż zabiega o istotne wsparcie z Waszyngtonu. Potrzebujemy od Amerykanów pakietów obejmujących pociski balistyczne. Liczę na spotkanie z prezydentem Trumpem w tym miesiącu, by poruszyć te kwestie. I daj Boże, przyniesie to rezultat. Na razie oficjalnych zapowiedzi co do spotkania brak.
1: To może być największy od lat kryzys ziemniaczany w Europie. Po zeszłorocznej nadprodukcji rolnicy zasadzili ich mniej. W tym roku susza i upały dosłownie ukisiły sadzonki, między innymi we Francji i w Niemczech, a to spowodowało, że ceny ziemniaków rosną. Podobnie jest w Polsce. Jak mówi rolnik Kamil Gongoł z gminy Łuszczowa na Lubelszczyźnie, mimo że często pada deszcz, to i tak ziemia jest sucha. Tak sucha, że dosłownie pęka.
4: Tutaj odgarniemy troszeczkę, centymetr, dwa i już mamy suchutką glebę. Praktycznie raz, dwa, trzy, niech będą cztery ziemniaczki. Są mniejsze, w zeszłym roku to było około 10 spod jednego krzaka.
1: Według ekspertów przez to już w następnym roku ceny ziemniaków i produktów ziemniaczanych mogą nie tylko być wyższe, ale też może po prostu brakować ziemniaków na rynku. Naukowcy z Uniwersytetu Jagiellońskiego pracują nad betonem, który będzie potrafić magazynować ciepło niczym akumulator energii. Do jego produkcji chcą wykorzystać odpady z baterii, przemysłu biopaliw i górnictwa. Nowy materiał miałby pomagać utrzymywać stałą temperaturę w budynkach i ograniczać koszty ogrzewania oraz klimatyzacji. Projekt może też pomóc zagospodarować trudne do przetworzenia odpady i zmniejszyć ich wpływ na środowisko. Dziś już trzeci dzień pierwszej kolejki Ligi Mistrzów i kolejne mecze. Sabah Baku z Tymoteuszem Puchaczem zagra na Old Trafford z Manchesterem United. Polski mecz szykuje się też w Pradze. Slavia podejmie Lens. Zawodnikami mistrza Czech są Oskar Kubiak i Wiktor Nowak, a w barwach francuskiej drużyny gra Michał Skuraś.

0: Najcieplej jutro na północy Polski i tu najwięcej słońca, nad morzem około 20 stopni. W centrum aura podobna, ale odrobinę chłodniej, około 18, a zdecydowanie niższa temperatura na południu, do 14-15 maksymalnie. Poza tym na południu deszczowe chmury, no i może padać.
1: Reklama. Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno, bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
2: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelce, 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
1: Reklama.

0: Trendylista. Od poniedziałku do piątku odliczamy 20 znakomitych trendy hitów. Głosuj 71 48 TRL i tytuł nagrania. Koszt to złotówka plus VAT.
1: I zerkamy wspólnie w kalendarz. No tu chyba bardziej panowie się ucieszą. Dzień piłkarza obchodzimy. Jest to rocznica złotego medalu olimpijskiego reprezentacji Polski. Kiedy to było? W latach 70. bodajże. Czekajcie, aż sprawdzę. Dobra. Tak, moi drodzy, z 1972 roku, finał w Monachium, Polska 2-1 Węgry, oba gole strzelił Kazimierz Dejna. No także dzióbki, to były piękne lata dla piłki w Polsce. Jak jest obecnie, no chyba nie mnie to oceniać. W końcu, no, piłka ma łączyć, a nie dzielić. Dobra, na 13 Lawinia Eli Oaks Reasons z 16, 12 Axwell Bone Whatever Turns You z 9, a na 11 Cyril Fillet pozostaje na tej lokacie bez żadnych zmian.
0: 13.
2: W górę.

0: Zapraszam oczywiście do pobrania naszej aplikacji na wasze telefony. To Trend Radio Plus. No właśnie, taka przypominajka ode mnie, jeżeli jakieś błędy zaczną się pokazywać, bo no chyba ze wszystkim tak jest. Śmiało możecie do nas pisać, dajcie znać i postaramy się problem rozwiązać jak najszybciej. Nasza stacja radiowa jest również dostępna w aplikacji Janosik. Zasięgiem FM, no nie musicie się zbytnio przejmować, wystarczy mieć jedynie włączony internet i pozdrawiam od razu kierowców i też urlopowiczów, którzy wybrali wrzesień na wakacje.
1: A na 10. Anotr Talk to You z 13. 9. Last Go Rise z 6.
0: A na 8. to Colors Heart to Heart. Ładny 4-lokatowy awans.
2: 10.

0: Trend Radio 101.9 i 95 i 2 FM. Ekspres informacyjny w Trend Radio. Trend Radio. Region.
1: Mundurowi wyprowadzili 5 agresywnych cudzoziemców, którzy nie wykonywali poleceń załogi i stwarzali zagrożenie dla bezpieczeństwa lotu. Do zdarzenia doszło we wtorek w godzinach popołudniowych. Do placówki Straży Granicznej w Rzeszowie Jasionce wpłynęła informacja od obsługi portu lotniczego o sytuacji konfliktowej na pokładzie samolotu czarterowego z Tel Awiwu. Mówi Piotr Zakielarz, rzecznik prasowy komendanta Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej.
2: Kapitan statku powietrznego poprosił o interwencję funkcjonariuszy Straży Granicznej wobec 2 obywateli Izraela, którzy nie wykonywali poleceń załogi, zachowywali się agresywnie oraz stwarzali zagrożenie dla bezpieczeństwa lotu. Na miejsce niezwłocznie skierowano strażników granicznych z Zespołu Interwencji Specjalnych oraz Wydziału Zabezpieczenia Działań. Po wejściu na pokład okazało się, że agresywnych podróżnych jest aż 5. Byli to obywatele Izraela w wieku od 23 do 42 lat. Wszyscy mężczyźni zostali wyprowadzeni z samolotu i doprowadzeni do pomieszczeń służbowych.
1: Za popełnione wykroczenie przeciwko przepisom ustawy Prawo lotnicze każdy z nich został ukarany mandatem karnym w wysokości 500 zł.
3: Trend Radio. Z nami wiesz więcej.
1: Zapewnienie bezpieczeństwa uczniom w drodze do szkoły jest priorytetem dla rodziców, nauczycieli i społeczności szkolnej. Istnieje wiele kluczowych czynników, które mają istotny wpływ na ochronę uczniów podczas tej codziennej aktywności. O jakich elementach powinniśmy pamiętać podczas drogi do szkoły, mówi Anna Oleniacz, aspirant sztabowy z Komendy Powiatowej Policji w Sanoku.
4: Po pierwsze jest to edukacja i wypracowanie prawidłowych zachowań na drodze. Począwszy od przechodzenia przez jezdnię na przejściach dla pieszych po zasady ograniczonego zaufania wobec innych użytkowników drogi. Kształtowanie właściwych postaw już od najmłodszych lat jest bardzo ważną częścią edukacji i wierzymy, że przynosi najlepsze efekty w kwestii zwiększenia bezpieczeństwa naszych dzieci na drogach. Bardzo ważne jest używanie elementów odblaskowych, w szczególności po zapadnięciu zmierzchu, a przecież jesień zbliża się wielkimi krokami, więc zarówno rano, jak też późnym popołudniem widoczność będzie słabsza. Dlatego nawet w terenach zabudowanych zalecamy używanie elementów odblaskowych na odzieży oraz na plecakach.
1: Wspólne zaangażowanie społeczności szkolnej i rodziców ma kluczowe znaczenie dla zapewnienia dzieciom bezpiecznej drogi do szkoły. Już w najbliższą niedzielę płyta Jasielskiego Rynku zmieni się w Centrum Lokalnych Inicjatyw. W godzinach od 14 do 18 odbędzie się tam 3. edycja Festiwalu Aktywności Społecznej. To wyjątkowa okazja, aby bliżej poznać ludzi, którzy na co dzień bezinteresownie działają na rzecz miasta i jego mieszkańców. Wstęp na całe wydarzenie jest bezpłatny. Na rynku swoje stanowiska przygotuje blisko 20 organizacji pozarządowych. W strefie zdrowia Stowarzyszenie dla Zdrowia Kobiet zaprosi na prelekcję z udziałem położnej, fizjoterapeutki, dietetyczki oraz kosmetolożki. O podniebienia uczestników zadbają gospodynie z osiedlowego koła gospodyń wiejskich Sobniowianki oraz KGW w Jareniówce, serwując tradycyjne przysmaki kuchni regionalnej. W wydarzeniu towarzyszyć będą występy artystyczne i pokazy rękodzieła. Na scenie swoje talenty muzyczne i taneczne zaprezentują zespoły ludowe Jaślanie i Mali Jaślanie oraz jasielscy harcerze z zespołu Nos w Kajak, którzy dodatkowo przygotowali gry i animacje dla najmłodszych. W zespole szkolno-przedszkolnym nr 2 w Ropie dobiegł końca kluczowy etap realizacji projektu Zielona Strefa Nauki, ekopracownia RopoLab, inicjatywa realizowana w ramach programu priorytetowego Edukacja Ekologiczna. Stanowi kolejny krok w rozwoju nowoczesnej bazy dydaktycznej placówki. W czasie wakacji sala lekcyjna przeszła gruntowny remont obejmujący odnowienie ścian i podłóg. Przestrzeń wyposażono w nowoczesny sprzęt laboratoryjny oraz multimedialny. Do dyspozycji uczniów oddano m.in. specjalistyczne moduły badawcze, zestawy LaboLab do analizy pogody i klimatu, mikroskopy, modele edukacyjne oraz ergonomiczne meble. Wraz z nowym rokiem szkolnym ruszają działania edukacyjne, warsztaty ekologiczne, zajęcia sensoryczno-przyrodnicze dla przedszkolaków, szkolenia metodyczne dla kadry pedagogicznej z obsługi nowego sprzętu. Zadanie jest współfinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie. Jego koszt to ponad 80 tysięcy złotych.
0: Reklama.
5: Browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelce, 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
0: Reklama.

0: Trendlista. Głosuj teraz. 7148 TRL. I tytuł nagrania.
1: 7148 TRL. I tytuł nagrania. Koszt takiego SMS-a to złotówa plus VAT. Sposób drugi to nasza strona internetowa trendradio.pl. Tam już można bezpłatnie głosować. Szczęśliwa siódema, chociaż tu no nie tak happy. Steve Aoki, Laox i Gravity z trójeczki. Na szóstym Somber My Body Isn't Ready. Też w formie dwulokatowego spadku. A na piątym DJ Goya, Jason Derulo, Michiko. Bez zmian pozostaje. No na piąteczce.
2: Siedem.

Halko, halko, jeszcze kilka lokat nam zostało, a ja nadal czekam na wiadomości od Was, co tam będziecie ciekawego porabiać jeszcze przez jesień. Wiadomo, dopiero co rozpoczęliśmy, ale pamiętam, że dużo naszych słuchaczy pisało, że wybiera się też na jesień na wakacje, także ja bez żadnych zmian czekam na wiadomości od Was. Piszcie śmiało na naszego fanpage'a na Facebooku, to Trendy Radio w wiadomości prywatnej. Na czwartym Joel Corey Whisper z 8, na trzecim Notion You Know z 7, a na drugim Benny Benassi Every Single Day. Niestety nie na pierwszym, ale i tak wysoko, tak tylko przypomnę, jest to jeden z najnowszych remiksów. 4.

0: to już zapraszam na podsumowanie. Wylot Ariana Grande, Hate That I Made You Love Me, propozycje Miley Cyrus, Golden Burning Sun, Natalia Zastępa, Po nocach. Na 20 Trips, Justyna Steczkowska, Gwiazdy, 19 Roxy, Niech będzie nam, 18 Motiel, Summer With You, 17 Aleksandra Stan i Fire, 16 Oskar Cymes, Bez końca, 15 Dub Dogs, California Dreamin', 14 Armin Van Buren, Here In My Arms, 13 Lawinia i Layox, Reasons, 12 Axwell, Whatever Turns You, 11 Cyril Fillet, 10 Anno Tretakti You, 9 Lasgo Rise, 8 Two Colors, Heart to Heart, 7 Steve Aoki, Layox, Gravity, 6 Somber, My Body's Unready, 5 DJ Koya, Jason Derulo, Michiko, na 4 Joel Corey, Whisper, na 3 Notion, You Know, 2 Benny Benassi, Every Single Day i zwycięża bez żadnych zmian. Nie, no ze zmianą. Dimitri Vegas, Like Mike, Turn the Tide, The Silver. Na ficie? No to dajemy na full, bo przy takich hitach, no, spać się nie da. Buziole.
1: 1. W górę.

0: adres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Służby udaremniły zagrożenie na granicy, oświadczył premier. Spór o hałas w Lublinie, muzyka na Starym Mieście pozostanie. Pewne zwycięstwo Polaków na początek siatkarskich mistrzostw Europy. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. W nocy polskie służby we współpracy z ukraińskimi udaremniły zagrożenie przy jednym z przejść granicznych, oświadczył premier Donald Tusk. Dodał, że dostał od szefa CIA raport dotyczący zagrożeń w najbliższych miesiącach. Premier poinformował, że Polska i Europa muszą być gotowe na różne scenariusze, nie tylko na Ukrainie, ale też na wschodniej flance. Od wielu tygodni pojawiają się doniesienia o możliwych rosyjskich prowokacjach zbrojnych dotyczących państw bałtyckich i Polski. Z kolei przed rosyjską dezinformacją i propagandą ostrzega minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz.
2: Jedna fałszywa informacja, wielokrotnie przekazana dalej, z serduszkami, które są przyklejone do tej informacji, jest tak niebezpieczna jak amunicja 155 mm, bo też może prowadzić przez to, że ktoś zostanie zwerbowany, ktoś umożliwi działanie sabotażowe, do nieszczęścia, do wybuchu, do podpalenia.
1: Władysław Kosiniak-Kamysz potwierdził, że Polska szykuje kolejny pakiet pomocy dla walczącej Ukrainy. Jutro minie 25 lat od zamachów terrorystycznych na World Trade Center i Pentagon. 11 września 2001 roku terroryści porwali 4 samoloty pasażerskie, doprowadzili do śmierci blisko 3000 osób. W Stanach Zjednoczonych odbędą się uroczystości upamiętniające ofiary jednego z najtragiczniejszych dni w historii kraju. Mieszkańcy Starego Miasta w Lublinie przegrali z hałasem, domagali się zakazu puszczania muzyki poza lokalami gastronomicznymi na Starym Mieście właśnie, ale radni są innego zdania i muzyka nadal będzie mogła płynąć z głośników.
3: Wielu mieszkańców się zgłasza do radnych z hałasem, który jest w mieście i niestety zakłóceniem ciszy nocnej.
4: Ja sobie z kolei nie wyobrażam, żeby w mieście pełnym kultury, które jest europejską stolicą kultury, które ma tak dużo młodzieży, wprowadzać tego typu zakazy. Tym bardziej, że wydaje mi się, że istniejące prawo w tym zakresie ochrony ciszy nocnej jest wystarczające, żeby wezwać służby i żeby te służby interweniowały.
5: Można to egzekwować, tylko najwyraźniej nie jest to egzekwowane, na terenie Starego Miasta.
1: Mówili radni Justyna Budzyńska, Bartosz Margul i Marcin Jakubczyk. Od pewnego zwycięstwa 3-0 zaczęła Mistrzostwa Europy reprezentacja polskich siatkarzy. Obrońcy tytułu w pierwszym meczu rozbili Portugalczyków w setach do 12, 18 i 20. Jak mówi rozgrywający Marcin Komenda, mimo że Portugalia to niżej notowany rywal, drużyna podeszła do tego spotkania ze sporym respektem.
6: To są takie mecze zagadkowe troszkę, bo jednak mecz otwarcia. Nie wiemy, czego się do końca spodziewać po przeciwniku. My wiemy, czego się można spodziewać po sobie. Natomiast no zawsze ta nerwowość może się wkraść w szeregi drużyn, które grają pierwszy mecz.
1: Nerwowości tym razem nie było, a Polacy spokojnie mogą przygotowywać się do kolejnego meczu. W sobotę zagrają z Izraelem. Zbyt gorąca kawa lub herbata może być groźniejsza niż się wydaje. Najnowsze badania wskazują, że regularne picie napojów o temperaturze powyżej 65 stopni może nawet trzykrotnie zwiększać ryzyko raka przełyku. Eksperci radzą, by przed wypiciem kawy czy herbaty odczekać kilka minut, aż napój nieco ostygnie.

0: Jutro w całej Polsce czeka nas typowo wrześniowa pogoda, czyli dużo chmur, ale też przejaśnienia. A deszcz pojawi się głównie na południu i południowym wschodzie kraju. Tu też najchłodniej, tylko od 13 do 15 stopni. W centrum nieco cieplej, 18, a na północy w ogóle ładnie i ciepło 20.
1: Reklama. W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelce, 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Reklama.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Protest maszynistów uderzy w pasażerów. Pociągi jutro mocno zwolnią. Dolny Śląsk i Wielkopolska w grze o ewentualne stałe bazy amerykańskie. Nieznany sprawca próbował sforsować ujęcie wody w Skarżysku Kamiennej. Nie udało mu się. Sprawę bada policja. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Pasażerów kolei czekają utrudnienia. Maszyniści zapowiedzieli protest. Domagają się poprawy bezpieczeństwa na przejazdach kolejowych. We wczorajszym wypadku na Mazowszu ciężko ranny został maszynista, zginęła też jedna pasażerka. Jutro na przejazdach pociągi będą zwalniać do 20 km na godzinę. Tomasz Węskę.
2: Początkowy protest miał trwać całą dobę, ale jak mówi szef Związku Maszynistów Leszek Miętek, po rozmowach z ministrem infrastruktury związkowcy chcą pokazać dobrą wolę.
3: Skrócimy do 12. Niemniej protest musi się odbyć, żeby wszyscy, którzy odpowiadają za bezpieczeństwo na kolei, rozumieli, że jest problem.
2: Po tragicznym wypadku rząd zapowiada zaostrzenie kar za nieprzestrzeganie przez kierowców przepisów na przejazdach kolejowych.
1: Amerykańska delegacja przebywa w Polsce. Według naszych władz ocenia miejsce pod ewentualne stałe bazy wojskowe. Wiceminister obrony Paweł Zalewski podkreśla, że ostateczne decyzje w tej sprawie będą zależeć od przeglądu amerykańskich sił w Europie. W czerwcu Amerykanie zapowiedzieli skierowanie do Polski około 5000 amerykańskich żołnierzy. To właśnie dla nich miałyby powstać nowe bazy wojskowe.
4: Ta stała obecność przecież nie ma charakteru jakiegoś gestu wobec Polski. Oczywiście pewnym gestem też jest, ale jest przede wszystkim wyrazem amerykańskiego zrozumienia swoich interesów, a to są interesy stałe.
1: Mówi wiceminister Paweł Zalewski. Najbardziej prawdopodobne regiony, w których mogłyby powstać amerykańskie bazy, to Dolny Śląsk i Wielkopolska. Szczątki 10 dzieci ofiar hitlerowskiego obozu dla dzieci w Łodzi pochowane zostały na tamtejszym cmentarzu. 3 lata temu odnalazł je IPN podczas prac na łódzkim cmentarzu Świętego Wojciecha. Nazistowski obóz dla polskich dzieci w Łodzi, zwany niekiedy Małym Auschwitz, działał w latach 1942-45. Przeszło przez niego od 2 do 3 tysięcy dzieci. Około 200 nie przeżyło. Kolejne prace poszukiwawcze na cmentarzu mają ruszyć jesienią. Monitoring w Skarżysku Kamiennej nagrał osobę próbującą dostać się do miejskiego ujęcia wody. Policja twierdzi, że nie udało się jej sforsować zabezpieczeń. Dzięki temu infrastruktura nie została naruszona. Śledczy analizują nagranie. Właśnie w Skarżysku Kamiennej doszło ostatnio do aktu dywersji, podpalenia fabryki dronów WB Electronics. Aż 63 tysiące kibiców przyszło na stadion w Chicago, by zobaczyć pojedynek Roberta Lewandowskiego z Leo Messim. Chicago Fire lewego zremisowało z Interem Miami. Leo Messiego 1-1. Lewy strzelił gola. Michał Waszkiewicz.
5: Na słynnym Soldier Field w Chicago na meczu piłki nożnej jeszcze nigdy nie było tylu kibiców. Po to właśnie MLS ściąga wielkie gwiazdy, nawet jeśli tak jak Robert Lewandowski czy Leo Messi są one już bardzo blisko sportowej emerytury. Sam mecz był niezły. Lewandowski już w 10 minucie ładnym wolejem wpakował piłkę do siatki. Messi dwoił się i troił, ale gola nie strzelił. Mecz zakończył się remisem 1-1. Kapitan naszej kadry tradycyjnie już przyszła obejrzeć chicagowska Polonia.
6: Fantastyczna gra Lewandowskiego, ale potrzeba byłoby troszkę bardziej ofensywnej gry ze strony Chicago Fire.
7: Bardzo fajne wrażenie zobaczyć w ogóle Lewandowskiego. Mój chłopak bardzo lubi Messiego, ale ja chciałam bardziej Lewandowskiego zobaczyć.
1: Lewandowski ma na koncie 6 goli, ale królem strzelców nie będzie, bo dołączył do drużyny dopiero w połowie sezonu. Messi gra od początku i ma goli 18.

Jutro na północy Polski najładniej, 20 stopni i dużo słońca. W centrum 18 i też pogodnie, na zachodzie i wschodzie podobnie, częściowe zachmurzenie i 18 stopni, a na południu trochę gorzej, 15 stopni i bardziej deszczowo.